0: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
1: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.

0: sama.
1: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
0: Reklama.
2: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
3: Gustaw Nowak, cudownie się znowu słyszeć. Pokorzystaliśmy trochę z dobrej pogody, ale w przyszłym tygodniu może spaść nieco deszczu. Oby rzeczywiście tak było, bo panująca susza jest niebezpieczna. O czym powiemy sobie tym razem? Zajrzymy do Filharmonii Pomorskiej, gdzie zapytamy o plany na czerwiec, ale też o tymczasową przeprowadzkę. Porozmawiamy o wysokiej trawie, kosić czy nie kosić. Zajrzymy do młynu Frotera, wskoczymy na rower oraz wejdziemy do elektrycznego autobusu. Zapewniam, że dzisiejszy bydgoski kogel-mogel będzie naprawdę pyszny. Zapraszam, zaczynajmy.
2: Tydzień w Bydgoszczy.
3: A na wstępie zaproszę na moje miejsce Beatę Korzeniowską, która w skrócie opowie, czym żyła i żyje Bydgoszcz.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia w Bydgoszczy.
4: Ten tydzień w Bydgoszczy upłynął pod hasłem dębu, a sprawa drzewa zjednoczyła bydgoszczan. Po tym jak Wyborcza napisała, że 120-letni dąb przypułkowy rosnący na skrzyżowaniu Ogińskiego i Moniuszki ma zostać wycięty, bo stoi na drodze ścieżki rowerowej, w mieście zawrzało. W obronie drzewa stanęli ekolodzy, społecznicy, rowerzyści i po prostu bydgoszczanie. Niektórzy zapowiadali nawet, że przykują się do dębu łańcuchami, ale nie będzie takiej konieczności. Dąb zostanie uratowany. Po fali krytyki, a także naciskach ze strony władz miasta, zarząd dróg miejskich wycofał się z kontrowersyjnej decyzji, mówi dyrektor Wojciech Nalazek.
5: Podjęliśmy w zarządzie dróg analizy różnego typu, żeby pozostawić drzewo. Tak, to jest podstawowa informacja, którą przekazuję, natomiast ostateczne decyzje zapadną po weryfikacji tego przez projektanta i audytora BRD. To są bardzo istotne elementy, które muszą być również spełnione.
4: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej ogłosił, że na polecenie prezydenta miasta przygotował dwie inne koncepcje drogi rowerowej i w każdej dąb zostanie na swoim miejscu. Będzie dużo zakazów. Radni przyjęli nowy regulamin korzystania z Wyspy Młyńskiej. Celem wprowadzania go jest, jak czytamy w uzasadnieniu uchwały, dostosowanie obecnych przepisów do faktycznych potrzeb i oczekiwań mieszkańców korzystających z wyspy przy uwzględnieniu specyfiki tego miejsca. Na Wyspę Młyńską nie będzie można wnosić materiałów pirotechnicznych, dokarmiać ptaków, kąpać się w remontowanych urządzeniach międzywodzia, a na teren całego trawnika. Nie wolno wprowadzać psów ani innych zwierząt. Jest absolutorium dla zarządu województwa. Tak zdecydowali kujawsko-pomorscy radni sejmiku. Nie obyło się jednak bez krytyki. Marek Gralik z PiS zwraca uwagę na niski, jego zdaniem, wskaźnik wykonania budżetu.
6: Są takie działy jak na przykład edukacja, gdzie wykonania inwestycyjne są na poziomie żenujących 32%.
4: A marszałek Piotr Całbecki odpowiada.
7: Nie widzę w ogóle żadnych problemów, wręcz odwrotnie. Należy się tylko cieszyć, że tempo inwestycji jest bardzo wysokie.
4: Przypomnę, Piotr Całbecki jest marszałkiem województwa od 2006 roku. Wraca wakacyjny pociąg z Bydgoszczy na Hel. Latarnik w pierwszą w tym roku podróż wyruszy 27 czerwca. Paweł Chudzio.
8: Pociąg na Półwysep Helski dojeżdżać będzie codziennie przed południem, a z dworca głównego ruszy o 6.40. Pasażerowie będą mogli wrócić do Bydgoszczy wieczorem tego samego dnia. Start z Półwyspu nastąpi o 19.56, a przyjazd do Bydgoszczy o 23.41.
4: 27 czerwca uruchomione zostaną również pozostałe regionalne pociągi sezonowe Rybitwa do Kołobrzegu i Borsuk w Bory Tucholskie. A na koniec kierowca, który wjechał na czerwonym świetle na skrzyżowanie we Włocławku. Tam zderzył się z mającym zielone światło Audi. Dostał 15 punktów karnych i 1500 zł mandatu.

0: Znowu wraca temat koszenia miejskich terenów. Spacerując po mieście, łatwo zauważyć, że w wielu miejscach zieleń zrobiła się wyjątkowo gęsta, choć są takie części miasta, gdzie trawniki są regularnie wykoszone.
1: Stosujemy zasadę, żeby kosić tam, gdzie jest to niezbędne, natomiast te miejsca, w których możliwe jest wyższa trawa, tamtę trawę zostawiamy.
0: Mówi Marta Stachowiak, rzeczniczka prasowa Urzędu Miasta Bydgoszczy.
1: Miejsca, które wymagają większej pielęgnacji, to są oczywiście tereny zieleni przyulicznej, szczególnie okolice rond, skrzyżowań, przejść dla pieszych, przejazdów tramwajowych, czyli wszystkie te miejsca, gdzie ta bardziej bujna roślinność czy wyższa trawa mogłaby ograniczać widoczność i stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa pieszych czy kierowców. Oczywiście większym zakresem pielęgnacji objęte są też tereny tak zwane reprezentacyjne.
0: Pierwsze koszenia w tym sezonie rozpoczęły się pod koniec kwietnia. Za utrzymanie terenów zielonych odpowiada 5 firm działających w 9 rejonach miasta. Specjaliści od miejskiej zieleni przypominają, że wyższa trawa to nie tylko bardziej naturalny wygląd przestrzeni, to także schronienie dla owadów i miejsce, w którym łatwiej utrzymuje się wilgoć podczas upałów. Co na ten temat sądzą mieszkańcy i mieszkanki Bydgoszczy? O to zapytaliśmy w ulicznej sondzie.
2: Nie przeszkadza mi, jest susza, mam działkę, więc niech sobie rośnie. Bo jak się skosi, no to jest jeszcze gorzej.
3: No trochę na pewno gorzej wyglądają te wysokie trawy. I też źle się kosi, jak jest za wysoka. No ale z drugiej strony trzeba dbać o to, co jest, jeszcze ratować te trawy wszystkie. Trzeba wyposzrodkować po prostu.
4: Brzydko. Raczej brzydko, bo to się roznosi, nie?
0: Czy nie podoba się pani?
4: Nie.
0: Lepiej, jak było przystrzyżone?
4: Tak.
5: Bardzo dobrze. No pewnie, że tak. I tak wszystko pyli, także już nie ma znaczenia, czy są te trawy, czy nie, ale trawa jest ładna, uważam.
0: Choć temat koszenia co roku wywołuje dyskusję, wielu mieszkańców podchodzi do tych zmian ze zrozumieniem. Coraz częściej można usłyszeć, że wyższa trawa nikomu nie przeszkadza, a bardziej naturalna zieleń po prostu wpisuje się w nowoczesne podejście do miejskiej przestrzeni. Mieszkańcy zwracają uwagę, że dzięki temu w mieście jest bardziej zielono i chłodniej. Wygląda na to, że Bydgoszcz powoli przyzwyczaja się do tego, że nie każdy trawnik musi wyglądać jak idealnie przystrzyżony dywan.
6: Karolina podała ten temat tak, że myślę, że z łatwością go państwo strawią. A teraz wyruszymy do Filharmonii Pomorskiej, bo tam na horyzoncie sporo wydarzeń i sporo zmian.
7: Tydzień w Bydgoszczy.
8: Jesteśmy w Filharmonii Pomorskiej, a jak Filharmonia Pomorska, to oczywiście Katarzyna Szewczyk. Cześć, dzień dobry.
9: Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie.
8: No miło tutaj do was przychodzić, zwłaszcza kiedy za oknem tak letnio, tak zielono, no i też z tego korzystacie.
9: Korzystamy, bo rzeczywiście otoczeni jesteśmy parkiem, pięknym parkiem, także zza okien widzimy zielone, rozkwitnięte liście i kwitnące drzewa. No i oczywiście tę przestrzeń również adoptujemy na koncerty plenerowe.
8: No właśnie, i w czerwcu będziemy mogli wziąć udział w takowych.
9: Muzyczne leżakowanie w Wiolinowie, idea, która zrodziła się jeszcze w roku Andrzeja Szwalbego i którą kontynuujemy we współpracy z instytucjami muzycznymi naszej dzielnicy muzycznej, ale też instytucji nieco oddalonych od placu Krzysztofa Pendereckiego. I gorąco zapraszamy na takie spotkania. Będzie można rozsiąść się wygodnie na leżaku, który specjalnie również na te koncerty został zaprojektowany, uszyty i przygotowany. I cieszyć się muzyką prezentowaną przez 3 czerwca uczniów Państwowego Zespołu Szkół Muzycznych. O godzinie 11 ten koncert się rozpocznie, a następnie kolejne daty to 9 czerwca i 10 czerwca będą prezentować się studenci Wydziału Edukacji Muzycznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. 9 o 11, 10 o 17.30. Następne spotkanie 17 czerwca i idea, która została zawiązana w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy we współpracy z Akademią Muzyczną, będzie to chór nauczycieli. Także drogi nauczycielu, jeżeli masz ochotę, śpiewasz, to myślę, że do tej akcji jeszcze będzie szansa się dołączyć. 23 będzie nasze ostatnie muzyczne leżakowanie z dziecięcym chórem Filharmonii Pomorskiej i muzykami Filharmonii.
8: Ale to nie jedyne wasze plenerowe granie, bo pod wierzbą też gracie.
9: Rzeczywiście, rzutem na taśmę przejęliśmy ideę koncertów kameralnie pod wierzbą we współpracy z miejskimi wodociągami i kanalizacją. Pierwszy koncert się odbył 24 maja, na kolejny zapraszamy 14 czerwca, a jeszcze letnią porą 23 sierpnia spotkamy się po raz ostatni.
8: No, zapewne słuchają nas też alergicy, którzy wolą jednak wejść do środka i tutaj też mamy sporo.
9: Jeszcze czerwiec oczywiście, pomimo tego, że przygotowujemy się do wyprowadzki i do zapowiadanego bardzo szeroko etapu rozbudowy remontu Filharmonii, ale w czerwcu jeszcze sezon trwa. 12 czerwca przepiękne fragmenty opery Thais Masnet.

0: lata z naszą orkiestrą symfoniczną pod batutą José Marii Florencio z udziałem Marceliny Roman i Tomasza Raka. Wyjątkowa medytacja, czyli fragment, który Państwo zapewne po pierwszych dźwiękach rozpoznają. Kolejna propozycja 19 czerwca, również z naszą orkiestrą symfoniczną. Dwie symfonie, symfonia Haydna i Mahlera. Co ich łączy? To tonacja G-dur. Dyrygować będzie Raoul Greenais, który od tego sezonu jest szefem artystycznym orkiestry symfonicznej, a partię solową w symfonii Mahlera wykona Justyna Kiel. I wreszcie 26, ostatni koncert w sezonie, muzyka filmowa z udziałem orkiestry symfonicznej pod batutą Sławomira Chrzanowskiego. Ale jeszcze będzie można skorzystać z oferty Filharmonii, przyjeżdżając do Pałacu w Lubostroniu. Także lubimy plenery i te plenery trzymamy kciuki, żeby się wszystkie udało zrealizować. 21 czerwca w niedzielę o 17 w parku przy Pałacu w Lubostroniu wystąpi nasza orkiestra kameralna, wykonując muzyczny koncert życzeń.
1: No to jest co uszczknąć w trakcie tych czerwcowych wydarzeń. A jak zapowiadają się wakacje w Filharmonii? Chyba sporo pracy przed Wami.
0: Przede wszystkim pracy przeprowadzkowej. Jesteśmy po spotkaniu i takiej burzy mózgów, jak to zaplanować. Także na pewno wymaga to ogromnej organizacji, strategii. No i nie ukrywam, że pewnie kręgosłup będzie co niejednego bolał, bo przeprowadzić naszą ilość dobytku, który zgromadziliśmy przez te kilkadziesiąt lat, rzeczywiście wymaga mnóstwa pracy, ale z wielką nadzieją, z optymizmem patrzymy na przyszłość, bo w końcu Filharmonia zmieni się i będzie w pięknej, nowej odsłonie. Już za, trzymamy kciuki, 3 lata.
1: A gdzie się na ten tymczas zatrzymacie?
0: Od 1 czerwca będziemy korzystać z dawnej Akademii Muzycznej przy ulicy Słowackiego, także taki rzut beretem. Zapewne Państwo będą obserwować nas, kiedy będziemy przemykać przez plac Krzysztofa Pendereckiego, pchając wózeczek, walizkę bądź inny sprzęt, który pomoże nam przewieźć nasz taki dobytek codzienny. Bo rzeczywiście biura będziemy, myślę, przenosić samodzielnie, a zaś firma przeprowadzkowa, która za moment zostanie wyłoniona w przetargu, przewiezie, przeniesie to, co najcięższe.
1: No ciekawie się to zazębia, no i mam wrażenie, że w przyszłości będziecie miło to wspominać, jak urzędowaliście w instytucji obok, wtedy, kiedy no, wasza siedziba była w remoncie czy w modernizacji. No i co, wypatrujemy tego, co na horyzoncie. Jest ekscytacja tutaj w zespole?
0: Jest wielka ekscytacja, jest, nie ukrywamy, trochę obawy i taki też z przymrużeniem oka, czy Andrzej Szwalbe nam jakiegoś skarbu filharmonicznego też nie zakopał i czegoś nie odkryjemy. Na pewno to, co nieznane, zawsze rodzi trochę strachu. Myślę, że czas remontu, jak ktoś przeżył kiedyś remont, przeprowadzkę, później wprowadzkę, to niewątpliwie jest to czas również bardzo, bardzo trudny, ale z wielką nadzieją, z wielkim optymizmem, ale też z wielkim wzruszeniem, że przyszło nam żyć na etapie dwóch epok dla Filharmonii Pomorskiej. Znamy ją, tą, którą cieszyła przez 70 lat, i poznamy ją także w nowej, przepięknej odsłonie, bo jak Państwo mają szansę również na naszej stronie internetowej oglądać te projekty, które zastaniemy po remoncie. Myślę, że wszystkich bardzo cieszą.
1: No to jestem bardzo ciekaw i trzymam kciuki oczywiście. A gdyby ktoś chciał zachować dla siebie cząstkę tej historii, tego miejsca i mieć ten klimat na co dzień, no to też umożliwiacie coś takiego.
0: Oczywiście. W ramach przetargów będziemy wyprzedawać nasz majątek i tak jak wspomniałeś, krzesła, fotele, może z czasem jakieś drobniejsze elementy również będą cieszyły przestrzenie melomanów i wszystkich tych, dla których Filharmonia Pomorska była zawsze bliska.
1: Kojarzę takie inicjatywy z przeszłości i później gdzieś te meble można spotkać na przykład w lokalach, także kto wie, może i tak się stanie w Bydgoszczy, tego życzę. No i ten duch Filharmonii będzie później jeszcze bardziej obecny w naszym mieście.
0: Bardzo się z tego cieszymy. Oczywiście troszeczkę tego ducha starego zostawimy, bo jest plan, żeby na przykład jeden rząd foteli zachować w nowym gmachu, w nowej przestrzeni, żeby rzeczywiście łączył pokolenia i łączył to, co było i to, co będzie. Ale prosimy śledzić nasze media społecznościowe, naszą stronę internetową. Tam z wszystkimi tymi wydarzeniami i informacjami będziemy się dzielić.
1: No zdecydowanie będziemy śledzić. No i co, widzimy się, jeśli nie w czerwcu, no to w trakcie wakacji, po wakacjach, no, widzimy się i trzymamy kciuki cały czas za jak najlepsze doznania muzyczne.
0: Bardzo dziękujemy. No i cóż, śledźmy, korzystajmy z oferty Filharmonii w drodze i zapraszamy na wszystkie wydarzenia muzyczne, by dać się przytulić muzyce.
2: Do muzycznego otulenia zachęcała Katarzyna Szewczyk, a ja za chwilę wracam z kolejnymi tematami.
3: Radio Złote Przewoje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
2: Przed chwilą byliśmy w Filharmonii Pomorskiej, to teraz skierujmy się bardziej do centrum. Gdzie dokładnie? Na Wyspę Młyńską, do Młynów Rotera. One też mają sporo ciekawego do zaoferowania, ale o szczegóły oferty zapytajmy na miejscu. Zapraszam.
1: Ostatnio na antenie użyłem sformułowania, że pogoda jest myślęcinkowa, ale myślę, że nie będzie przesadą, jeśli powiem, że aura jest też wyspowa. No i właśnie na Wyspę Młyńską się udałem, gdzie tutaj jeszcze bardziej atmosferę podgrzewają młyny Rotera. No właśnie, co przed nami, o tym opowie nam Adrianna Kwiatkowska, którą witam. Cześć.
4: Cześć.
1: Dużo przygotowaliście na czerwiec?
4: Czerwiec jest bogaty w różnorodne wydarzenia dla różnych odbiorców. W młynach Rotera naprawdę każdy znajdzie coś dla siebie i już na początku miesiąca odbędą się warsztaty dla seniorów. Będą to warsztaty w rzece o drogach życia i spotkaniu, na których seniorki i seniorzy poznają właśnie taką technikę wykonywania przedmiotów z masy papierowej, czyli papier maché. I tutaj będziemy wykonywali ryby, które będą taką symboliczną opowieścią właśnie o życiu uczestników tych warsztatów. I te warsztaty odbędą się 2 czerwca.
1: No to rybki z papieru można zrobić. Czasami zazdroszczę seniorom w ogóle, że tyle fajnych atrakcji dla nich jest przygotowanych, ale z drugiej strony cieszę się, że i ja tym seniorem kiedyś będę. Co jeszcze w Młynach Rotera?
4: 3 czerwca odbędzie się u nas spotkanie literackie. Będzie to spotkanie z Aleksandrą Paduch wokół jej książki Trzewia, a w ogóle te spotkania, które tutaj, o których teraz opowiadam, będą wokół cyklu Erbnąć Recht, czyli w poszukiwaniu lokalnych tożsamości. To taki cykl, który rozpoczęliśmy w minionym roku i teraz go kontynuujemy i właśnie szukamy takich mikrohistorii, takich opowieści o osobach, które przechowują dokumenty, tworzą z nich różne właśnie historie. I ta książka Trzewia, w centrum tej opowieści jest zwykła rodzina, jest mama, tata, rodzeństwo, dziadkowie, ale też są zastawione stoły, sałatki z majonezem, ciasta z margaryny, czyli taka opowieść o rzeczywistości polskiej rodziny w latach 90.
1: No aż mi smaka zrobiłaś, ale smaka robimy też kolejnymi zaproszeniami kulturalnymi, no bo widzę, że tych zaproszeń masz na kartce całe mnóstwo.
4: Jestem przygotowana zawsze tutaj po prostu z różnymi kartkami, żeby na pewno nie zapomnieć o niczym, ale wszystko z głowy. Kolejne spotkanie również w ramach tego cyklu Erbnąć Recht to będzie spotkanie z Joanną Ostrowską wokół jej książki Ślady. Historia pewnego archiwum. I tutaj właśnie punktem wyjścia do rozmowy będzie ta książka, ale historia, która jest w niej poruszana, czyli autorka do zbudowania tej opowieści używała różnorodnych notatek, wspomnień, dokumentów i właśnie z tych rozproszonych fragmentów stworzyła narrację o ludziach uznanych za zbędnych, takich, które historia przez lata pomijała. To spotkanie odbędzie się 11 czerwca od godziny 18 do 19.30.
1: Czyli dochodzimy do połowy czerwca. Co tam jeszcze?
4: W ogóle czerwiec to jest w Młynach Rotera miesiąc dzieci, bo odbywają się u nas rozmaite wydarzenia, w szczególności w ramach cyklu Między pytajnikiem a wykrzyknikiem. I właśnie w ramach tych warsztatów będziemy wybierać się w podróż do wnętrza mórz i oceanów. Będziemy odkrywali właśnie tajemnice tych głębin, poznamy gołym okiem, jakie tam mieszkają, jacy tam są mieszkańcy, jakie rośliny w tych głębinach też żyją. I na takie warsztaty z oceanografii zapraszamy już 6 czerwca od godziny 12. I również tego samego dnia, 6 czerwca, odbędą się warsztaty z sejsmologii, czyli wybierzemy się też w podróż nie tylko do głębi oceanów, ale też w podróż do wnętrza Ziemi.
1: To tak jakby komuś brda nie wystarczyła, to można się wybrać jeszcze głębiej. A kiedy?
4: A te warsztaty odbędą się 6 czerwca, zarówno oceanografia, jak również sejsmologia, ale to nie koniec, bo już 10 czerwca kolejne warsztaty w ramach tego cyklu i będzie to glacjologia. I tutaj poznamy ssaki z epoki lodowcowej, także wybierzemy się też w taką podróż historyczną i dowiemy się, co tutaj kiedyś po tej naszej ziemi chodziło.
1: No i sprawdzimy, czy to, co w słynnej animacji przedstawiono, to jest prawda, czy może nie do końca. Zaproszeń od Młynów Rotera jest więcej, przypominam, przedstawia je Adrianna Kwiatkowska.
4: A 17 czerwca warsztaty z kartografii, czyli tutaj nauczymy się czytać mapy, dowiemy się, że może ona być takim prostym, ale ciekawym narzędziem, które nieraz już jest rzadziej używane, bo wszyscy mamy smartfony, używamy gdzieś tam wbudowanych w te nasze telefony właśnie nawigacji, a jednak tutaj jak korzystać z mapy, to może jeszcze nie każde dziecko wie.
1: No właśnie, czytałem nawet ostatnio taką opinię, że nawet dorośli mogą mieć problem. I to tacy dorośli, którzy kiedyś z map korzystali, ale przez te lata korzystania z GPS-ów, z ekranów, nagle gdzieś zatraciliśmy umiejętność korzystania z mapy. Umiejętność, która odpukać, no kiedyś może się przydać. Także chyba warto sobie przypomnieć, co i jak.
4: No to cykl warsztatów edukacyjnych w Młynach Rotera na pewno będzie dobrym pomysłem na to, żeby właśnie takie umiejętności nabyć. No i te warsztaty z kartografii odbędą się 17 czerwca od godziny 16:30 do 18:00. Też dopowiem, że warsztaty są dla dzieci w wieku od 7 do 12 lat i można na nie przyjść z opiekunem i to już jest wtedy na jednym bilecie.
1: Mi się bardzo przyjemnie o czerwcu mówi, bo w czerwcu mam urodziny, więc może coś sobie tutaj znajdę dla siebie i w formie takiego prezentu urodzinowego wybiorę się do Młynów Rotera. Tym bardziej, że no, propozycji jest sporo.
4: Na urodziny możesz wybrać się na przykład na zwiedzanie wystawy Węzły, bo już 20 czerwca o godzinie 13 będzie takie zwiedzanie z przewodnikiem i będzie to oprowadzanie tematyczne, a tematem przewodnim będzie natura miasta, czyli tutaj jesteśmy w klimacie wyspowym, wyspy Młyńskiej, w pięknej aurze, tutaj w samym centrum miasta, otoczeni rzeką Brdą, Młynówką, w takim zaciszu zieleni, także też o tej naturze można posłuchać, nawet w urodziny.
1: Zawsze, kiedy zapraszasz na zwiedzanie wystawy stałej, to jestem pod wrażeniem, na ile różnych sposobów potraficie przedstawić tak właściwie to samo.
4: Mamy kilka różnych takich ścieżek zwiedzania rzeczywiście i już mówiliśmy o znanych bydgoszczanach, bydgoszczankach, mówiliśmy o filmowej Bydgoszczy, a właśnie teraz kontynuujemy ten cykl Natura Miasta.
1: Na co jeszcze zapraszacie?
4: Jeszcze 20 czerwca odbędą się warsztaty familijne i też tutaj może wrócimy trochę do podobnej tematyki, bo warsztaty będą dotyczyć życia w morzach i oceanach, a także będą dotyczyć rzek świata. I tylko, że one odbywają się trochę w inny sposób, chociaż osoba, która prowadzi te warsztaty, jest ta sama.
1: No to zaciekawiłaś. Warto sprawdzić samemu?
4: Warto sprawdzić samemu, z dziećmi, rodzinami. Tak jak sama nazwa wskazuje, są to warsztaty familijne, więc czy dziadkowie z wnuczętami, czy rodzice z dziećmi, opiekunowie ze swoimi pociechami, wszystkich tutaj do Młynów zapraszamy. I zapraszamy też 21 czerwca, bo tego dnia, z okazji Dnia Taty, będziemy przygotowywali takie kartki pop-up, czyli takie manualnie będziemy tutaj wycinać i tworzyć właśnie takie laurki dla naszych ojców, dla naszych tatów, które są właśnie takie trójwymiarowe.
1: Mamy już dostały, no to pora na tatów. Dobrze, sporo się tego zapowiada, a jeszcze nie dokończyliśmy całego czerwca. O tym, co pod koniec tego miesiąca, jeszcze pomówimy w drugiej połowie czerwca. Zjawię się tutaj u was i dopytam o szczegóły, no bo pewnie cały czas je jeszcze tutaj ustalacie, dopinacie te wszystkie kwestie organizacyjne, a będzie na pewno o czym mówić. Także już teraz zapowiadam, że Adrianna Kwiatkowska pojawi się jeszcze w czerwcu na naszej antenie. spotkanie. A póki co dziękuję za teraz, no i co? Do zobaczenia, do usłyszenia.
4: Dziękuję również, do usłyszenia.
2: Były zaproszenia od Filharmonii Pomorskiej i Młynów Rotera, to teraz warto posłuchać, co zaciekawiło Szymona Stępczyńskiego, który jak zawsze ma dla nas wiele interesujących propozycji.
3: Co jest grane w Bydgoszczy?
5: Początek czerwca poświęcamy oczywiście dzieciom z okazji ich święta. W Dzień Dziecka uczniowie klas 4-6 wezmą udział w spektaklu plenerowym Wyprawa po legendę. Fundacja Teatr Dźwięku przygotowała w Myślęcinku wydarzenie łączące teatr, grę plenerową i muzykę na żywo. Uczestnicy nie są jedynie widzami, ale aktywnie współtworzą przebieg historii. Spektakl w reżyserii Magdaleny Kuny przeniesie dzieci do XVI-wiecznej Bydgoszczy. W trakcie wyprawy leśnymi ścieżkami znajdą zadania i elementy, odkrywając kolejne fragmenty opowieści inspirowanej legendami naszego miasta. A wszystko to z muzyką na żywo autorstwa Karola Sapuszyńskiego. Na Wyspie Młyńskiej za to o godzinie 15 wystartuje Festiwal Dobrej Zabawy, czyli wydarzenie przygotowane z okazji Dnia Dziecka. Organizatorzy zapowiadają popołudnie pełne atrakcji, animacji i wszelakich aktywności. Pałac Młodzieży za to zaprasza o godzinie 16 na koncerty, animacje, liczne niespodzianki oraz zabawy dla dzieci. O 17 będzie można wrócić na Wyspę Młyńską, gdyż zamieni się ona w prehistoryczny festiwal dinozaurów. Organizatorzy zapowiadają, że najważniejszą nowością tegorocznej edycji będzie interaktywna misja poszukiwania zaginionego dinozaurzego jaja. Każde dziecko otrzyma specjalny paszport odkrywcy i wyruszy w terenową wyprawę z zagadkami, zadaniami i punktami do zaliczenia. Dodatkowo znajdziemy tam słodkie przekąski, dino-gadżety i liczne animacje oraz zabawy. Wstęp oczywiście wolny. A w bydgoskim kinie Helios w ramach cyklu Helios dla dzieci obejrzymy przygody w Muzeum Toma i Jerego. Seans poza prezentacją filmu urozmaicony będzie konkursami z nagrodami. We wtorek, 2 czerwca w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kultury odbędzie się spektakl Klekot, czyli pełna ciepła i delikatności teatralna opowieść skierowana do najmłodszych widzów. Przedstawienie opierać się będzie na komunikacji bez słów, dzięki czemu dzieci będą odbierać historię wszystkimi zmysłami. Aktorzy rozgoszczą nas w bajkowym świecie inspirowanym spokojnym rytmem życia na wsi, tworząc atmosferę bliskości i odkrywania teatru poprzez ruch, dźwięk i obraz. W przyszłym tygodniu także w ramach Święta Województwa Kujawsko-Pomorskiego na Wyspie Młyńskiej i w Młynach Rodera miejsce mieć będzie Astrofestiwal 2026, również z naciskiem na atrakcje dla dzieci. W programie znalazły się pokazy astronomiczne, warsztaty naukowe, spotkania z popularyzatorami nauki oraz liczne atrakcje rodzinne. Zaplanowano warsztaty z budowy rakiety zakończone startem własnych konstrukcji oraz mobilną wystawę astrofotografii. Wśród tematów spotkań pojawią się m.in. misja Artemis II, wyprawa Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego na orbitę oraz nadchodzące całkowite zaćmienie Słońca. Po raz pierwszy teleskopowe obserwacje nieba odbędą się z tarasu Młynów Rodera. Finałem wydarzenia będzie multimedialny mapping i jasna strona Księżyca o godzinie 22 na 6-metrowym ekranie sferycznym. Będzie można w międzyczasie sobie także cyknąć foteczkę z postaciami z Gwiezdnych Wojen. Grupa Mozarta także przygotowała coś dla dzieci. W niedzielę 7 czerwca w Akademii Muzycznej artyści połączą muzykę z zabawą, pokazując, że utwory Bacha, Mozarta czy Chopina mogą bawić i angażować także dzieci. W programie znajdą się muzyczne żarty, interakcje z publicznością oraz nauka rozpoznawania instrumentów smyczkowych. Ja tu cały czas wspominam o dzieciaczkach, ale spokojnie, dla tych ciut starszych również mam co nieco. W międzyczasie na scenie Opery Nowa zobaczymy Halkę Stanisława Moniuszki, uznawaną za najwybitniejszą polską operę romantyczną. Czteroaktowa wersja dzieła miała swoją premierę w Warszawie w 1858 roku i od tamtej pory pozostaje jednym z najważniejszych utworów polskiej sceny operowej. Bydgoska inscenizacja jest czwartą realizacją Halki w historii Opery Nowa. Spektakl przygotowały przedstawicielki młodego pokolenia twórców teatralnych, natomiast kierownictwo muzyczne i przygotowanie chóru powierzono mężczyznom. A na koniec kryminalna komedia w reżyserii Artura Barcisia pod tytułem Porwanie w Akademii Muzycznej. To pełna absurdalnych sytuacji, rodzinnych konfliktów i nieprzewidywalnych zwrotów akcji opowieść. Główny bohater, stojąc w obliczu bankructwa, wpada na desperacki pomysł porwania syna ministra odpowiedzialnego za jego problemy. Plan szybko wymyka wymyka się spod kontroli, a brak doświadczenia, rodzinne sprzeczki i pojawienie się tajemniczej kobiety prowadzą do serii komicznych wydarzeń. Występują m.in. Katarzyna Ucherska, Antoni Pawlicki i Piotr Grabowski.
2: Informował, polecał i zapraszał Szymon Stępczyński. Dziękujemy. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. A za moment wskoczymy na rower.
3: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
2: Wyczyszczone łańcuchy, napompowane koła i sprawdzone hamulce. No to można jechać. Już dobrych kilka tygodni temu na powrót do dwóch kółek zdecydowało się wiele osób z Bydgoszczy, a swoją cegiełkę do popularyzacji rowerów dołożył charytatywny stream Łatwo Ganga. O tym, że taka forma podróżowania jest u nas modna, świadczy konkurs Rowerowa Stolica Polski. Wielki trening już za nami, a prawdziwa rywalizacja właśnie startuje. Więcej o niej powie Karolina Marcin. Zapraszam.
6: Rowerowa Stolica Polski to ogólnopolska rywalizacja miast i gmin, w której uczestnicy zbierają kilometry przejechane na rowerze w aplikacji mobilnej, a wyniki sumują się na konto wybranej miejscowości. Celem akcji jest promowanie codziennej aktywności fizycznej i wybieranie roweru jako środek transportu. Pomysłodawcą projektu jest miasto Bydgoszcz, które zainicjowało tę formułę rywalizacji i od lat ją rozwija, mówi Łukasz Krupa, zastępca prezydenta miasta Bydgoszczy.
7: Za nami miesięczny trening. Już w treningu uczestniczyło kilkadziesiąt samorządów, 20 tysięcy rowerzystów, którzy przejechali ponad 5,5 miliona kilometrów, a to dopiero początek. Przypomnę, że w zeszłorocznej rywalizacji brało udział 200 samorządów z całej Polski. W czerwcowym kręceniu kilometrów dla swoich miast kilkadziesiąt tysięcy rowerzystów przejechało łącznie ponad 19 milionów kilometrów. W tym roku mamy podpisane 250 umów z samorządami, czyli kolejny rekord.
6: Aby wziąć udział w rywalizacji, należy pobrać aplikację Aktywne Miasta, w której rejestruje się przejazdy. Każda trasa zarejestrowana w aplikacji automatycznie zwiększa wynik miasta. Dzięki temu nawet krótkie codzienne przejazdy do szkoły, pracy czy na zakupy mają znaczenie w końcowym wyniku rywalizacji, mówi Tomasz Dobrowolski, koordynator i pomysłodawca akcji Rowerowa Stolica Polski.
8: Ta żółta koszulka to nie tylko nagroda dla najlepszych przedsiębiorców czy szkół w naszym mieście, ale to również koszulka dla tej gminy lub tego miasta, które pobije historyczny rekord ustanowiony w rankingu miast przez Białą Podlaskę w 2024 roku, która osiągnęła wynik 26 tysięcy punktów, jak i Otynia zeszłego roku, który zrobił 72 600 punktów. Bardzo proszę o aktualizację aplikacji, które są już wypuszczone, są w sklepach dostępne zarówno App Store, jak i Google Play, po to, aby mieć aktualną wersję aplikacji i zwrócić szczególną uwagę na ustawienia aplikacji. W tym roku jest to kluczowe do tego, aby nasze trasy zapisywały się w sposób poprawny.
6: Ważnym elementem akcji jest przelicznik wyników, który uwzględnia liczbę mieszkańców danego miasta. Dzięki temu mniejsze miejscowości mają realną szansę konkurować z dużymi ośrodkami. W rywalizacji liczy się nie tylko sportowy wynik, ale także zaangażowanie społeczności lokalnej i wspólne działanie mieszkańców, mówi bydgoszczanin, który od lat kręci kilometry dla miasta.
9: Kilka lat współpracuję tu z miastem, no i generalnie się bawię. Jeżdżę, zbieram kilometry, poznaję nowych ludzi, zwiedzam fajne miejsca. Mój sezon trwa 365 dni, jeżdżę zimą, bez względu na warunki pogodowe. No wiadomo, z jakimiś tam przerwami, ale czerwiec z reguły 30 dni jest przejechane. No w zeszłym roku 3000 w miesiąc. Nie wiem, czy to dużo, czy mało. No, na moje możliwości. W tym roku będę starał się poprawić, ale co z tego wyjdzie, zobaczymy.
6: Informacje o Rowerowej Stolicy Polski można znaleźć w aplikacji Aktywne Miasta, gdzie rejestrowane są przejazdy i publikowane aktualne wyniki rywalizacji. Szczegóły dotyczące zasad i przebiegu akcji udostępniają także strony internetowe organizatorów oraz urzędów miast biorących udział w projekcie.
2: No to co, kręcimy kilometry dla Bydgoszczy, kręcimy. A wiecie, co jeszcze się kręci? Młyn. I tak bardzo płynnie przechodzimy do kolejnego tematu. Pomówimy o złotych młynkach.
3: Tydzień w Bydgoszczy.
2: To wojewódzkie nagrody w dziedzinie animacji kultury, wręczane przez Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury. Nabór ruszył, a o tym, kogo szukają organizatorzy konkursu, powie dyrektor WOAK-u Łukasz Wudarski.
10: Szukamy, podobnie jak w zeszłym roku, zarówno młodych animatorów, zaczynam od młodych, czyli osób do 35 roku życia, którzy pracują w kulturze szeroko rozumianej i w jakiś sposób animują życie lokalne swojej społeczności i wpływają na społeczną zmianę, bo taka jest główna idea i takich osób szukamy. Szukamy młodych animatorów, szukamy animatorów, czyli osób, tutaj nie ma ograniczeń wiekowych. Szukamy wreszcie menedżerów kultury, bo to jest też kategoria, czyli osoby, które prowadzą fundacje, ale instytucje, jakieś działania kulturalne i mogą o sobie powiedzieć, że zarządzają jakimś zasobem ludzkim, czyli są menedżerami kultury i szukamy zespołów. Kogo szukamy, zespołów, czyli osób, które wspólnie pracują nad jakimiś projektami, nad działaniami, które w jakiś sposób, tak jak powiedziałem, mogą wpłynąć na zmiany społeczne, jak kultura może wpływać na zmiany społeczne. My w to głęboko wierzymy, że działania kulturalne zmieniają otaczającą nas rzeczywistość i chcemy takich ludzi nagradzać, chcemy ich wydobywać trochę gdzieś tam czasami z tego, że oni się chowają za swoimi wydarzeniami, bo to jest bardzo często tak, że robią fantastyczne rzeczy i to nie tylko mogą być festiwale i te takie duże realizacje, ale częstokroć rzeczy, które są dla mnie znacznie trudniejsze, czyli jakieś procesy długotrwałe, czyli nawet warsztaty, które się regularnie prowadzi, ale te warsztaty zmieniają podejście młodych ludzi, sprawiają na przykład, że po przejściu takich warsztatów ktoś decyduje się zmienić swoje życie, że z takiego przysłowiowego rozrabiaki staje się świadomym uczestnikiem życia społecznego. Albo jeszcze idąc dalej, znam też takie przypadki, że osoby, które były bardzo nieśmiałe, introwertyczne, dzięki zajęciom, warsztatom teatralnym odżyły, potrafiły wyjść na scenę, potrafiły stać się bardziej otwarte i nabrały na przykład większej pewności siebie. I takich też osób szukamy. Szukamy właśnie ludzi, którzy działają na rzecz społecznej zmiany.
2: Czy można nieco odciążyć te mniej śmiałe osoby i samemu zgłosić je do nagrody?
10: Taka jest właśnie idea. Taka jest właśnie idea, żeby nie tylko samemu się zgłaszać, bo oczywiście można się samemu zgłosić i opisać swoje działania, ale w wielu wypadkach te zgłoszenia są zgłoszeniami kogoś, kto dostrzegł, zauważył czyjąś pracę, kto zobaczył, że taka pani czy taki pan prowadzący warsztaty robi fantastyczną robotę, ale jest zbyt skromny, żeby sam siebie zgłosić, bo czuje, że nie potrzebuję tego, po co mi to, i tak dalej, i tak dalej. Więc jak najbardziej zachęcamy wszystkich, którzy znają fajnych ludzi, ludzi, którzy wpływają na społeczną zmianę w tych kategoriach, o których powiedziałem, do tego, żeby wypełnić formularz. Tam trochę trzeba napisać o tej osobie, bo trzeba ją umotywować, dlaczego taka osoba zasługuje na tego typu wyróżnienie. Komisja, która potem się zbiera, czyta to, sprawdza, no i podejmuje decyzję, czy rzeczywiście to, co zostało opisane, po pierwsze zgadza się z prawdą, bo to też czasem wahadło wychyla się w drugą stronę, rzadko, ale zdarzają się takie sytuacje, a po drugie też sprawdza, czy rzeczywiście jest to zgodne z tą ideą społecznej zmiany, że to nie są tylko zwykłe po prostu działania kulturalne, takie etatowe, ale że to jest wykroczenie poza to, co zazwyczaj domy kultury robią.
2: Na zgłoszenia WOAK czeka do 14 czerwca, a wręczenie nagród odbędzie się w październiku podczas 4. Kujawsko-Pomorskiego Kongresu Kultury.
3: Tydzień w Bydgoszczy.
2: Zmieniamy temat. Zajrzyjmy do Urzędu Marszałkowskiego, gdzie wręczono kolejne umowy dla beneficjentów unijnych środków. Wśród nich znalazł się jeden ważny dla Bydgoszczy projekt. Chodzi o budowę Domu Niebieskich Tulipanów. Cóż to za miejsce oraz co jest w planach? O tym porozmawiałem z Justyną Szczepanek, prezeską Fundacji Dom Niebieskich Tulipanów.
11: Dzisiaj spotykamy się co prawda w Toruniu, ale rozmawiamy o tym, co w Bydgoszczy na horyzoncie wyrasta. No i chyba ważny element, ważny etap przygotowań do realizacji, powiedziałbym planów, ale chyba lepiej będzie marzeń.
12: Tak, no to jest nasze miejsce marzeń rzeczywiście. Powstanie w Bydgoszczy pierwsze w tym regionie takie kompleksowe centrum terapeutyczne, tematyczne dla dorosłych osób z autyzmem i innymi niepełnosprawnościami wraz z mieszkaniami wytchnieniowymi. I rzeczywiście to marzenie zaczyna nam kiełkować już nie tylko w kwestii marzeń, ale w kwestii realizacji. Jesteśmy tu w Toruniu, ponieważ otrzymaliśmy dofinansowanie z funduszy unijnych na modernizację budynku, który otrzymaliśmy od miasta Bydgoszczy. Od marszałka otrzymaliśmy 7 261 800 zł, więc to jest rzeczywiście bardzo duży zastrzyk, aczkolwiek cały koszt inwestycji to jest 10 milionów, więc reszta to jest kwestia zebrania funduszy jeszcze przed nami.
11: No, sporo wam jeszcze brakuje?
12: Sporo. Brakuje ponad 2,5 miliona.
11: No a podejrzewam, że skoro dostajecie dofinansowanie, no to też się pojawia jakiś konkretny termin i już do tej mety trzeba dążyć.
12: Tak. Zgodnie z projektem, który napisaliśmy i w ramach którego otrzymaliśmy to dofinansowanie, o którym mówimy, powinniśmy ukończyć inwestycje jesienią 2028 roku. Mamy jeszcze mały zapas, ponieważ perspektywa unijna jest do 2029, więc jeśli nam się coś przesunie, no to jeszcze mamy około roku zapasu, aczkolwiek zrobimy wszystko, żeby z tego zapasu nie skorzystać i żeby zmieścić się w takim pierwszym zaplanowanym terminie.
11: No to co, wszystkie ręce na pokład teraz, żeby wam się udało.
12: Dokładnie tak. Zapraszamy wszystkich do współpracy, do tego, aby trzymali państwo za nas kciuki. No i zachęcamy firmy do tego, aby byli razem z nami takimi partnerami społecznymi tej inwestycji. Także proszę nas śledzić i serdecznie zapraszamy.
11: Jak na co dzień można was wesprzeć? Macie konto, rozumiem, pewnie jakaś zbiórka, jedna, druga.
12: Tak, mamy zrzutkę, także zapraszamy. Na naszym Facebooku można znaleźć link do zrzutki, można znaleźć wszelkie informacje na bieżąco, to co robimy, jakie mamy akcje, kiedy można nas zobaczyć i jak można nas wspomóc. No i teraz na bieżąco mamy również taką dużą akcję dla firm. Tak jak wspomniałam, 100 firm dla tulipanów. Zapraszamy serdecznie do współpracy.
11: No to oby się udało. Fajnie takie ruszenie pospolite w Bydgoszczy zorganizować i później, no mam nadzieję, trzymam za to kciuki, wspólnie ten sukces świętować.
12: Dokładnie. Mam nadzieję, że to będzie sukces wszystkich bydgoszczan i nie tylko, ale także urzędów naszych bydgoskich, naszych radnych, naszych urzędników, naszego prezydenta. Myślimy, że to będzie nasz wspólny sukces.
11: A jak wymyśliłyście sobie ten plan, to jakie były na początku emocje? Czy to więcej obaw, czy raczej od początku ten taki pozytywny start, pozytywne emocje i wiara w to, że się uda?
12: Ja muszę przyznać, że my jesteśmy ludźmi takimi pozytywnie nastawionymi. Nawet chcielibyśmy, aby nasza fundacja właśnie wyróżniała się tym, że wierzymy w sukcesy, wierzymy w realizację marzeń i tych małych, i tych dużych. To marzenie było duże, oczywiście, że budziło obawy, ale wiemy, że oprócz tego, co nas w życiu spotkało, to jeszcze mamy bardzo dużo szczęścia. I w to szczęście tutaj przy tej inwestycji również wierzymy.
11: Czyli to, że trzeba zebrać malutkie 10 milionków, to nie przeraziło.
12: Trochę przeraża, ale bardziej cieszy. Mimo wszystko bardziej cieszy plan i taka realna wizja tego, że ten plan się ziści.
11: A dlaczego Dom Niebieskich Tulipanów to miejsce Bydgoszczy potrzebne?
12: Dlatego, że mamy bardzo dużo osób z autyzmem, które wymagają naprawdę kompleksowego wsparcia. I dla dzieci takie wsparcie jest dosyć powszechne i już takie dosyć rzeczywiście mocno sformalizowane, w systemie ukorzenione. Natomiast problem jest dla osób dorosłych. Po 24 roku życia osoby dorosłe już wypadają z systemu edukacji, a te najniżej funkcjonujące, które nie mogą iść na warsztaty terapii zajęciowej, to one po prostu zostają w domu ze swoimi rodzicami, starzejącymi się rodzicami. No i tak naprawdę państwo, system nie ma na te osoby żadnego pomysłu, nie mamy żadnej pomocy i temu właśnie chcemy zaradzić.
11: Ile osób znajdzie wsparcie w tym miejscu?
12: Rocznie w tym miejscu przewinie się około 100 osób. Takie są nasze możliwości, takie są perspektywy, ale jeżeli będzie potrzeba, to będzie tych osób nawet więcej.
11: No to teraz jeszcze będziecie starać się o to, żeby było o was głośno, żeby ludzie kojarzyli, czym jest Dom Niebieskich Serc wyrastający w Bydgoszczy. Planujecie jakieś eventy, wydarzenia?
12: Tak, oczywiście. Zapraszamy państwa na wszystkie wydarzenia, które będą się odbywały. Przede wszystkim mamy coroczne bale dla Fundacji Dom Niebieskich Tulipanów, ale już niedługo będzie piknik organizacji pozarządowych, na którym również będziemy, na którym się pojawimy. We wrześniu na Politechnice Bydgoskiej odbędzie się event sportowy z naszym głównym udziałem jako współorganizatora, a wszystko, co jeszcze po kolei się wydarzy, będziemy oczywiście na naszych social mediach o tych Państwa będziemy informować.
11: No to warto followować, tak?
12: Tak, dokładnie, zapraszamy.
2: Mówiła Justyna Szczepanek. W Fundacji Dom Niebieskich Tulipanów składam jak najlepsze życzenia i trzymam kciuki za powodzenie ambitnych planów.
3: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
2: Gustaw Nawak. W Bydgoszczy pojawiają się autobusy elektryczne. Do tego już przywykliśmy, ale takie inwestycje to też wynik unijnych wymogów nakładanych na miasta. Tym bardziej dziwić może, że za zakup ekologicznych autobusów wziął się teraz samorząd województwa. Kujawsko-Pomorskie chce być eko, a ponadto myśli przyszłościowo. Bo co jeśli w przyszłości Unia zacznie jednak wymagać od regionów korzystania z tego typu pojazdów? My będziemy na to przynajmniej częściowo przygotowani. Niedawno odwiedziłem uroczyste odebranie 14 nowych autobusów zakupionych przez region. Co prawda nie są to elektryki, a hybrydy, ale spokojnie, elektryczne pojazdy też są w kujawsko-pomorskiej flocie. Więcej o nowym zakupie powie jednak pani wicemarszałek Aneta Jędrzejewska.
13: Województwo kujawsko-pomorskie aplikowało do KPO o środki na zakup autobusów. Ja może trochę historii. W 2012 jako samorząd województwa kujawsko-pomorskiego przyjęliśmy z upadających PKS-ów Bydgoszczy, Włocławka, Inowrocławia majątek i był to trudny moment i duże wyzwanie dla samorządu województwa, żeby tą spółkę postawić na nogi, a z drugiej strony spowodować, żeby ona dobrze funkcjonowała dla mieszkańców naszego województwa. I tych inwestycji działo się bardzo dużo. Ja przypomnę, że Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy, spółka ma swoją główną siedzibę we Włocławku. I tych inwestycji było bardzo wiele. Inwestowaliśmy w dworce, inwestowaliśmy w zaplecze techniczne. Ono się zmieniało. I przyszedł czas na wymianę taboru i to taką spektakularną, bo jako województwo aplikowaliśmy o środki, tak jak powiedziałam, z KPO, by jesteśmy największym beneficjentem w kraju. 40 nowoczesnych pojazdów, które dzisiaj możemy oglądać tutaj właśnie w Toruniu. 25 elektrycznych, 15 pojazdów hybrydowych za kwotę 106 milionów z dofinansowaniem 77 milionów z Krajowego Planu Odbudowy. Te autobusy, tak jak widzicie, są nowoczesne, dostosowane do przewozów regionalnych, będą łączyły Włocławek z Bydgoszczą, pojawią się na trasie do Ciechocinka, Aleksandrowa, Rypina, Brodnicy, żeby mogły przemierzać te setki kilometrów, musieliśmy również zainwestować w stacje ładowania i one pojawiły się w 6 lokalizacjach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Jest to Włocławek, Lipno, Brodnica, Rypin, Mogilno i Inowrocław. Bardzo dziękuję tym osobom, które stoją za mną, członkom zarządu, radnym, że podnieśli rękę i dzisiaj i zagłosowali, żeby te autobusy były dofinansowane. Natomiast chciałabym bardzo podziękować panu prezesowi Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego.
2: Do pana prezesa przejdę za moment. Dopytam jeszcze panią marszałek o obecną kujawsko-pomorską flotę autobusową.
13: We flocie mamy 300 pojazdów, 325, nie pomyliłam się, dużo. 40 to jest ten nowoczesny tabor. Natomiast ostatnio marszałek województwa, pan Piotr Sałbecki, informował o tym, że spółka została przekształcona, jest spółką in-house'ową. Dzisiaj mamy w swoim gronie 25 gmin, 8 powiatów. Zachęcamy metropolię toruńską i metropolię bydgoską, ale również inne samorządowcy, żeby weszły w skład naszej spółki, żeby ten transport z każdego szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego, żebyśmy na niego razem patrzyli. Na pewno wtedy on będzie jeszcze lepiej funkcjonował niż dzisiaj.
2: A jak na nowy ekologiczny tabor reagują pasażerowie?
14: Tutaj mówimy o 40 autobusach, które będą poruszały się po liniach wojewódzkich. To są lokalizacje, począwszy od Nowego Miasta Lubawskiego po Brodnice, Rypin, Włocławek, Lipno, Mogilno. Trzeba powiedzieć, że te autobusy będą łączyć tak naprawdę 13 miast powiatowych. Trzeba brać pod uwagę to, że autobusy będą wykonywały dosyć dużą ilość kilometrów, bo będą musiały wykonywać w skali roku minimum 70 tysięcy kilometrów. Więc obejmiemy tak naprawdę znaczną część województwa. Już teraz wiemy, że w praktyce te autobusy bez większego problemu mogą przyjeżdżać do 400 kilometrów w skali dnia. Mamy mniej więcej poukładane te obiegi tych autobusów, także to jest w granicach od 280 do 340 kilometrów. Te autobusy również są, ich trasy ułożone są w taki sposób, że mogą się również w ciągu dnia na tych zajezdniach podładować, jeżeli jest taka potrzeba, ale większość autobusów nie potrzebuje w ciągu dnia się podładowywać, więc spokojnie w trakcie nocy można naładować tak, żeby swoją trasę zaplanowaną mogły wykonać. Jeżeli mówimy o autobusach elektrycznych, to ich jest 25, pozostałe autobusy to są autobusy hybrydowe. W dniu dzisiejszym odbieramy drugą transzę tych autobusów, jeszcze kilkanaście autobusów będzie do odbioru w maju. I to będzie już wtedy komplet.
2: Tyle pani marszałek, zapraszam też do wysłuchania pana Tomasza Flica, prezesa zarządu spółki Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy.
14: Mamy pozytywny odbiór, jeżeli chodzi o naszych pasażerów, pewnie należałoby ich zapytać. No też trzeba powiedzieć, że te autobusy dopiero są wprowadzane. Ta pierwsza transza tak naprawdę wyjechała, teraz dopiero będzie wyjeżdżać druga transza, ale myślę, że to jest bardzo duża zmiana, jeżeli chodzi o komfort. Można powiedzieć, że taka diametralna zmiana, jeżeli chodzi o komfort pasażerów.
2: Te zmiany na plus dostrzega też radny województwa Tadeusz Pogoda, przewodniczący Sejmikowej Komisji Polityki Regionalnej Rozwoju Województwa i Infrastruktury.
15: To jest naprawdę pojazdy wykonane z najwyższą starannością, na wysokim poziomie jakościowym i to na pewno spowoduje, że komfort korzystających z komunikacji publicznej się poprawi. No a przede wszystkim drugi aspekt to jest ochrona środowiska, bo jednak są to pojazdy, które korzystają z zielonej energii, czyli elektrycznej, są hybrydowymi, także to są same korzyści.
2: Nowymi autobusami hybrydowymi dojedziemy m.in. do Brodnicy. Niewykluczone, że naszym kierowcą będzie pan Radosław Gołębiewski.
16: To są Iveca, elektryki i hybrydy. Ja akurat jeżdżę hybrydą. To jest zaleta. No to jest w automacie. Jeździliśmy w manualach zawsze. Teraz mamy automaty. Ciepło, klimatrolnik, przód, tył. Wszystko jest po prostu elektronika, nie? Dużo jest elektroniki. Jazda jak osłówką. No. Pogadaliśmy i do pracy.
17: Ja przeprowadzałem szkoleniem kierowcy. Byłem na początku na szkoleniach w fabryce Iveco. Przeszkolili mnie, ja następnie ja szkoliłem kierowców.
2: Na czym te szkolenia polegały?
17: Na obsłudze. Przede wszystkim obsłudze, na eco-drivingu, czyli ekonomicznej jeździe, na obsłudze wszystkich urządzeń, na przekazaniu wszystkich spraw związanych z bezpieczeństwem, bo te autobusy mają, jak wiemy, wysokie napięcie, to są autobusy elektryczne. To przede wszystkim kierowcy muszą wiedzieć, co mogą zrobić, a czego nie mogą. Obsługa podestu dla niepełnosprawnych, windy w przypadku hybrydy, automatycznej skrzyni biegów, no i układu ogrzewania i klimatyzacji. Bateria jest tutaj, tu jest, mamy największy pakiet baterii, 7 paków, to jest 400 chyba 65 kW mocy. Bateria tam starcza, teraz mamy na takie linie, że autobus zrobił 360 km, jeszcze 20% energii zostało, także z tym nie ma problemu, jesteśmy naprawdę zaskoczeni. Akumulatory, gwarancja producenta jest na 5 lat, a to jest gwarancja, a przewidziana żywotność to jest 6800 cykli ładowania. Jeden cykl ładowania to jest od zera, od 100 do zera, średnio to jest jakieś jeden cykl na 2 dni, myślę, że to starczy na 10 lat. Tak mówią w Iveco.
2: No zobaczymy, czy rzeczywiście na 10 lat, oby jeździło się nam nie tylko punktualnie i komfortowo, ale też bezpiecznie. Czasem trzeba jednak chodzić pieszo i tu też przyda się wygoda. Dlatego cieszyć może, że w Bydgoszczy ruszają kolejne prace związane z remontami i budową chodników. Inwestycje obejmują różne dzielnice i wynikają zarówno z miejskich planów, jak i propozycji zgłaszanych przez mieszkańców. Więcej powie jednak Karolina Marcisz.
6: Rozpoczynają się remonty chodników. W tym roku prace obejmują m.in. ulicę doktora Antoniego Jurasza na Bielawach, Jackowskiego na Okolu, Grodgera w Śródmieściu oraz Łomżyńską na Wyżynach. W ramach inwestycji realizowane zostaną również projekty wybrane przez mieszkańców w głosowaniu w ramach bydgoskiego budżetu obywatelskiego, mówi Katarzyna Muszyńska, rzeczniczka prasowa Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy.
18: W tym roku prace remontowe w pierwszej kolejności będą prowadzone zrobione między innymi na odcinkach chodników przy ulicach Zygmunta Augusta, Placu Piastowskim. Nowe chodniki powstaną między innymi wzdłuż odcinka ulicy Zaświat. Planowana jest też kontynuacja prac przy budowie i projektowaniu wielkiej pętli Fordonu. Nowe chodniki wybudowane zostaną także w ramach inwestycji polegającej na budowie tramwajowej trasy na Szwederowo.
6: Część zgłoszeń i sygnałów od mieszkańców, które zostały uwzględnione przy planowaniu prac, pochodziła również z aplikacji Dbajmy o Bydgoszcz. To miejskie narzędzie umożliwia zgłaszanie problemów takich jak uszkodzone chodniki czy ubytki w infrastrukturze. Dzięki niemu miasto może na bieżąco reagować na potrzeby mieszkańców i włączać ich uwagi do planowanych remontów. Mówi Bogusław Maćkowski, główny specjalista do spraw cyfrowej obsługi mieszkańców Urzędu Miasta Bydgoszczy.
19: Nowoczesne miasta stawiają na sprawną i efektywną komunikację z mieszkańcami. System Dbamy o Bydgoszcz uruchomiony w czerwcu 2020 roku wpłynął na bardziej zadbane miasto, będące wizytówką jego mieszkańców i władz. Od 2020 roku do kwietnia 2026 roku mamy ponad 142 tysiące zgłoszeń mieszkańców. Aktualnie wpływają 84 zgłoszenia dziennie. Aktualnie w systemie zarejestrowano 19 tysięcy użytkowników. Zgłoszenia obsługuje 31 tysięcy miejskich instytucji, blisko 600 osób realizujących zgłoszenia mieszkańców.
6: Łączny budżet przeznaczony na tegoroczne remonty chodników wynosi 2 miliony i 300 tysięcy złotych. Miasto podkreśla jednocześnie, że przy okazji większych inwestycji, takich jak modernizacja torowisk czy budowa dróg rowerowych, konsekwentnie uwzględnia potrzeby pieszych. Dzięki temu istniejące ciągi są systematycznie modernizowane i zyskują nową, bardziej wygodną oraz bezpieczną nawierzchnię.
2: No to teraz tylko nie patrzeć się w telefon i można chodzić i chodzić. Sprawie przyjrzała się Karolina Marcisz, dziękujemy. A teraz pora na kolejne spotkanie z Julią i Kacprem, którzy pytają mieszkańców Bydgoszczy o różne sprawy. Między innymi o motocyklistów. Czy warkot silników tych pięknych maszyn jest pożądany? A może jednak nieco podnosi ciśnienie? Sprawdźmy.
20: Zauważyła pani może więcej motocykli w ostatnim czasie na drogach Bydgoszczy?
21: Nie, tak szczerze powiedziawszy.
22: No 1 maja na pewno.
20: A oglądała pani akurat ten
22: No tak, no, przejeżdżałam akurat.
23: No raczej tak, zwłaszcza w weekend majowy.
24: Dwie, trzy sztuki widziałem, nie, ale za dużo to też nie.
22: Ale znaczy zauważyłam w weekend.
20: W weekend.
22: Tak.
20: Ale widziała pani ten zlot może?
22: To znaczy nie, akurat widziałam jak jechałam w stronę Szubina na trasie.
20: A myśli pani, że jest przez to bardziej niebezpiecznie w ostatnim czasie?
23: No jest, bo jeżdżą jak szaleńcy.
22: Myślę, że tak. Na pewno trochę jest to niebezpieczeństwo trochę zniesione jednak, nie? Bo zimą nie było tych motocykli, a teraz jednak...
24: Mi się wydaje, że większe zagrożenie stwarzają kierowcy. No dlatego, że nieraz tu byłem na przykład na środku, nie, to prawie mnie przejechał, bo na przykład mnie nie widział, nie, że stoi ze znakiem na środku.
20: A słyszała pani może o jakichś wypadkach więcej, żeby ich było?
22: Było, jest i będzie na pewno, bo to no nie mamy na to wpływu. Jest tyle mówione przecież tak i nagłaśniane i w telewizji, i w radio.
25: Widzę, jak jeżdżą, nie?
20: A myśli pani, co jest przyczyną tych wypadków? Przede wszystkim.
21: Pewnie brawura.
22: Prędkość i te sprawy, manewry między samochodami, no to jednak jakieś zagrożenie stwarza, tak?
23: No na pewno mało uwagi i nadmierna prędkość.
22: Brawura, prędkość chyba.
26: O, brawura, młodość. O, no, pani popatrzy, jak młody usiądzie do samochodu, to kurczę, kurz za nim jest. Wie pani, na tylnym kole niekiedy. Kiedyś widziałem tu właśnie, to no, policji nie ma, nie?
23: Nie wiem, to zależy jak to jeździ. Mi się wydaje, że szybkość bardziej.
27: Jak zawsze, prędkość i nie uwaga. W głowie każdego siedzi. Dlaczego? Nie potrafi wymierzyć prędkości i odległości.
23: Nie wiem, może brawura kierowców.
28: A mnie się wydaje, że piesi.
20: Piesi?
28: Ja nieraz czekam na autobus tutaj i idą panie, no dobra, powiem, że w moim wieku, niech będzie. I linia ciągła, dalej są światła. To idą prosto tak, żeby było bliżej na ten przystanek z tej strony, czy tam odwrotnie.
22: No myślę, że przede wszystkim brawura. No nie wiem, ludzie są chyba bezmyślni albo coś. Nie rozumiem dlaczego. Jeżdżą przepisy, nie przekraczają przepisy. Chyba tylko to. No troszeczkę jeszcze ten na podwójnym gazie też jest przyczyną różnych wypadków. Także myślę, że to.
2: A z mieszkańcami Bydgoszczy przy rozmawiali młodzi adepci sztuki radiowej Julia i Kacper. Dziękujemy.
3: Tydzień w Bydgoszczy.
2: Ja też dziękuję za uwagę. Jak zawsze spotkać się z Państwem to była wielka przyjemność. Warto zostać z nami, a ja wrócę tu za tydzień. Gustaw Nowak, do usłyszenia i wszystkiego dobrego.
3: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
0: Radio Złote Przeboje. Radio Złote Przeboje.

0: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
1: Widaron.
0: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
1: Widaron.
0: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
1: Widaron.
0: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
1: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
2: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
3: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny, już od 17 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Teraz w twoim sklepie. Kik, więcej niż się spodziewasz.
4: 18, 47, 12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
5: To ja też chcę! 24, 30.
2: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Reklama.
7: Radio Złote Przeboje Elita 92,1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
8: Niektórzy mówią, że to polityczna szopka, kilkugodzinny teatrzyk, którego finał i tak wszyscy znają. Inni widzą w tym jednak szansę na zapoznanie się z aktualnościami związanymi z naszym regionem i poszczególnymi jego, powiedzmy, szufladami. Obiektywnie jednak mogę stwierdzić, że kujawsko-pomorski sejmik wysłuchał raportu o stanie województwa za 2025 rok, a następnie zagłosował nad absolutorium dla zarządu województwa. Obiektywnie mogę też stwierdzić, że w tym sejmiku rządzi koalicja KO Trzecia Droga. Fakty są zatem rzeczywiście takie, że wynik głosowania był do przewidzenia, podobnie jak było to, że radni sejmiku z ramienia PiS nie poprą absolutorium. Gustaw Nowak, kłaniam się niziutko i zapraszam właśnie do Urzędu Marszałkowskiego. Przybliżę dyskusję między dwoma obozami politycznymi, które na sytuację w województwie patrzą zgoła odmiennie.
9: Zeszły rok był naprawdę najlepszy w historii.
10: Są obszary zaniedbane pod względem infrastrukturalnym, pod względem przepływu środków europejskich.
8: Najpierw jednak, żeby było jasne, wyjaśnijmy sobie, jak zakończyło się głosowanie nad absolutorium dla zarządu województwa. Tu wycinek z majowej sesji sejmiku, a obrady prowadzi oczywiście przewodnicząca Elżbieta Piniewska.
11: 17 głosów za, przy 11 głosach przeciwnych, bez głosów wstrzymujących się. Informuję, że po rozpatrzeniu raportu o stanie województwa kujawsko-pomorskiego w 2025 roku sejmik województwa kujawsko-pomorskiego bezwzględną większością głosów podjął uchwałę w sprawie udzielenia wotum zaufania dla zarządu województwa kujawsko-pomorskiego i udzielił wotum zaufania. Serdecznie gratuluję zarządowi województwa kujawsko-pomorskiego uzyskanego wotum zaufania.
8: Były gromkie brawa, nie wiem czy były kwiaty, ale to absolutorium, a nie wotum zaufania, więc chyba obeszło się bez bukietu i bez 100 lat. Była za to konferencja prasowa radnych Prawa i Sprawiedliwości, poprzedzająca obrady sejmiku. Na niej właśnie wyłożono zastrzeżenia wobec zarządu województwa i marszałka Piotra Całbeckiego. Przybliżę je w pierwszej kolejności, by marszałkowi oddać antenę za kilka chwil. A zacznie posłanka na Sejm RP 8 i 9 kadencji Anna Borowiak, od niedawna przewodnicząca Rady Regionalnej Prawa i Sprawiedliwości w województwie kujawsko-pomorskim.
10: Mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego oczekują zrównoważonego rozwoju całego województwa. Takiego zrównoważenia rozwoju nie widać pod rządami pana marszałka. Są obszary zaniedbane pod względem infrastrukturalnym, pod względem przepływu środków europejskich. Znów ta ekipa, która wróciła do władzy w kraju, chce centralizować rozwój swoich regionów poprzez wsparcie wielkich miast. Znów wraca jakby rozwój dyfuzyjno-polaryzacyjny. My zawsze staliśmy jako Prawo i Sprawiedliwość na stanowisku, że rozwój ma być zrównoważony. Dlatego też uważamy, że w centrum działań zarządu województwa kujawsko-pomorskiego powinna właśnie znaleźć się Polska Powiatowa. Powiaty z naszego regionu, to one powinny otrzymywać wsparcie, szczególnie nie tylko przez pryzmat liczby ludności, ale także potrzeb, które w tych powiatach i w gminach się ukazują.
8: Radni PiS jeszcze przed sesją zapowiedzieli głosowanie przeciwko przyjęciu sprawozdania z realizacji budżetu za 2025 rok. Jak zapowiedzieli, tak zrobili, a o przyczynach takiej decyzji opowiadał radny sejmiku Marek Gralik.
12: Jest bardzo wiele powodów, ale wymienię tylko dwa najważniejsze. Kwestia najpierw wydatków. Wydatki, które zostały zaplanowane, zostały wydatkowane na poziomie poziomie zaledwie 94%, a co to oznacza? To oznacza, że 135 milionów złotych nie zostało przekazane w postaci, byśmy powiedzieli, konkretów na rzecz mieszkańców, na rzecz naszego regionu. Co ciekawe, zadań, i to jest drugi powód, zadań inwestycyjnych

0: Spodnice Rypina, czy też Więcborka, czy też Brodnicy, no i średnio wydatkowano niecałe 50%. Są też takie działy, jak na przykład edukacja, gdzie wykonania inwestycyjne są na poziomie żenujących 32%. Na 11 zadań, bo tyle tylko było inwestycyjnych, wykonano zaledwie 5. To są nasze główne zastrzeżenia, oczywiście jest ich znacznie więcej. Wspomnę tylko jeszcze o tym, że również środki europejskie, które miały być przeznaczone na inwestycje, zostały wydatkowane w naszym zdaniu na dalece niesatysfakcjonującym poziomie.
1: Mówił radny Marek Gralik. Zostańmy jeszcze na konferencji radnych Prawa i Sprawiedliwości sprzed obrad sejmiku, bo w sprawie raportu o stanie województwa i głosowaniu przeciwko absolutorium dla zarządu powiedział jeszcze radny Wojciech Jaranowski.
2: Głównym powodem jest słaba realizacja po 5 latach obowiązywania strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego, strategii przyspieszenia 2030+. Nie widzimy tego przyspieszenia, bowiem na 134 projekty kluczowe tylko ukończono dotychczas 20 tych projektów. W roku 2025 zakończono tylko 2 projekty kluczowe, 46 projektów kluczowych jest w trakcie realizacji, 21 jest w fazie zerowej, czyli nie rozpoczęto prac, 27 projektów jest w fazie pierwszej początkowej. Tak więc słabo to widzimy, nie realizuje się projektów kluczowych, które są niezbędne dla rozwoju województwa, jak sama nazwa wskazuje, projekty kluczowe. Natomiast też nie ma opracowanych 11 dokumentów strategicznych do strategii rozwoju województwa. To też jest negatywne zjawisko, które wpływa na to, że te projekty kluczowe nie są realizowane. Dostrzegamy także nierównomierny rozwój województwa, dlatego że na przykład w polityce terytorialnej przyjęto kryterium ludnościowe, a więc są środki per capita na jednego mieszkańca, no to wiadomo, że w tym momencie największe miasta najbardziej korzystają z tej polityki terytorialnej. Jest co prawda premia dla gmin zagrożonych złą sytuacją społeczno-gospodarczą, 25%, ale to jest tylko 10% alokacji w polityce terytorialnej, także nie jest to dużo. Dlatego uważamy, że powinny być zwiększone środki w przyszłej perspektywie na te gminy zagrożone złą sytuacją społeczno-gospodarczą. W tej chwili zdiagnozowano 93 takie gminy i miasta, które mają tak zwane obszary problemowe, które mają tą premię, ale to pokazuje właśnie, że ten rozwój nie przebiega równomiernie, bo większe miasta szybciej się rozwijają, a 93 gminy mają z tym problem. Mają złą sytuację społeczno-gospodarczą, więc domagamy się zwiększenia środków na te zaniedbane obszary, obszary problemowe, obszary skutecznej interwencji, określone w dokumentach krajowych i w strategii rozwoju województwa, a także postulujemy przywrócenie funduszu wsparcia dla najmniej zamożnych gmin. Taki fundusz obowiązywał kilkanaście lat temu, nawet wtedy, kiedy budżet województwa był o wiele, wiele mniejszy.
1: To główne, ale jak podkreślał Marek Gralik, nie jedyne zarzuty radnych PiS wobec zarządu województwa kujawsko-pomorskiego. Stawianych przez nich znaków zapytania jest więcej, ale pora dać możliwości na obronienie się drugiej stronie, czyli marszałkowi Piotrowi Całbeckiemu. Nieco dziwić może brak zdziwienia u marszałka. Posłuchajmy.
3: No ja się wcale nie dziwię PiS-owi, że nie głosuje za absolutorium, bo jest opozycją. To jest ich naturalne prawo i obowiązek właściwie. Instrukcja idzie jak z góry, jak mają się zachowywać w wielu sytuacjach oczywistych. Głosowali przeciwko budżetowi, ale potem, kiedy trzeba było na przykład w ramach tego budżetu odkupić baseny solankowe w Ciechocinku, tam są za. Więc nie będę komentował, jest to normalna gra polityczna. Za to budżet wykonaliśmy bardzo dobrze. Zeszły rok był naprawdę, moim zdaniem, najlepszy w historii województwa. Wydatkowaliśmy 35% wszystkich wydatków na inwestycje, na wydatki majątkowe. Udało się zrealizować je w 99%. Owszem, zamieniliśmy te drogi, które szły wolniej, na inne, ale jeszcze raz powtórzę, my nie realizujemy inwestycji drogowych w planie rocznym, tylko w planie wieloletnim do 2030 roku. Przesuwamy więc te zadania, których nie dało się zrealizować, uzyskać odpowiednich decyzji i tak dalej, na lata następne. Za to żadna inwestycja, żadne euro, żadna złotówka nie zostały uronione, jeśli chodzi o inwestycje drogowe. Wręcz odwrotnie, rekordową ilość oddaliśmy w zeszłym roku. Przeszło 100 kilometrów nowych dróg. A co do innych wydatków, przypomnę, Opera. Historyczny projekt, który właściwie nie ma precedensu w historii kultury kujawsko-pomorskiej. Kiedyś budowana 30-50 lat, w 2 lata w tej chwili

0: I dobudowujemy czwarty krąg, tak naprawdę ogromna inwestycja, która właściwie jest w tym roku już na ukończeniu, ale realizowaliśmy ją w zeszłym roku. Przypomnę chociażby tak inwestycje jak Księżnica Kopernikańska w Toruniu. W tym roku oddany ostatecznie do użytku obiekt, ale przecież zrealizowany w zeszłym roku. Mógłbym mnożyć i wymieniać bardzo długo inwestycje, które realizowaliśmy. Co do wydatków związanych z funkcjonowaniem naszych wydatków unijnych, no, to też jest rekordowy czas, no więc jeżeli ktoś zarzuca nam, że słabo idzie, a jesteśmy najlepsi w Polsce, to nie wiem kim jeszcze, jak powinniśmy jeszcze wydatkować te środki, bo tak jest rzeczywiście, jeśli chodzi o nasze regionalne programy operacyjne, mamy najlepsze wskaźniki kontraktacji w Polsce. Jeśli chodzi o certyfikację, czyli rozliczone już wydatki, szósci jesteśmy w Polsce, więc nie widzę w ogóle żadnych problemów i tutaj wręcz odwrotnie, należy się tylko tym cieszyć, że tempo inwestycji jest bardzo wysokie. I czy przyspieszamy? Oczywiście, że przyspieszamy, ponieważ wskaźniki liczone rok do roku, ale i w perspektywie ostatnich 5 lat wskazują na to, że mamy coraz lepsze warunki życia w naszym województwie, a o to nam chodzi w naszej strategii rozwoju województwa.
1: Warto dopytać jeszcze marszałka Całbeckiego o inny zarzut stawiany przez opozycję, a mianowicie o rzekome faworyzowanie dużych ośrodków miejskich i co za tym idzie marginalizowanie małych miejscowości i wsi.
0: Absolutnie to jest nieprawda. W sposób szczególny zadbaliśmy o wsparcie dla mniejszych ośrodków, które mają niższe wskaźniki rozwojowe, gorsze wskaźniki rozwojowe i one są odzwierciedlone w naszej polityce terytorialnej. Jeśli pani poseł by zajrzała, jak wydatkujemy nasz regionalny program operacyjny, zauważyłaby, że właśnie te ośrodki mają o 30% środków więcej do dyspozycji unijnych niż duże miasta, te, które są rozwinięte lepiej. No więc nie wiem, skąd ten zarzut. A to, że my realizujemy własne zadania w całym regionie, raz kupujemy basen w Ciechocinku, innym razem, tak jak dzisiaj, będziemy odkupować od powiatu golubsko-dobrzyńskiego przy Zamku Golubskim parcele, na której chcemy zbudować Muzeum Traktorów, pomóc zrealizować te inwestycje i zbudować Muzeum Traktorów, no to jest właśnie nasze zaangażowanie w rozwój dyfuzyjny, zrównoważony całego regionu. Także absolutnie odpieram ten zarząd, wręcz odwrotnie, jesteśmy w ścisłym kontakcie z wszystkimi gminami, szczególnie te, które najbardziej potrzebują naszego wsparcia, a to wsparcie realizujemy poprzez odpowiednią realokację środków unijnych, zarówno naszego programu operacyjnego, PROW-u, jak i KPO.
1: Ja jestem ciekaw, jak wyjaśni się kwestia związana z dość kontrowersyjnym przetargiem na leasing samochodów dla Urzędu Marszałkowskiego. Przypomnę, że w tej sprawie w marcu wpłynęło zawiadomienie do Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Zastanawiające mogą być też rzeczywiście przeciągające się marszałkowskie inwestycje, przenoszone z roku na rok. A to siedziba Teatru Muzycznego w Toruniu, a to remont Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki w Bydgoszczy, który ostatecznie zakończy się budową zupełnie nowego obiektu, a to modernizacja Filharmonii Pomorskiej. Duże wydatki dobrze jednak sumiennie i rzeczowo dopilnować, by nie ryzykować wtopy, odpowiada często Piotr Całbecki, który marszałkiem województwa kujawsko-pomorskiego jest, przypomnę, od listopada 2026 roku. To już zatem 2 dekady i co ciekawe, Całbecki rekordzistą nie jest, bo w województwie mazowieckim pan Adam Struzik jest wojewodą od 2001 roku. Wiele przez ostatnie lat słyszeliśmy plotek. Jedna z nich mówiła na przykład o tym, że marszałek Całbecki chciałby zostać wojewodą. Inna kilka lat temu wskazywała na to, że wystartuje w wyborach prezydenckich w Toruniu, a fotelem marszałka miał być wówczas zainteresowany ówczesny prezydent Torunia Michał Zalewski. Ach, niektórzy wróżyli też marszałkowi karierę europosła. No sporo było tych przypuszczeń, domniemań, wróżb i historii wprost z końca głuchego telefonu, ale sytuacja na fotelu marszałka województwa pozostaje bez zmian. Ku radości jednych i zmęczeniu innych.
2: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
1: Gustaw Nowak, zapraszam do Urzędu Miasta, gdzie niedawno odbyła się wyjątkowo ciekawa sesja. W jej trakcie mówiono m.in. o temacie, który sprawił, że o Bydgoszczy stało się głośno chyba w całej Polsce. A poszło o drzewo, które kolidowało z planowanym przebiegiem drogi rowerowej. Strona społeczna zainterweniowała i dość prędko odpowiednie organy obwieściły, że nastąpi korekta planu. O szczegółach tej sprawy jeszcze przed sesją powiedział Agnieszce Wynarskiej dyrektor Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej Wojciech Nalazek.
3: Generalnie podjęliśmy w Zarządzie Dróg analizy różnego typu, żeby pozostawić drzewo. Tak, to jest podstawowa jakby informacja, którą przekazuję, natomiast ostateczne decyzje zapadną po weryfikacji tego przez projektanta i audytora BRD. To są bardzo istotne elementy, które muszą być również spełnione. Natomiast, tak jak powiedziałem na początku, drzewo zostaje. Tylko jak powstanie układ drogowy pod względem infrastruktury rowerowej zostanie docelowo zaprojektowany, no to będziemy dopiero wiedzieli w kolejnych tam, myślę, że tygodniach. Zaprezentuję dzisiaj na sesji dwa elementy, które właśnie pokazują alternatywne rozwiązania. Jedno z zawężeniem jezdni, czyli likwidacją lewoskrętu, a drugie z poprowadzeniem drogi rowerowej ulicami alternatywnymi, ulicą Chopina bądź Sportową. Oczywiście no, nie mamy jakby wpływu na ostateczne decyzje projektowe. Oczywiście my to rekomendujemy i tutaj, tak jak powiedziałem, będziemy oczekiwali odniesienia się projektanta, którym to przekazaliśmy wczoraj, oraz audytora. Tutaj akurat jeżeli chodzi o kwestię przebudowy tego, co zaplanowaliśmy w naszych rekomendacjach, czy też odstąpienia od realizacji pewnego odcinka drogi rowerowej, to nie powinno wpłynąć na cenę inwestycji. Generalnie, jeżeli chodzi o koncepcję, pierwsza koncepcja zakładała wykonanie dróg rowerowych w niepełnym, jak gdyby, zakresie na skrzyżowaniu. Natomiast zostało to poddane pod opinię i jednym z takich opiniotwórców był zespół do spraw polityki rowerowej, który jednak narzucił, żeby infrastruktura rowerowa była w całym obszarze skrzyżowania. I wtedy musieliśmy jakby przekazać tę informację dalej. No jeżeli wprowadzamy infrastrukturę, gdzie jest bardzo wąsko, no to automatycznie ma to oddziaływanie na drzewa. I tak też się stało.
4: Ale Bydgoszcz ma standardy ochrony zieleni i one powinny być w szczególności brane pod uwagę. Od wielu lat miasto wskazuje na to, że będzie zieleń chronić. Wiemy, że jest w ostatnim czasie bardzo dużo kontrowersyjnych decyzji i to drzewo pewnie zostałoby wycięte, gdyby nie reakcja społeczników i bardzo duży też odzew społeczny.
3: Oczywiście, że tak. Powiem tak, my jako zarządca drogi w ogóle nie możemy sobie pozwolić na to, żebyśmy dokonywali wycinek niezgodnych z prawem i z standardami, tak? Wszelkie decyzje, które mieliśmy, były to decyzje organów, które zezwalają na wycinkę drzewa. Podkreślam, zezwolenie otrzymaliśmy, natomiast oczywiście teraz mówimy o zmianie w ogóle całkowicie podejścia do sprawy, natomiast te decyzje, o których pani mówi, to był rok 2021. Czyli tak naprawdę, z tego co pamiętam, żadnych wytycznych dotyczących ochrony wtedy jeszcze nie było.
1: To tyle od dyrektora Nalazka. A o sprawie Agnieszka Wynarska porozmawiała też z Marzeną Właszczyk ze Stowarzyszenia Modrzew, Obywatelski Monitoring Drzew. Będzie też ogólnie o dbaniu o przyrodę w naszym mieście.
5: Jeśli chodzi o ochronę zieleni w Bydgoszczy, to bardzo dużo emocji wzbudza w tej chwili sprawa dębu przy ulicy Moniuszki. Zwracaliście Państwo uwagę na to, że żeby go chronić. Dlaczego i z czego się wzięła w ogóle cała ta historia?
6: Jesteśmy obecnie w trakcie prowadzenia takiego projektu poświęconemu monitoringowi drzew w Bydgoszczy. Patrzymy po prostu, wnioskujemy o informacje związane z różnymi inwestycjami. No i potem analizujemy te dokumenty. Patrzymy, gdzie drzewa będą wycinane, gdzie będą nasadzane. No i jednym z takich obszarów, gdzie poprosiliśmy o dokumenty, były drogi rowerowe. No i zaczęliśmy się przyglądać właśnie tutaj najpierw drodze rowerowej, która ma powstać przy ulicy Filii Skłodowskiej, Moniuszki, Sienki i tak dalej. No i ze zdziwieniem zauważyliśmy, że ten dąb jest przeznaczony do wycięcia. Jest to bardzo dorodne drzewo o pomnikowych rozmiarach i jest na stałe jakby wpisane w krajobraz Bydgoszczy. Pełni nie tylko ważne funkcje ekosystemowe czy przyrodnicze, ale też jest związane z historią w Bydgoszczy, bo jak się potem okazało, w internecie się odezwała pani, której dziadek prawdopodobnie to drzewo posadził. Dziadek działał w Polonii Bydgoszcz, więc jest to też kawał historii miasta.
5: Wywiązała się duża dyskusja wielu mieszkańców stanęło w obronie tego drzewa, które miało zostać wycięte. Teraz zapadła decyzja, że ono jednak ocaleje.
6: Tak, cieszymy się bardzo z tego. Szkoda, że ta decyzja dopiero zapada po tym, jak dowiaduje się opinia publiczna i następuje po prostu takie wzmożenie w internecie. Ja bym wolała, żeby takie decyzje po prostu, czy alternatywne rozwiązania, no, były wyszukiwane przez specjalistów i przez nich przygotowywane. No też w tych dokumentach, do których myśmy dotarli, do korespondencji pomiędzy Wydziałem Zieleni i Gospodarki Komunalnej, a Zarządem Dróg, no widać było, jak Wydział Zieleni walczył też o to drzewo, no ale jakby w starciu z drogowcami, tutaj z argumentami, że drzewo rośnie niezgodnie z przepisami z 2022 roku, no nie miała szans argumentacja o tym, jak ważne to jest drzewo, jaki to jest też unikatowy gatunek tego drzewa, no bo to jest dąb o takim określonym kolumnowym pokroju, nie mamy ich dużo w Bydgoszczy. To drzewo też jest zdrowe, więc to naprawdę jest coś, co należy chronić, a nie niszczyć.
5: Jak pani ocenia ogólnie te standardy zieleni w Bydgoszczy? Bardzo duża jest też w tej chwili dyskusja o tym, o parku centralnym, który ma postać kąpielisko. Jest to też teren cenny przyrodniczo. Decyzja już zapadła, więc pewnie nie uda się już jej cofnąć, no ale wzbudza ona dużo kontrowersji.
6: Standardy zieleni dotyczą tego, jak drzewa są traktowane w czasie inwestycji. To jest właśnie też coś, co my chcemy w tym naszym projekcie zbadać i będziemy tutaj przygotowywać raport. Natomiast no, cały czas widzimy w Bydgoszczy, no pewnie nie tylko u nas, też w innych miastach, że cały czas kosztem drzew, kosztem terenów zielonych miasto się rozbudowuje. Jest pytanie o to, gdzie jest jakaś granica, bo wiemy, co się dzieje z klimatem. Znamy problem związany z miejskimi wyspami ciepła, no ale jakoś za każdym razem, gdy przychodzi do inwestycji, no gdzieś się o tym zapomina i po prostu ważniejsze staje się to, żeby zabetonować, wybudować. My nie jesteśmy na przykład przeciwni kąpielisku, bo na pewno no, jest kąpielisko potrzebne w Bydgoszczy. Też przecież wcześniej różne kąpieliska funkcjonowały dawniej, czy to na Kossaka, czy przy Astorii, czy na Miedzyniu. Natomiast no, ta lokalizacja nie jest zbyt szczęśliwa. Mamy tam i siedliska różnych ptaków. No, według bydgoskich ornitologów w tym roku 66 gatunków obserwowano. Nie wszystkie tam ptaki oczywiście mają swoje lęgi, ale dla niektórych jest to ważne miejsce odpoczynku czy żerowania. Po prostu budują w tym miejscu. Zabieramy im ten dom. Już nie mówiąc o płazach, o gadach, o bezkręgowcach, no ale to już powiedzmy też nie wszyscy się tym przejmują. Inwestycja ważniejsza.
1: Mówiła Marzena Błaszczyk ze Stowarzyszenia Modrzew. Rozwojowi wydarzeń w sprawie uratowanego dębu będziemy się przyglądać.
2: Radio Złote Przewoje Elita 92,1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Człowieku, nie bądź boomer. Podaruj odlot na komunię. Szukasz pomysłu na ciekawy prezent na komunię lub dzień dziecka? Podaruj loty w tunelu aerodynamicznym MaxFly. To ekscytująca przygoda i niezapomniane przeżycie. Teraz rabaty nawet do 50% dla początkujących. Twój prezent zrobi furorę. Pamiętaj, MaxFly, tunel aerodynamiczny. Więcej na www.tunel.aero.
4: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II, 115.

0: Onigiri, słodkie mochi i matcha w wielu smakach. 29, 30 i 31 maja. Bydgoszcz, Wyspa Muńska. Iraszajmasy.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz, jedynie 8,99 za 1 kg. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
3: Widaron.
2: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
3: Widaron.
2: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
3: Widaron.
2: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
3: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
4: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
5: A cappuccino też za 7?
6: Też.
5: A flat white?
6: Też.
5: A
6: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
7: 18, 47, 12.
8: Co liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
8: To ja też chcę. 24, 30.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
10: W tę sobotę karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A polskie ogórki kilogram 2,99 z Kaufland Kart Ekstra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Reklama.
12: Cała muzyka w Radiu Złote Przeboje.
13: W każdy weekend w Radiu Złote Przeboje prezentujemy wam najciekawsze wywiady z całego tygodnia, które pojawiają się u nas po godzinie 20. To teraz zapraszam na spotkanie z artystą, który w 95 roku wydał niezwykły krążek zatytułowany To Tu, To Tam i na tej płycie znajduje się słynna Bracka. No i chyba wszystko już jasne. Grzegorz Turna już teraz pojawi się w Radiu Złote Przeboje. Na to spotkanie gorąco was zapraszam w imieniu Tomka Brela.
12: Cała muzyka w Radiu Złote Przeboje.
14: Moi drodzy, czas już na obiecanego, wspaniałego gościa programu Cała Muzyka. O ile dobrze pamiętam, to będzie chyba debiut po Grzegorza Turnała w programie Cała Muzyka. Chyba nigdy nie było. Dzień dobry, dobry wieczór.
15: Dobry wieczór. Nie, nie było mnie. Bardzo się cieszę. Zawsze o tym marzyłem.
14: Proszę bardzo, drzwi naszego studia zawsze stoją otworem. Kiedy przygotowywałem się do naszego spotkania, oczywiście wpisałem w wyszukiwarkę to, co zwykle się wpisuje. No i jednym z pierwszych odnośników, na który trafiłem, był artykuł zatytułowany, zgodnie z polską szkołą clickbaitu, Jestem przerażająco leniwy.
15: Tak. Kiedyś powiedziałem coś takiego w przypływie szczerości i to jest fakt.
14: I to jest polski clickbait, bo biorąc pod uwagę jakby szeroki wachlarz twojej działalności, no to do lenistwa jest naprawdę bardzo daleko.
15: Tak, tylko źle rozumiemy. Słowo lenistwo jest często kojarzone z nic nierobieniem. Tymczasem lenistwo jest czymś w rodzaju, teraz jest takie bardzo modne, już oswojone słowo prokrastynacja, czyli odkładaniem, związane z odkładaniem rzeczy na później, przesuwaniem ich, niemożnością rozpoczęcia jakiegoś procesu. Na tym moje lenistwo polega, że ja się go na tyle boję, że walcząc z nim coś robię, o, tak bym powiedział. Czyli krótko mówiąc, jest to kreatywne lenistwo.
14: Rozumiem. Jeżeli dobrze policzyłem, no to dobrych kilka lat przerwy, jeżeli chodzi o autorską muzykę, bo co prawda po drodze była płyta Bedford School z coverami, wcześniej też płyta z niepublikowanymi kompozycjami, ale przerwa była. Nie jest to rekord typu Edyty Bartosiewicz, która wróciła po 14 latach, czy Eweliny Flinty po 20, no ale jednak przerwa wydawnicza była. Czy jak się wraca po takim okresie, towarzyszą temu powrotowi jakieś inne emocje?
15: Towarzyszą dlatego, że bardzo wiele osób, i to jest cenne dla mnie, nie śledziło tego, co ja robię, dzięki czemu odpoczęło ode mnie. Mhm. Ja myślę, że to jest bardzo dobrze robić dłuższe przerwy, przynajmniej w jakimś paśmie. Ja nie narzekałem na brak zajęć, pracowałem dużo w teatrze i grałem mnóstwo koncertów, angażując się w przeróżne rzeczy, ale specjalnie o tym nie chcę opowiadać, bo te osoby, które sobie odpoczęły ode mnie, w sensie mediów przynajmniej, w sensie mojej obecności tu i tam i udzielania mądrzejszych czy głupszych wywiadów, mają do tego, miały do tego pełne prawo, a dzięki temu ja mogę w jakiś sposób zaistnieć na nowo u nich, w ich wyobraźni, w ich przestrzeni, jako kolejne modne słowo, w ich przestrzeni, jaką być może jeszcze zachowali dla tego typu twórczości. Mm-hmm.
14: Grzegorz Turnał dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Ja może wrócę do tego artykułu, który już cytowałem na początku, o byciu leniwym. Zacytuję cię ponownie. Wieszam się na tekście. Bardzo mi się to spodobało.
15: No.
14: Czyli co, odwieczny dylemat, co pierwsze w twoim przypadku ma jedno rozwiązanie.
15: Czy rozwiązanie, można powiedzieć, dość definitywne. Człowiek już nie może nic napisać, więc się wiesza. A że na tekście, no to wiesza się na tym, co ma pod ręką. Mówiąc trochę bardziej serio, wszystkie moje wybryki słowno-muzyczne zaczęły się w czasach licealnych od tego, że zacząłem dopisywać melodie do wierszy. Wcześniej zafascynowany piosenkami, ale nie polskimi specjalnie, tylko jakimiś angielskojęzycznymi. Ale odkryłem wiersze Joyce'a w tłumaczeniu Macieja Słomczyńskiego. Przyjaciel mi pokazał. I okazało się, że zaczęło mnie to wciągać. Szalenie mi się spodobało nadawanie wierszom nowej formy, nowego życia. I tak to poszło. Dlatego wieszanie się na tekście w moim wypadku nie oznacza próby samobójstwa, tylko raczej oparcie się i zawierzenie jakby tekstowi jako podstawie, jako rusztowaniu, jako fundamentowi tego, co ma się zrobić. Mm. Oczywiście później różnie bywało, zdarzało mi się dopisywać teksty do gotowych utworów, ale zawsze to było w tej kolejności, przeważnie, że musiałem mieć jakiś tekst, który mnie pociągał, mówiąc najprościej. Mm.
14: Czyli tak sobie myślę, że z Markiem Dutkiewiczem nie stworzylibyście kompozycji, bo on z kolei się wiesza na muzyce, kiedyś mi tak powiedział.
15: Zdaje się, że nasza rozmowa będzie o wieszaniu. No, tak jakbyśmy troszkę fabrykę wieszaków jakoś tutaj reklamowali. Nie, to jest trochę tak, że w piosenkach, nazwijmy to, z nurtu popularnego, rzeczywiście melodia czy chwytliwość, no jakaś nośność muzyczna, nośność refrenu, który można, jak to się mówi, zanucić, była zawsze pierwszorzędną potrzebą, była zawsze bardzo ważna, no bo wszyscy liczyli na to, że piosenka stanie się szlagierem, czy też przebojem, czy też hitem. Wszystko to znaczy to samo. I rzeczywiście tak jest chyba do dzisiaj. Natomiast, jak mówię, ja nie zamierzałem tworzyć złotych przebojów, że tak się wyrażę, na państwa antenie, bo mnie pociągało zupełnie co innego. I zresztą do dzisiaj mnie pociąga. Mnie pociągało to, co można zrobić z tekstu, który nie był pisany z myślą o piosence. Z myślą o byciu piosenką. A może był pisany z melodią w głowie, tylko ona pozostała i już pozostanie na zawsze nieznana i można spróbować odkryć ten nurt po swojemu. To mnie fascynowało. A dopiero w drugiej kolejności, kiedy okazało się, że niektóre moje melodie się po prostu zaczęły ludziom podobać, zaczęli je powtarzać, zaczęli je sobie puszczać, przekazywać i przychodzić na moje koncerty, no wtedy zaczęło się już trochę myślenie piosenkami, czyli refrenami, jakąś formą nie dłuższą niż 4 minuty i tak dalej. Ale to był pewien proces, który się wydarzył. Od tamtej pory, no już sporo lat minęło, więc rozmawiamy tutaj z kimś innym niż ten, który zaczynał to wszystko robić.
14: Grzegorz Turnał, trochę przypadkiem rozmawialiśmy przed momentem o tym, ile powinien trwać przebój radiowy. 4 minuty, no to podobno jest już nieaktualne, teraz 2:45, co niektórych zadziwia, innych przeraża.
15: Jest taka genialna piosenka The Entertainer pana Billy'ego Joela, w której on dokładnie śpiewa o tym, jak wypruł sobie żyły i że kosztowało go to najlepsze lata życia, żeby stworzyć ten utwór, ale oni go musieli ściąć do 3:05.
14: Tak.
15: I to jest w tej piosence takie clue w ogóle całego tego zawodu. Bardzo dobry utwór, może kiedyś ktoś to puści.
14: Dobrze, skupmy się na tekstach. W takim razie Leszek Aleksander Moczulski, Józef Czechowicz, Adam Zagajewski. Jak przeczytałem w komentarzu, album jest dwustronny. Z jednej strony liryczny, z drugiej komiczny, nastrojowy i pastiszowy. Czyli co, to taka idealna propozycja dla niezdecydowanych na zimę. Tak nawiązuje trochę do okładki płyty, która leży przed nami.
15: To słowo zima się pojawia rzeczywiście często w tych tekstach i słowo zima, słowo sen. To jest pora roku, którą lubię, do której dążę. Rok się zamyka, jakaś harmonia, jakaś koda dystyngowana, bez wiosennych obietnic, kwiatków i tak dalej. Lubię ten czas. Połowa tekstów na tej płycie jest moja. I to się też wzięło stąd, że oczywiście część miałem wcześniej przygotowaną, ale część dopisywałem już później, kiedy brakowało mi takiego kontrapunktu dla utworów poważnych, dla utworów właśnie tych poetów, o których wspomnieliśmy. I w tym sensie ta płyta jest podwójna, bo ona ma takie rewersy i awersy. No nie wiem, piosenka, paskudna piosenka ma na przykład rewers w postaci Południowych snów Leszka Moczulskiego. Czy Jedliśmy agrest, mój wierszyk, jest czymś, co dokleiłem do bardzo wzniosłego wiersza Adama Zagajewskiego, po to właśnie, żeby ten wiersz, ta wzniosłość jeszcze ładniej, jak płomień tam w tytule, rozbłysła. Więc to są takie próby równoważenia rzeczywiście tego. Zresztą całe życie próbuję równoważyć patos jakąś jednak prowokacją, żartem, bo to jest bardzo potrzebne, żebyśmy nie ugrzęźli w dosłowności. No więc ta płyta, tam gdzie zmierza zbyt daleko w dosłowność, od razu się troszeczkę cofa do lekkiej groteski. Może nie groteski, ale lekkiego dystansu.
14: Ja muszę o tą zimę zapytać, bo nie wiem, czy masz jakieś takie niezwykłe wspomnienia związane z zimą, tak jak Sting choćby. Kiedyś, pamiętam, rozmawialiśmy i on mi opowiedział taką historię, jak to pomagał ojcu rozwozić mleko. Wstawał o 4 rano i to była dla niego wtedy, jako dziecka, trauma. Za co można lubić zimę?
15: Ja mam wyłącznie dobre wspomnienia, może dlatego, że jestem pokoleniem, które przeżyło zimę stulecia 78-79 i przeżyło w sensie ścisłym, jak mawiał klasyk, bo zyskało 2 tygodnie dodatkowych ferii wtedy. Pamiętam dokładnie ten wieczór, kiedyśmy się dowiedzieli z dziennika telewizyjnego, że nie idziemy do szkoły w poniedziałek. To była fala intensywnego szczęścia, takiej rozkoszy graniczącej z jakimś perwersyjnym poczuciem jedności wszechświata. Bo naprawdę miałem 12 lat, czy 11 i ostatnią rzeczą, na którą człowiek ma wtedy ochotę, to jest w środku zimy, tuż po świętach wracać do szkoły. Więc mnie się zima zawsze będzie z tym kojarzyć i dobrze kojarzyć, a poza tym ja mam z zimą dobre wspomnienia, bo mnie się zima kojarzy z krótkim dniem i możliwością spędzania wieczorów w domu. Zawsze byłem dzieckiem domatorem, zawsze lubiłem swoje biureczko, tutaj nie ciągnęło mnie na jakieś... Lubiłem się pobawić, ale to raczej były zabawy takie niezbyt angażujące. I w zimie można było właśnie tego czasu mieć więcej dla siebie, nie trzeba było gdzieś biegać, wyjeżdżać na wycieczki i tak dalej. Także z moją naturą zima jest bardzo, bardzo przyjemną porą roku. Zresztą nagrywaliśmy te płytę częściowo i w dużej części w zimie i to dosłownie, no, zabrnęliśmy w zaspy, także właściciel studia musiał nas odkopywać swoim unimogiem, na szczęście miał pług i gdzieś tam spod lasu nas wygrzebał z już zamarzających.
14: Czyli płyta z przygodami.
15: Ta płyta mogła się nie ukazać.
14: Dzisiaj z Grzegorzem Turnałem spotykamy się przy okazji niedawnej premiery płyty o dość enigmatycznym tytule 6 godzina. Skoro tytuł jest enigmatyczny, to może go wyjaśnimy. Skąd ona? Czymże jest ta 6 godzina?
15: 6 godzina wzięła się z bardzo prostego zrozumienia, skąd pochodzi słowo siesta. Wzięła się stąd, że siesta hora, czyli 6 godzina od wschodu słońca, to ten czas, kiedy robi się na południu Europy zbyt gorąco, żeby coś robić, idzie się do cienia, odpoczywa się, trochę śpi, może wypija szklankę rozwodnionego wina, może potem tylko kawę, ale jest to taka przerwa w ciągu dnia, której u nas nie ma, więc dobę się dzieli na 3 części, czyli to, co jest przed siestą, siesta tej to, co jest po sieście. Może nie dobę, dzień. No, bo jeszcze jest noc, czwarta część. Ale ta środkowa część, bardzo ważna, takie interludium. Więc ta szósta godzina oznacza moment zatrzymania. A co robimy, jak się zatrzymujemy? Często zastanawiamy się, co było i ewentualnie na co się przygotować. A przy okazji szósta godzina możemy się umówić, że jest szóstą dekadą życia, która u mnie właśnie pomału dobiega końca, może nawet nie tak całkiem pomału. Więc szósta dekada życia człowieka jest też ważnym momentem, kiedy jeszcze jest się w pełni sił, ale już się wie, że jest bliżej niż dalej do końca.
14: Czyli płyta pełna symboliki. A skoro o symbolach mowa, no to pojawiło nam się wino, pojawiła nam się postać Stinga i za chwilę przekonacie się, że mój dzisiejszy gość, czyli Grzegorz Turnał, ze Stingiem ma zdecydowanie więcej wspólnego, niż mogłoby się wydawać.
11: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM.
14: Grzegorz Turnał dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Pojawiło się słowo wino. Pojawiła się też postać Stinga, który, jak się okazuje, jest jednym z twoich idoli, bo w końcu na poprzedniej płycie Bedford School znalazła się jedna z jego kompozycji. No nie mogę nie zapytać o kolejną, poza muzyką, pasję, jaką z nim dzielisz, a mianowicie pasję do wina. Bo w końcu winnica Turnał w Zachodniopomorskiem ma się świetnie. Nawet z tego, co widziałem, to podobnie jak Sting, organizujecie zwiedzanie, noclegi. Czy pomysł na tę winnicę zaczął się od marzenia, przypadku? Jak to było?
15: Od wszystkich tych elementów, bo większość rzeczy się składa z przypadków i z decyzji. Więc no, po pierwsze muszę powiedzieć, że nie wiem, czy Sting o tym wie, że ja z nim coś dzielę. Może trzeba byłoby mu o tym powiedzieć. Ale w symboliczny sposób tak. No, interesuję się trochę winem i interesowałem się zawsze. Natomiast mój kuzyn, którego rodzina znalazła się na Pomorzu Zachodnim po wojnie, ta część naszej rodziny, bo to z bliska bardzo rodzina, tylko liczna, więc się rozgałęziła po wojnie z powodów dość oczywistych, i który tam już od wielu lat prowadził gospodarstwo rolne, a przyjaźniliśmy się już od lat, połowy lat 90. Któregoś dnia rzucił taki pomysł, że możemy spróbować, bo klimat się ociepla, bo tu kiedyś były winnice na tych terenach, bo przecież tu się świetnie udają, to jest okolica Landsbergu, czyli Gorzów Wielkopolski. Landsberg to są słynne jabłka landsberska, więc ta okolica służy owocom. Spróbujmy. No i tak spróbowaliśmy. Jeden, drugi, trzeci sezon. Zimy niestraszne, wszystko przetrwało. Zaczęliśmy to brać pod uwagę już jako poważną inwestycję i tak się stało. Nasze pierwsze wino się ukazało w 2015 roku, czyli 10 lat temu. Już nasze wino, od 10 lat ponad, nasze wina już są dostępne. W tej chwili mamy chyba 18 etykiet różnych. No i za sobą bardzo, bardzo dużo fajnych doświadczeń. Ja ze swojej strony oczywiście ja tym winem się nie zajmuję osobiście, tam są profesjonaliści, jestem jednak zwolennikiem kompetencji, więc moja obecność tam jest głównie symboliczna, ale też taka związana z tym, co ja robię, czyli tam jest sala koncertowa, tam jest, to są zapraszani artyści, więc łączymy to tak dość starożytny sposób, że jest jednak te Dionizje, to jest trochę teatru właśnie, trochę muzyki i wino, które otwiera nas w rozmowie. Ja wiem, że ostatnio jest jakaś taka atmosfera, że właściwie wszelki alkohol to jest wymysł szatana i to należy wymazać. Bardzo szanuję i bardzo podzielam zaniepokojenie tym, że alkohol może powodować rozmaite patologie, natomiast wino jest jednak częścią kultury. To nie jest po prostu substancja zawierająca alkohol. Mówię o tym dlatego, że ostatnio jest dużo na ten temat nieporozumień i moim zdaniem zupełnie nieuzasadnionych pretensji. Z winem wiąże się naprawdę historia i kultury i obyczaju i pewnej łagodności, której akurat w naszym rejonie by się trochę przydało.
14: Tak się zastanawiam, co prawda dżentelmeni o pieniądzach nie rozmawiają, ale czy z biznesowego punktu widzenia winnica w Polsce no, nie będzie deficytowym przedsięwzięciem, bo jak to ktoś ładnie powiedział, no Polska to jednak ziemniakiem stoi i zbożem.
15: Słusznie, bo stoi, ale obserwujemy chociażby to, że kraje tradycyjnie winiarskie zaczynają mieć problem z temperaturami, nie są w stanie już wyprodukować wina, które by miało mniej niż 15% alkoholu, bo po prostu nie da się już tego cukru obniżyć, jest tak gorąco. I to jest problem krajów południowych i tradycyjnych krajów winiarskich. My ciągle jeszcze jesteśmy w takiej strefie, która idealnie właśnie nam to coraz bardziej sprzyja, im już przeszkadza. Co się wydarzy dalej w związku z globalnym ociepleniem, nie wiemy tego. Natomiast warunki i przeszkody klimatyczne w Polsce nie istnieją już warunki istnieją, przeszkody nie istnieją dla uprawy wina. Jest tylko kwestia oczywiście zmiany nastawienia, przyzwyczajeń i tak dalej, i tak dalej.
14: Wracamy teraz do muzyki. Będę posiłkował się jednym z tytułów, a mianowicie Mamy czas. Muszę cię zapytać, jak to z tym czasem jest. Czy w pewnym wieku, sam mówiłeś o tej szóstej dekadzie, nie pojawia się taka myśl, że pewnych rzeczy już nie zdążymy zrobić?
15: Oczywiście, że się pojawia. Ostatnio mnie ktoś spytał, czy jest coś takiego, co zrobił pan niedawno, po raz pierwszy w życiu? Więc zacząłem się zastanawiać, Boże, nie wiem, jakiś może język się chciałem uczyć, może zacząłem się czuć niezręcznie, że niczego takiego nie podjął. I wtedy do mnie dotarło, że w moim wieku to już człowiek się powinien zastanawiać nad tym, czy przypadkiem nie zrobił czegoś po raz ostatni. Aha. No więc to jest taki moment. I on jest dobry, bo wiele razy się zastanawiałem nad takimi, kiedy ostatni raz go spotkałem, zanim odszedł, kiedy ostatni raz zamknąłem drzwi i już nigdy więcej tam nie wróciłem, kiedy ostatni raz byłem w tym mieszkaniu i tak dalej. To są bardzo ważne sprawy i one porządkują nam też stosunek do przeszłości. To nie jest nostalgia, która obezwładnia, która nas dołuje. To jest rodzaj takiej umiejętności żegnania się i z etapami w życiu, i z ludźmi, zamykania pewnych spraw, wiedząc, że to jest nieuchronne. Więc to, że po raz ostatni coś się robi, to nie jest jakaś tragedia. To jest raczej normalne i powinniśmy raczej sobie pomagać w uznawaniu tego za normalne i za w związku z tym wpisane w nasz los, krótko mówiąc.
14: Grzegorz Turnał, dzisiaj w Radiu Złote Przeboje rozmawialiśmy o tak zwanych rzeczach ostatnich. Porozmawiajmy o rzeczach pierwszych. Czy Grzegorzowi Turnałowi zdarzyło się kiedykolwiek korzystać ze sztucznej inteligencji? Czy jako artysta postrzegasz to jako szansę, okazję, czy jako zagrożenie raczej?
15: No, to jest zbyt szerokie pojęcie, co to znaczy korzystać ze sztucznej. Wszyscy z niej korzystamy od wielu lat, mniej czy bardziej świadomie, w różnych miejscach i na różnych polach, czy też w różnych pasmach, jak to się modnie mówi. Jeśli chodzi o tworzenie muzyki, to oczywiście nie. I myślę, że te wszystkie istniejące już programy, które budują kompozycje w stylu takim a takim, śpiewają tak jak ten czy inny piosenkarz albo kompozytor, budują piosenki tak jak jakiś konkretny kompozytor. To wszystko jest znane i śmiertelnie nudne i moim zdaniem to nic się z tym nie... Natomiast jeśli chodzi o narzędzie posiłkowe, myślę, że to będzie w użyciu, no. Tak jak chociażby oswojony już od wielu, wielu, wielu lat, kilkudziesięciu, może nawet i 30 albo więcej, sample, które z czymże innym są, no są też fragmentem, utrwalonym fragmentem czyjegoś talentu, czyichś palców, które jakiś instrument pobudzały do życia i można je wykorzystywać, wklejając w dowolny sposób, bo ta sampla jest powtarzalna. Więc to też jest jakieś coś, do czego się przyzwyczailiśmy i nie uważamy tego za zagrożenie, samplowanie. Myślę, że każdy, kto coś tworzy, czy to jest język, pisarz, wiadomo, wszystko można skopiować, zimitować, wygenerować, ale trudno mi sobie wyobrazić, bo oczywiście może się mylę, coś takiego, że ludzie nie będą chcieli mieć kontaktu z, że będą chcieli chcieli wyłącznie oglądać awatary, że nie będą chcieli mieć kontaktu z żywym muzykiem, który coś śpiewa czy gra dla nich, czy będą zadowoleni z tego, że maszyna stworzyła kolejną część powieści ich ulubionego pisarza. Nie sądzę. Człowiek, dopóki jest człowiekiem, dopóki jest śmiertelny, od tego zacznijmy, i ma poczucie swojej śmiertelności, swojej niedoskonałości i kruchości, będzie potrzebował kontaktu z takim samym drugim człowiekiem, a nie z maszyną. I w tym sensie nie czuje się zagrożony przez sztuczną inteligencję.
14: Dzisiaj Grzegorz Turnau w Radiu Złote Przeboje. Jakże chciałoby się powiedzieć.
15: No właśnie. Płyta... Nie awatar.
14: Płyta pod tytułem Szósta godzina. Płyta, jak to powiedziałeś, dwustronna. Trochę zainspirowany tą myślą, przewodnią, muszę cię zapytać o jedną rzecz. Czy ciebie nie martwi to, jak bardzo zmienił się model słuchania muzyki, lub co gorsza, jej wydawania? Bo coraz więcej artystów, z którymi rozmawiam, przyznaje, że ich zdaniem czas płyt jako takich się kończy i teraz rządzą pojedyncze utwory, single.
15: Na pewno tak jest i zdaję sobie z tego sprawę, że streaming tutaj bardzo wiele w tym sensie zmienił, czy też nawet wywrócił do góry nogami. Ale ja mam do tego raczej taki stosunek trochę egoistyczny. Znaczy, mnie nie bardzo interesuje to, co interesuje większość ludzi. Mhm. Mój czas jest ograniczony, moje możliwości są ograniczone i szkoda mi tego czasu i moich możliwości na próby dostosowywania się. Ja już się, myślę, przez tych 58 lat, które żyję, wielokrotnie dostosowywałem z dobrym, czasem lepszym, czasem gorszym, ale ogólnie dobrym skutkiem do różnych norm, do życia społecznego, do innych ludzi. Nawiązywałem nie najgorsze relacje i szkoda mi tego, co mi zostało na analizowanie i jeszcze w dodatku strach przed czymś, co mnie tak naprawdę już nie dotyczy, bo ja już na podstawie tego, że stanę się unowocześnię sposób komunikowania się z ludźmi, czy że będę za wszelką cenę pazurami trzymał się streamingu jako jedynej formy dotarcia do słuchaczy, to już nie, mnie to już nie jest tak naprawdę do niczego potrzebne. Nie jest potrzebne to, żeby mieć świadomość, że zrobiłem coś, co sam uważam za udane, za formalnie i merytorycznie zgodne z tym, co chciałem zrobić. A czy to naprawdę będzie, czy to jest takie ważne? Ważne jest to, żeby ludzie przychodzili na koncerty. Dzisiaj się płyt nie sprzedaje już jak kiedyś. To nie są takie nakłady, żeby powiedzieć, że wydał płytę i w związku z tym pojechał na wakacje na rok, bo ma z czego żyć. To nie jest tak. Zawsze i od wielu, wielu lat moim największym miejscem realizacji swojej potrzeby kontaktu z ludźmi, tego, co mam w sobie jeszcze, co samemu mi sprawia przyjemność, co mi sprawia satysfakcję, są koncerty i tych na szczęście mi nie brakuje. A nowa płyta, taka jak Szósta godzina, jest świetnym powodem, żeby grać nowy materiał, żeby ludzie przychodzili, żeby te koncerty trwały i żeby się nie pozbywać właśnie tej największej radości, jaka się wiąże z tym dziwnym zajęciem, jakim jest układanie i śpiewanie piosenek, czyli możliwości prezentacji na żywo tych utworów przed ludźmi, którzy chcą tego słuchać. Aż tak proste to jest.
14: Aż tak proste. Teraz zgrabnym ruchem konika szachowego przeskoczymy do lat 90. Z jednej strony, tak jak wspominałeś, płyty sprzedawały się w kosmicznych ilościach, bo pamiętam, płyta To tu, to tam była, nie wiem, to była podwójna platyna, poczwórna?
15: Chyba 400 tysięcy. Podwójna platyna. Już nie pamiętam tych cyfr. Wiem, że to było kilkaset tysięcy, tak, egzemplarzy. Wtedy jeszcze funkcjonowały kasety, nie zapominajmy. Kasety i kompakty, bo winyle były wtedy w lodówce.
14: Tak.
15: Winyle wróciły gdzieś na początku lat 2000 dopiero, tak naprawdę chyba. A mój czas to był właśnie, ja wskoczyłem wtedy, kiedy już winyle już gasły, a pojawił się kompakt. To była wtedy największa radość, że można wydać coś na płycie CD. Tak, to były setki tysięcy, to prawda.
14: Z jednej strony to był złoty czas, jeżeli chodzi o sprzedaż płyt. Z drugiej strony kwitło wtedy piractwo. Podobno spotykałeś się z sytuacjami, że ludzie na koncertach przychodzili do ciebie i wręczali ci do podpisania płytę piracką.
15: Tak, to się zdarzało. To się zdarzało i to się brało też stąd, że było bardzo łatwo taką płytę dostać i nie było z tego powodu właściwie żadnych konsekwencji, bo nikt tego nie ścigał tak naprawdę. Mhm. Te bazary, to wszystko. W momencie, kiedy mnie to nie dotyczyło tak bardzo, bo umówmy się, poza tym, że rzeczywiście ludzie mnie rozpoznali i zapamiętali wtedy w połowie lat 90. po Cichoszy, po Brackiej, po tych dwóch płytach właściwie najważniejszych z punktu widzenia szerszego audytorium, to ja nigdy nie byłem najbardziej poszukiwanym celem piratów, bo to nie było aż takiej ilości. No, nie było to mydełko fa, umówmy się po prostu. I w związku z tym nie byłem aż tak bardzo ograbiony z moich należnych mi tantiem. Ale przytoczę tu sytuację już z lat 2000, kiedy już powstały różne zabezpieczenia, jakieś kodowanie na kompaktach i tak dalej. I byłem w Hamburgu z zespołem na koncertach i w środowisku oczywiście Polaków i tam jakoś jedliśmy kolację. I jeden z tych panów mi powiedział: niech pan coś, panie Grzegorzu, niech pan coś zrobi z tymi swoimi wydawcami. Oni tak kodują te pana kompakty, że tego się nie da w ogóle skopiować. Wie pan, i teraz uwaga, wie pan, ilu by pan tu miał więcej słuchaczy, gdybym ja to mógł skopiować i rozdać znajomym?
14: Tak.
15: No więc takie jest podejście ludzi i to jest tylko tak. Ja mówię o tym dlatego, że sam ten proceder w wielu wypadkach nie spotykał się nawet z refleksją jakąkolwiek. Ktoś miał płytę, która z daleka już było widać, że jest kopią, bo miała na ksero odbitą okładkę i coś tam, ale sam tego nie odczuwał jako czegoś. Kupił, bo taka była akurat, a to nie jego wina, że taka była, skupił. Zdarzyło mi się ze dwa razy powiedzieć: proszę przyjść z płytą oryginalną, tego nie mogę podpisać, mogę panu podpisać kartkę, ale tej płyty nie... Zdarzyło mi się tak zrobić, oczywiście bez reprymendy, no ale tak cóż, tak się zdarzyło, a potem Sikorowski napisał tekst: nie kopiujcie naszych nagrań, piraci, to nie prośba, tylko dobra rada, na tych nutach trudno będzie się wzbogacić, nie dla cepa jest taka ballada. No i to już bez komentarza. Tak z Sikorowskim zaśpiewaliśmy taki utworek, który ten temat w jakimś sensie z naszej strony zamyka.
13: A to było specjalne, bo weekendowe wydanie programu Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje, w którym to prezentujemy wam najciekawsze wywiady z całego tygodnia, które jak zawsze powrócą już za tydzień o stałej porze.
16: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A lody Grycan, różne rodzaje, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz jedynie 15,99 za duże opakowanie.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: 18,47, 12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
3: To ja też chcę! 24, 30.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika. Od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
6: To morlińska z szynki, na którą mam smaka. A ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają. Są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
7: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
8: Reklama.
9: Tu Radio Złote Przeboje. Dla niektórych pora śniadaniowa, bo to minęła ósma. Zapraszamy na wiadomości.
10: Dogaszanie pożaru lasu pod Warszawą wciąż prowadzi kilkuset strażaków. Ukraiński MSZ tłumaczy się z nazwy jednostki wojskowej. Zaskoczenie w Paryżu. Nowak Dziokowicz odpadł z French Open. W grze wciąż są Iga Świątek i Maja Chwalińska. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Dogaszenie pożaru lasu w powiatach wołomińskim i mińskim może potrwać kilka dni. W akcji uczestniczy wciąż ponad 800 strażaków. Pomaga im wojsko i policja. Mieszkańcy okolicznych wsi mówią, że czegoś takiego jeszcze nigdy w życiu nie przeżyli.
11: Płomienie było widać, jak ewakuowaliśmy się i jechaliśmy w stronę Stanisławowa. To było faktycznie widać z daleka.
12: Oddychać nie można tu było. Ten dym, wszystko to szło. Czarno, siwo, to różnie było.
10: IMGW ostrzega, zagrożenie pożarami występuje w lasach w niemal całej Polsce. Krakowska policja postawiona w stan gotowości po napaści na 2-letniego chłopca w centrum miasta. Trwają poszukiwania mężczyzny, który zaatakował ucznia wracającego po lekcjach do domu. Na szczęście dziecku udało się uciec. Jego reakcję chwali rzecznik krakowskiej policji Piotr Szpiech.
13: Gdyż zaczął krzyczeć i uciekać, ten krzyk spłoszył sprawcę. Mamy potwierdzony wizerunek.
10: W poszukiwaniach bierze udział kilkudziesięciu funkcjonariuszy, umundurowanych i w cywilu. Ta decyzja nie była wymierzona w Polaków, tłumaczy rzecznik MSZ-u Ukrainy sprawę nadania imienia bohaterów UPA jednej z jednostek wojskowych. To odpowiedź na płynącą z Polski krytykę. Jak podkreśla Kijów, na sporach historycznych między obu narodami korzysta tylko Rosja. Zaskakująca dla Polaków decyzja Zełenskiego wywołała w naszym kraju ostre komentarze ze wszystkich stron sceny politycznej. Serb Novak Djokovic odpadł w trzeciej rundzie wielkoszlemowego French Open w Paryżu. Najbardziej utytułowany tenisista w historii przegrał z Brazylijczykiem João Fonseca po zaciętym meczu. Trwał blisko 5 godzin. Do czwartej rundy przeszła Iga Świątek, wygrała z Magdą Linet. Ale kolejną rywalką będzie bardzo trudna przeciwniczka, Ukrainka Marta Kostiuk, która w tym roku wygrała wszystkie mecze na mączce. Pytana, czy czuje się faworytką w meczu ze Świątek, odpowiada skromnie.
14: I definitely have a different feeling going into this match.
15: Nie, no ja mam zdecydowanie inne przeczucia przed tym meczem. Nadal to jest, no wiecie, tak, że ona wygrała ten turniej 4 razy. Nie wygrałam z nią nigdy nawet jednego seta, więc jeśli wygram, będę bardzo szczęśliwa i nie mogę doczekać się tego meczu.
14: Even if I win one set in the next match, I'm gonna be very happy, you know.
10: Spotkanie Świątek Kostiuk jutro, a dziś o 11:00 mecz Mai Chwalińskiej z Marią Sakkari.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
9: Sobota pochmurna w centralnej i południowej części kraju, na zachodzie najwięcej słońca. Tam 23 stopnie, 21 w centrum, 19 w Małopolsce i na Podkarpaciu. Trzy minuty po godzinie 8, niech trochę popada, bo tego deszczu wszyscy potrzebujemy, a najbardziej to roślinność i te lasy, które bardzo suche. A w najbliższej godzinie u nas między innymi relacja z rewelacyjnego koncertu Kombi, na którym wczoraj byłem. A to już perfekt.
16: Zaprasza Kacper Sosnowski.
9: Fajnie, że jesteście z nami od sobotniego poranka.

Razem z Marquesem trochę tutaj pogwizdałem. 10 minut po 8, tu Radio Złote Przeboje. Patrzę, co się będzie działo fajnego w muzycznym kalendarzu. No, festiwal w Opolu za niecały tydzień od najbliższego czwartku. Sprawdziłem dla was, co się będzie działo. Będą

Recitale Anny Wyszkoni, Lady Punk i Justyny Steczkowskiej, bo to 30 lat od jej dziewczyny szamana Mia. Będzie także w Opolu widowisko Autobiografia, które poświęcone jest twórczości Bogdana Olewicza. No, sporo tekstów do piosenek Perfektu pisało. Między innymi wysłuchanych przed chwilą Niepokonanych, bo od Perfektu 8 sobie przecież zaczęliśmy. Bogdan Olewicz, mistrz tekstów zapadających w pamięć. No to będzie się działo w Opolu. A teraz u nas na antenie Eurythmics.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już dziś finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
5: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
9: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
10: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
11: Castorama!
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
11: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
13: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Cukiernia Sowa w parku handlowym Balaton już otwarta. Czekają na Ciebie aromatyczne wypieki, wyborna kawa i gorąca promocja. Pyszne z pieca 2 plus 1 za grosz. Przyjdź i odkryj wyjątkowy smak naszych słodkości. Przy ciastku łatwiej się rozmawia. Cukiernia Sowa zaprasza.
15: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka Luz jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
16: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
17: Reklama.
18: To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

0: Human League w Radiu Złote Przeboje, prawie 8.30 na zegarach. Bardzo ważne ogłoszenie, bo w maju to miesiąc, w którym Beata Kozidrak gości na naszej antenie. No i już jutro niedziela z Beatą Kozidrak. Mogę zdradzić, że muzycznie będą między innymi Dwa serca, dwa smutki. Będzie Taka Warszawa, piosenka, do której teledysk kręcono w pewnych specyficznych warunkach. Na dachu budującego się jeszcze wieżowca.
1: I ci budowlańcy tak patrzyli na nas, oczywiście, wiesz, w tych miniówkach, w tych szpilkach zgodzimy i tak, co tu się w ogóle odbywa? Już powariowali ludzie, nie?
0: No właśnie, więcej wesołych kulis, nie tylko tej historii, tej piosenki, jutro od południa w Radiu Złote Przeboje. Polecamy. Ja polecam teraz Michaela Jacksona. To jest dobre, żeby się dobudzić. Proszę zresztą spróbować samemu.

0: precyzyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
3: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe, cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II, 115.
3: Game over.
4: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
5: Blik.
6: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
7: W tę sobotę masło ekstra z Łukowa Lumiko złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. A świeże podudzie lub udo z kurczaka z lady i na stoisku samoobsługowym 5,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 4 kilo na osobę. Kaufland.
8: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje. 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka luz. Jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
11: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
10: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
11: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
12: Reklama. Nareszcie sobota. Spędzasz ją z Radiem Złote Przeboje.

Metropolisty za nami w Radiu Złote Przeboje. A wczoraj na warszawskim Torbarze odbył się koncert Królowie Życia, Skawiński i Tkaczyk na 50-lecie pracy muzyków. Było pięknie, było kilka razy śpiewane 100 lat. Byli goście specjalni, Mary z Polski śpiewała m.in. piosenki Oena. A oklaski dostał też Michał Szpak za Kiedy powiem sobie dość. Były śpiewy z publicznością. Jedna piosenka, Jesteś wolny, idealnie chyba w sumie pasuje na dzisiejszy poranek. A na naszym Instagramie możecie zobaczyć, jaką nagrodę od Radia Złote Przeboje dostał zespół Kombi. Piosenka Nie ma zysku też wczoraj na koncercie była.

Aleksja w Radiu Złote Przeboje próbuje dobudzać nierozbudzonych. Dziewiąta się zbliża w naszych wiadomościach. Za chwilę o tym, że jak ktoś jedzie A1 nad morze, to mu nie zazdrościmy.

0: Tu Radio Złote Przeboje, ostatnia sobota maja. Tak to wygląda. 9 minęła, czas na wiadomości.
1: Uwaga, podróżujący nad morze, A1 za Toruniem zablokowana. Polska wyraziła solidarność z Rumunią po uderzeniu w blok rosyjskiego drona. Zaczyna się częściowy paraliż śródmieścia Warszawy. Niewielki remont alei jerozolimskich. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Uwaga, podróżni jadący nad morze. Zablokowana jest autostrada A1 w Kopaninie, to między Toruniem a punktem poboru opłat na północ od Torunia. Ciężarówka uderzyła w bariery rozdzielające jezdnie. Można jechać objazdem, zjechać z autostrady wcześniej i wjechać na nią na węźle Lubicz. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Polska wyraziła solidarność z Rumunią w związku z wczorajszym atakiem rosyjskiego drona. Bezzałogowiec uderzył w dach bloku mieszkalnego w mieście Gałacz koło granicy z Ukrainą. Dwie osoby zostały ranne. Do incydentu doszło mimo, że rumuńskie służby wiedziały o obecności drona, mówi analityk Ośrodka Studiów Wschodnich Kamil Caus.
2: Dron był wykryty przez radary rumuńskie. Wysłano w celu jego przechwycenia myśliwce F-16 z bazy w Petesz, ale mimo, że one śledziły, właściwie eskortowały tego drona, to nie oddały do niego strzału. Przede wszystkim w obawie przed wywołaniem jeszcze większych zniszczeń.
1: W odpowiedzi na uderzenie drona Rumunia wyrzuciła z kraju rosyjskiego konsula z miasta Konstancy. Moskwa nie przyznaje się, że to był jej dron. Zaczynają się właśnie wielkie utrudnienia na głównej ulicy Warszawy. Remontowane będą torowiska wzdłuż Alei Jerozolimskich. Tramwaje nie przejadą od placu Starynkiewicza do Ronda Waszyngtona. Dodatkowo remont odczują kierowcy, mówi rzecznik tramwajów miejskich Witold Urbanowicz.
3: Największym utrudnieniem będzie to, że będzie po prostu węziej. Zabierzemy po jednym pasie na kierunek. Między placem Narutowicza a Rondem Waszyngtona będzie jeździła komunikacja zastępcza, autobus linii Z9.
1: W niektórych miejscach tory wzdłuż Alei Jerozolimskich nie były remontowane przez 30 lat. Prace potrwają do połowy sierpnia. O tym, że misie lubią miód, wiedzą już najmłodsi. To wcale nie bajka. W Małopolsce łupem niedźwiedzi padają podhalańskie pasieki. Dane opublikowała Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. W ubiegłym roku niedźwiedzie splądrowały 10 pasiek. Pszczelarze dostają co prawda odszkodowania, ale jak przyznają, nie rekompensują one utraty rodzin pszczelich. Zostajemy jeszcze na Podhalu, bo droga nadmorskie Oko znów jest otwarta. Zakończył się główny etap remontu. E-busy wrócą na trasę jutro. 3 z 4, bo jeden jest w remoncie.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
0: Sporo słońca na Podlasiu, słonecznie też na Pomorzu i w zachodniopomorskim. Tam powyżej 20 stopni. 24 na Dolnym Śląsku, ale poniżej 20 kresek na południu kraju. Bliżej Małopolski. Tam też deszczowo, a pokropić może również w Wielkopolsce i w Łódzkiem. Kacper Sosnowski, witam. Myślę sobie, że trudno tak wstać rano, szczególnie jak wstajemy do pracy. Trudno tak pracować w sobotę. Jest sporo rzeczy, które trudno robić w weekend. O kolejnych opowie Krzysztof Krawczyk i Edyta Bartosiewicz.

11 minut po 9. Roxette w Radiu Złote Przeboje w sobotni poranek. Fani Roxette zadowoleni, bo grupa w składzie z Perem Gasle i Leną Philipson wraca na trasę koncertową. Oni już razem ponad 40 koncertów do tej pory zagrali i wczoraj znów zaczęli tour. I to taki długi. Od Niemiec zaczęli, a potem będzie Holandia, Skandynawia, Niemcy, Czechy i znowu Niemcy. No Polski na razie na tej trasie nie ma. Szkoda, bo jest ponad 40 lokalizacji, no i zazdrościmy sąsiadom. Chociaż trasa też po Ameryce będzie. Cóż, poczekamy, pożyjemy nadzieją, zobaczymy. A to już Elton John i Kiki Dee.

0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę w samo południe na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już dziś o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska, zapraszam.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Uwielbiam rysowanie.
5: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
6: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II, 115.
7: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen.

Shakin' Stevens w radiu Złote Przeboje, czyli człowiek, który śpiewa od lat 70. Jego największa kariera to zaczęła się raczej po tym, jak zaoferowano mu rolę w musicalu o Elvisie Presleyu. A w latach 80. to już nagrywał solowe albumy z takimi przebojami jak Breaking Up My Heart, wysłuchane przed chwilą. Wrzucił ostatnio Shakin' na swojego Facebooka występ z lat 80., jak wpada na scenę z fanami, robiąc gwiazdę. I nawet mu to wyszło. No to było niezłe wejście. A teraz urodzony 2 lata przed Stevensem, też w Wielkiej Brytanii, głównie aktor. Aktor musicalowy Murray Head. Znany głównie szerszej publiczności z Jednej nocy w Bangkoku.

0: Autopromocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Jak w sobotę zgarnąć voucher na 35 zł? To proste. 30 maja zrób jednorazowe zakupy za minimum 175 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od 1 do 2 czerwca przy zakupach za minimum 175 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności. Moja Biedronka.
4: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
5: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
4: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
6: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert.
8: Castorama!
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
8: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
10: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
1: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka Luz jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
13: No, to jedziemy.
14: Tato, czy dziś ja prowadzę?
13: Jasne, w końcu to twój dzień.
14: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe. Jesteśmy w salonie Cherry.
15: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
16: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Wracaj po rabaty na BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
17: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II, 115.
0: Reklama.
1: Nareszcie weekend.
18: Nareszcie sobota.
1: Sobotni poranek z Radiem Złote Przeboje.

Złote dziecko muzyki, Samantha Fox w Radiu Złote Przeboje. Chwila i będzie 10, dokładnie 11 minut. A propos złotych dzieci, to Dzień Dziecka się zbliża, pewnie wiecie, niektórzy może w ten weekend będą świętować. I bardzo dobrze, bo my mamy dla was 500 złotych w akcji Złote Dziecko. Wystarczy, że napiszecie, czego nie lubiliście w dzieciństwie, a dziś uważacie to za fajne. To trzeba napisać na naszej stronie internetowej www.radiozłoteprzeboje.pl, czyli można tam trochę powspominać nielubiane kiedyś rzeczy, które teraz cieszą się waszym powodzeniem. Czekamy na te zgłoszenia, bo od poniedziałku nagradzamy. 500 zł nawet będzie można wygrać. Ja kiedyś oliwek nie lubiłem. Takie słone były okropne, a teraz uwielbiam. Jem słoikami.

0: Super promocja dla klubowiczów Smyka. Aż 40% rabaty na drugi tańszy zestaw Lego Friends, City, Ninjago, Kreator lub Duplo. Tylko w sklepach stacjonarnych do 30 maja. Obowiązują limity. Szczegóły w regulaminie. Zapraszamy do Smyka.
1: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
2: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
3: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny, już od 17 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik, więcej niż się spodziewasz.
4: Słodszego niż słodycze w dniu dziecka?
5: I nic schabowszego niż schab od naszej pani z Delikatesów Centrum.
6: Do środy schab wieprzowy bez kości, kilogram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 20,99. A do wtorku praliny Tofifi 6,99 przy zakupie 2 sztuk z Delikartą. Limit 8 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A Soda Stream różne rodzaje. 440 ml. Teraz tylko 4,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Reklama. Tu Radio Złote Przeboje, w sobotę o 10:00 w góry i do lasu zajrzymy w tych wiadomościach. Będą ważne doniesienia.
9: Polska turystka zginęła na Słowacji w parku Słowacki Raj. Nie ma już otwartego ognia, w lasach na Mazowszu trwa dogaszanie pożaru. Wieczorem finał piłkarskiej Ligi Mistrzów PSG Arsenal. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polska turystka zginęła podczas wycieczki w Parku Narodowym Słowacki Raj. 67-letnia kobieta odłączyła się od grupy. Bała się trudności związanych z pokonywaniem szlaku. Są na nim drabinki i łańcuchy. Znajomi stracili telefoniczny kontakt z kobietą i powiadomili służby. Ratownicy odnaleźli ciało kobiety w stromym wąwozie. Pożary na Mazowszu są dogaszane. Sytuacja w lasach powiatu wołomińskiego, gdzie strażacy od czwartku walczą z ogniem, jest stabilna. Nie ma już otwartego ognia, mówi zastępca komendanta państwowego Straży Pożarnej Sławomir Sierpatowski.
10: Na chwilę obecną na miejscu działań mamy około 250 samochodów, 870 ratowników. Na miejsce działań udają się jeszcze dodatkowe grupy GFFF.
9: To specjaliści wyszkoleni do dogaszania lasów, wyjaśnia rzecznik Mazowieckiej Komendy PSP Karol Kroć.
11: Którzy ręcznie przegarniają, przekopują i przelewają te wszystkie ukryte zarzewia i ogniska, które po przejściu tego głównego frontu pożaru pozostały ukryte gdzieś w niedostępnym terenie.
9: Na razie Straż Pożarna nie chce podawać nawet przybliżonego terminu zakończenia akcji gaśniczej. Światowa Organizacja Zdrowia potwierdziła pierwszy przypadek wyzdrowienia pacjenta zakażonego ebolą. Z epidemią eboli zmagają się obecnie dwa afrykańskie państwa, Demokratyczna Republika Konga i Uganda. Mimo pierwszego ozdrowienia chorych nadal jest mnóstwo, mówi specjalistka WHO do spraw wirusowych gorączek krwotocznych.
12: Mamy 906 podejrzanych przypadków, w tym 223 zgony, które są obecnie przedmiotem dochodzeń.
9: Wśród zakażonych ebolą śmiertelność może sięgać nawet 50%. Nie ma żadnych szczepionek ani lekarstw na obecny wariant. Dzisiaj wielki finał piłkarskiej Ligi Mistrzów. Paris Saint-Germain, Arsenal, Londyn. To będzie pierwszy finał francusko-angielski. Paryżanie bronią tytułu z ubiegłego sezonu i są raczej faworytem. Londyńczycy zagrają w finale po 20 latach od poprzedniego razu. W 2006 przegrali z Barceloną. Mecz już o 18:00 w Budapeszcie.
13: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
8: Idzie deszcz przez środek kraju, od Pomorza w województwo łódzkie teraz wchodzi, zaraz też na Śląsku mocniej popada. A potem w Małopolsce. Temperatury w miarę przyjemne, 24 stopnie na Dolnym Śląsku, 22 w Poznaniu, 21 w Szczecinie, Warszawie, Lublinie i Rzeszowie. 30 maja to dzisiaj. Za chwilę Dzień Dziecka, 1 czerwca. Będę miał dla Was zaproszenia na super zabawę dla całej rodziny. Szczegóły za chwilę. już mogę zdradzić, natomiast, że numer telefonu się zaraz przyda.
14: Zaprasza Kacper Sosnowski.
8: Zaprasza też Tina Turner.

10 po 10 Alcazar w Radiu Złote Przeboje. No to jako się rzekło, mam 4 zaproszenia do Jura Parku w Solcu Kujawskim, gdzie nie tylko park dinozaurów, ale też park owadów. Polska w miniaturze. No tam naprawdę sporo atrakcji. A wejściówki dam jednemu słuchaczowi czy słuchaczce, żeby sobie rodzinnie pojechali. Proszę tylko zadzwonić i zaśpiewać piosenkę dla dzieci, czy taką, którą się ktoś uczył w szkole i dalej ją pamięta. 22, 4 czwórki i 3 zera. Do 11 czekam na te zgłoszenia. Proszę tu nagrywać się. A ja będę doceniał te najodważniejsze wykonania.

Ja tam jeszcze śpiewałem w szkole podstawowej. Hulali po polu. O, było. No ale czekam na wasze numery 22 4 4 3 0. A tu Michael, nie, a tu Łam zaśpiewa. Come

0: Autopromocja.
1: Jeśli lata 80. i 90. to twoje czasy, świetnie się rozumiemy.
2: Tu Beata Kozidrak. Radio Złote Przeboje gra muzykę, przy której dorastaliśmy, tańczyliśmy i zakochiwaliśmy się. Gra także moje piosenki. Jesteś
1: zła. Spotkajmy się w Radiu Złote Przeboje już jutro.
0: Autopromocja.

0: Marki do Media Markt. Markt.
1: Kto zwalcza ból? Kto?
2: Szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
3: Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.

0: Madonna za nami w Radiu Złote Przeboje, a teraz
1: Złote na nowo.
0: To będzie utwór Without You z 1970 roku, napisany i wydany na płycie grupy Badfinger. Brzmiał ciekawie, lecz sztampowo. Well, I can't forget this evening. Dopiero dwa lata później własną wersję przedstawił Harry Nilsson, który dodał przebojowi więcej emocji. Wtedy utwór stał się numerem jeden w Stanach Zjednoczonych czy Wielkiej Brytanii. Oto jak ważne w muzyce są emocje. Oryginalni twórcy kompozycji z powodów prawnych i rozpadu ich wytwórni nie mogli czerpać z utworu korzyści majątkowych, popadli w depresję. Ich kompozycje w historii muzyki przerobiło i opublikowało ponad 150 artystów, w tym w 1994 roku Mariah Carey, która też wlała w piosenkę wiele emocji.

0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już dziś o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
4: Mamo, czy jest coś słodszego niż słodycze w Dniu Dziecka?
5: I nic schabowszego niż schab od naszej pani z Delikatesów Centrum.
6: Do środy schab wieprzowy bez kości, kilogram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 20,99. A do wtorku praliny Tofifi 6,99 przy zakupie dwóch sztuk z Delikartą. Limit 8 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
7: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
8: W tę sobotę karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 10 kilo na osobę. A polskie ogórki kilogram 2,99 z Kaufland Kart Extra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: 12,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A lody Grycan, różne rodzaje, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz jedynie 15,99 za duże opakowanie.
1: Tanie tutaj jest, stokrotka.
2: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
3: A co tam w Carrefourze?
4: Słodki Dzień Dziecka. Słodycze marki Kinder w promocji 2 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Nie dotyczy produktów chłodzonych i mrożonych. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz, jedynie 8,99 za 1 kilogram. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Co za dzień.
7: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
11: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
13: 18,47,12.
14: Co liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
14: To ja też chcę!
13: 24,30.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: Reklama.
17: Radio Złote Przeboje. Dobre na weekend. Dobre na wszystko.

0: Mike Oldfield, Maggie Reilly w Radiu Złote Przeboje. 22 4 4 3 0. To jest numer, pod który jeszcze chwilę możecie dzwonić i nagrywać piosenki z dzieciństwa, piosenki dla dzieci, piosenki, które śpiewaliście kiedyś. No to halo, halo.
1: Gdy był mały, to znalazłam go w ogródku i wyglądał jak 49 mózgu.
0: I refren jeszcze prosimy.
1: Razem ze mną kundel buły.
0: I tu jeszcze ktoś?
2: Cebulka, cebulka okrągła jak kulka, buraczka szukała, potańcować chciała.
0: Ale też bardzo ładnie. Jeszcze kilka minut czekam na ostatnie zgłoszenia. Proszę się nagrywać na naszą sekretarkę. Po 11 będę nagradzał te najodważniejsze, najpiękniejsze piosenki dla dzieci, bo zbliża się Dzień Dziecka. 4 zaproszenia do Jura Parku w Solcu Kujawskim, więc atrakcje dla całej rodziny, bo tam nie tylko park dinozaurów. Oj, nie, nie.

0: Piasek i Robert Chojnacki w Radiu Złote Przeboje. 11 się zbliża, za 4 minuty wiadomości, a w nich o wahaniach Trumpa związanych z Iranem.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Sprzątanie, zmywanie i pranie do potęgi? Teraz w Biedronce czysta oszczędność. W ten piątek i sobotę kup minimum 2 różne produkty chemiczne do sprzątania i zmywania oraz 2 różne produkty chemiczne do prania na jednym paragonie z kartą Moja Biedronka i odzyskaj 25% ich wartości do wykorzystania przez cały czerwiec. Limit dzienny 1 zwrot o maksymalnej wartości 80 zł na kartę. Środki wykorzystaj od 1 do 30 czerwca. Obowiązują wyłączenia wskazane w standardowych warunkach akcji promocyjnych dostępnych w sklepie oraz na biedronka.pl. Wartość zwrotu może się różnić w zależności od cen obowiązujących w danym sklepie Biedronka.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 8,99 za kilogram. A kapusta biała młoda. Cena przed obniżką 7,99. A teraz tylko złoty 99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
2: Lidl. To się opłaca.
3: W akcji

0: za 599 zł. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu mięsne specjały. Polędwiczka z piersi polskiego kurczaka. 400 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Alitos. Grecka oliwa z oliwek extra virgin. 500 ml. Teraz tylko 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Reklama. Tu Radio Złote Przeboje. Za chwilę będziemy śpiewać piosenki dla dzieci, ale najpierw wiadomości o 11:00. W tym momencie 11:00.
3: Jest piąty zatrzymany w sprawie niedawnych fałszywych alarmów. Trump się waha w sprawie Iranu. Nadal nie ma porozumienia. Maja Chwalińska właśnie powinna zaczynać grę o czwartą rundę Wielkiego Szlema w Paryżu. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Kolejne zatrzymanie w związku z serią fałszywych alarmów w domach prawicowych polityków i mediów. To już piąta osoba, trzy z nich zostały tymczasowo aresztowane. Ostatni to 29-letni mężczyzna, mieszkaniec Otwocka pod Warszawą. Według śledczych zadzwonił na numer alarmowy i groził zdetonowaniem bomby w jednej ze stacji telewizyjnych. Mówi Karolina Gałecka z MSWiA.
4: Ten mężczyzna przyznał się do zarzuconego czynu. Policjanci zabezpieczyli na miejscu dwa telefony komórkowe oraz komputer.
3: Zatrzymane dotąd osoby ze wstępnych ustaleń nie są odpowiedzialne za fałszywy alarm w domu matki prezydenta Karola Nawrockiego, ale służby podkreślają, że zatrzymanie tych sprawców to kwestia czasu. Prezydent USA Donald Trump, wbrew zapowiedziom, wciąż nie podjął ostatecznej decyzji w sprawie wstępnego porozumienia z Iranem. Miałoby ono otworzyć żeglugę przez cieśninę Ormus, podaje New York Times. Administracja ma być blisko porozumienia, ale wciąż trwają dyskusje. Sejm uchwalił ustawę o statusie osoby najbliższej. Ma to być alternatywa dla proponowanych wcześniej przez lewicę związków partnerskich. Prezydent Karol Nawrocki zaraz po głosowaniu zapowiedział, że zawetuje ustawę. Maja Chwalińska ma szansę na życiowy sukces. Nasza tenisistka właśnie powinna zaczynać grę w trzeciej rundzie wielkoszlemowego Rolanda Garrosa. Jej rywalką będzie trzecia niegdyś zawodniczka świata. Więcej o tym z Paryża wysłannik Przemysław Pozowski.
5: Naprzeciwko Chwalińskiej na korcie Simon Mathieu położonym na terenie ogrodu botanicznego stanie Maria Sakkari. Polka z Greczynką miała już okazję się mierzyć.
6: Oczywiście Sakkari jest też bardzo utytułowaną już zawodniczką. Też już miałam z nią okazję grać w tamtym roku i przegrałam w trzech setach.
5: A Chwalińska w pierwszych dwóch rundach niespodziewanie pokonała mistrzynię olimpijską Qin Wenzheng i Belgijkę Elise Mertens.
3: W Paryżu dzisiaj swoje mecze zagrają także liderka rankingu Aryna Sabalenka i broniąca tytułu Coco Gauff. Kurczy się liczba mieszkańców Japonii. W ciągu ostatnich 5 lat aż o 3 miliony to największy spadek w historii japońskich pomiarów. Japonia liczy 123 miliony mieszkańców. Jest najstarszym z dużych narodów na świecie. Mediana wieku przekroczyła tam 50 lat. W Polsce dla porównania to niecałe 44 lata.
7: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl. Pogoda na weekend.
2: Przez Warszawę ten deszcz, co teraz jest w Łódzkiem i na Śląsku, to przejdzie dopiero po południu. Ale tak, sporo słońca wszędzie. Temperatury przyjemne powyżej 20 stopni na zachodzie kraju, na wschodzie i nad morzem. Poniżej 20 w Koszalinie, Białymstoku i Częstochowie.
7: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych CarBazar.pl.
2: Kacper Sosnowski, witam. A co tam u naszych słuchaczy?
8: Kolorowe kredki w pudełeczku noszę.
2: Tak, tak, bo dzisiaj śpiewamy piosenki dla dzieci w związku z naszym konkursem.
9: Radio Złote Przeboje.
2: I już za chwilę będę nagradzał. Dużo zgłoszeń było na naszej sekretarce. Pięknie śpiewaliście, zaraz zobaczymy, kto śpiewał najfajniej. A to czerwone gitary, ciągle pada. No rzeczywiście, w centrum kraju, w Łódzkiem i na Śląsku.

0: Alizę w głośnikach Radia Złote Przeboje, a Sylwia jest tą osobą, która wygrywa w naszym śpiewającym konkursie i do Sylwii się właśnie dodzwoniłem. Gratuluję, Sylwio!
1: Dziękuję bardzo, a już myślałam, że się nie uda, bo moje dziecko w tle mi przeszkadzało i mówiło, że nie lubi tej piosenki.
0: To jeszcze zaśpiewaj razem i najlepiej poproś dziecko, żeby tam pomagało w tle, o.
1: Hania, musisz mi pomóc, żebyśmy dostały bilety. Nie zgodziła się.
0: 3, 4.
1: Mam chusteczkę haftowaną, co ma 4 rogi. Kogo kocham, kogo lubię, rzucę mu pod nogi.
0: No pięknie. I okrzyk radości od Hani, proszę.
1: Śmieje, ale troszkę się zawstydziła, ale cieszy się bardzo, bo właśnie w szkole będą mieli przerabiane dinozaury, a my jesteśmy po wizycie na świeżo w Krasiejowie, także zobaczymy sobie drugi park.
0: Takie rzeczy tylko w Radiu Złote Przeboje. Zaproszenia do Jura Parku w Solcu Kujawskim jeszcze dzisiaj po południu chyba będą u moich kolegów do zgarnięcia, a na pewno u mnie też jutro w poranku, także proszę słuchać, no bo Dzień Dziecka nam się zbliża, to warto sobie go jakoś zaprogramować.

0: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
1: Cukiernia Sowa w parku handlowym Balaton już otwarta. Czekają na Ciebie aromatyczne wypieki, wyborna kawa i gorąca promocja. Pyszne z pieca 2 plus 1 za grosz. Przyjdź i odkryj wyjątkowy smak naszych słodkości. Przy ciastku łatwiej się rozmawia. Cukiernia Sowa zaprasza.

0: Ci do Media Markt.
1: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
2: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen.
2: To jest radio Złote Przeboje.

Susan Vega i Dena w Radiu Złote Przeboje. No właśnie, Susan Vega kiedyś tę piosenkę zaśpiewała a cappella, a potem producent muzyczny dodał trochę melodii, dźwięku, zmiksował i cieszymy się tym nagraniem do dziś. Susan Vega też się podobało. A teraz u nas o 11.30 w Radiu Złote Przeboje Stevie Wonder, który zagrał w Polsce w 1989 roku. Gdzie? Na stadionie dziesięciolecia. I wiecie, że to było 27 maja, czyli właśnie obchodziliśmy 37-lecie, jak dobrze liczę, tego wydarzenia. Ważnego również dla dziennikarza Wojciecha Mana, który z Wonderem zaśpiewał wówczas na scenie. No to wspomina sobie pewnie do dziś. A u nas? Part time.

0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już dziś o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II, 115.
4: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
5: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
4: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
5: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
4: Czyli?
5: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
10: Super promocja dla klubowiczów Smyka. Aż 40% rabatu na drugi tańszy zestaw Lego Friends, City, Ninjago, Kreator lub Duplo. Tylko w sklepach stacjonarnych do 30 maja obowiązują limity. Szczegóły w regulaminie. Zapraszamy do Smyka.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz, jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
12: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
13: W tę sobotę masło ekstra z Łukowa Lumiko, 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. A świeże pod udzie lub udo z kurczaka, z lady i na stoisku samoobsługowym, 5,99 zł za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 4 kilo na osobę. Kaufland.
14: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
15: 18, 47, 12.
16: Co liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
16: To ja też chcę!
15: 24, 30.
17: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: Kategoria trawienie.
19: Po jednej nutce.
18: Ciężko na żołądku.
19: A teraz?
18: Uczucie pełności.
19: Dobrze. I ostatni.
18: Gazy.
19: Świetnie. A co można na to zaradzić?
18: Najlepiej zastosować Travisto.
20: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
21: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
22: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
21: I dla dzieci z rodzicami.
23: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Słuchasz Radia Złote Przeboje.

0: Zespół The Stranglers w Radiu Złote Przeboje. Ja już się przepraszam, uśmiecham, bo tutaj Marzena Rogalska zaraz ze swoim gościem. Może niech Marzena sama zapowie.
1: Zapraszam na śliczny, zagraniczny wywiad.
2: Oh my god.
1: Yes, bo normalnie Hollywood prosto.
2: Przyjechało.
1: Do Radia Złote Przeboje.
2: Ja nawet nie potrafię tak mówić, jak mówiłem.
1: Właśnie, słuchajcie, o co chodzi?
0: No właśnie, Izabela Miko powieje Ameryką, a o co chodzi, to już od 12 obie panie wyjaśnią. Oj, będzie wesoło i pięknie. A jak pięknie pani Iza wygląda, też można sprawdzić na naszym Instagramie.

0: Edyta Górniak w Radiu Złote Przeboje powoli kończy. Jestem kobietą, a za chwilę tu dwie kobiety, Marzena Rogalska i Izabela Miko. Kacper Sosnowski, ja zapraszam na jutrzejszy poranek. Będzie sporo atrakcji związanych ze zbliżającym się Dniem Dziecka.
1: Radio Złote Przeboje.

0: cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe, cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Co za dzień.
3: Co się stało?
2: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
5: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
6: W akcji 50 za 500, piłkę w gratis sieci wkręcę.
7: Media Markt.
6: Tylko teraz pralka Beko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką.

0: szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Reklama.
2: Jest 12, to czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
3: Ciężko ranny policjant po pościgu za brawurowym motocyklistą. Lasy zagrożone pożarami. Służby dogaszają zarzewia ognia na Mazowszu. 235 metrów ma makieta kolejowa na stacji Łódź Fabryczna. Jeszcze dziś i jutro wielka gratka z okazji Dnia Dziecka. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Dwoje policjantów zostało rannych w pościgu za motocyklistą w krakowskiej Nowej Hucie. Mundurowi próbowali zatrzymać jadącego na jednym kole motokrosem 19-latka. Ten zaczął uciekać, a policyjny radiowóz w czasie pościgu spadł z nasypu na tory kolejowe. Ranny policjant jest w ciężkim stanie, choć stabilnym. Policjantka wyszła już ze szpitala. Sprawcę złapano, mówi podkomisarz Iwona Szelichewicz z małopolskiej policji.
4: Mężczyzna ten został zatrzymany przez inny patrol policji. Noc spędził w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych.
3: Świadkowie mówią, że go znają. Od dłuższego czasu stwarzał zagrożenie brawurową jazdą motocyklem. Prawdopodobnie jeszcze dziś usłyszy zarzuty. Lasy w prawie całej Polsce zagrożone są pożarami, ostrzegają synoptycy. Strażacy dogaszają jeszcze wielki pożar na Mazowszu. Pod Wołominem i Mińskiem spłonęło 300 hektarów. Mieszkańcy okolicznych wsi mówią, że nigdy wcześniej czegoś takiego nie widzieli.
5: Płomienie było widać, jak ewakuowaliśmy się, i to było faktycznie widać z daleka.
6: Oddychać nie można tu było, ten dym, wszystko to czarno, siwo, różnie było.
3: IMGW ostrzega. Zagrożenie pożarami występuje w lasach w niemal całej Polsce. Można pokierować szpitalnym oddziałem ratunkowym. Lekarz Szpitala Miejskiego w Gliwicach stworzył komputerową grę Symulator SOR-u, mówi autor dr Marek Bączar.
7: Dostajemy na początku informację, że na nas, na SOR-ze czeka 4 pacjentów, bo takie są niestety nasze realia. Tutaj możemy zlecić badania laboratoryjne oraz badania obrazowe, EKG. Na podstawie tych wyników stawiamy diagnozę. Jeżeli mamy diagnozę postawioną, to wtedy możemy wdrożyć leczenie. Celem jest jednak, żeby pacjenci byli wyleczeni. Tutaj nikogo nie chcemy uśmiercić.
3: Gra jest ogólnodostępna. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę SOR Simulator. Gratka dla fanów kolei. Dziś i jutro na Dworcu Fabrycznym w Łodzi można oglądać kilkaset modeli pociągów, stacji i makietę kolejową o długości 235 metrów. Dla najmłodszych miłośników kolei i modelarstwa zaplanowano wiele atrakcji z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka. Dziś wystawa otwarta jest do 18, a jutro od 10 do 16. Wstęp bezpłatny.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Pogoda.
1: Niebo dzisiaj przeważnie zachmurzone, choć jest szansa na przejaśnienia, ale może też przelotnie padać, a miejscami możliwe burze. Temperatura 20 stopni nad morzem, troszkę cieplej w górach, 22, w centrum też 22, a na zachodzie Polski 24.

0: jest weekend jak marzenie. Marzenie do nas przyleciało prosto z Hollywood. Izabela Miko. Iza, jak byś się określiła? Bo właściwie tak się nie zastanawiałam. Tancerka, aktorka, producentka, scenarzystka. Jak ty siebie byś określiła? Artystka? O!
1: Artystka. Po prostu. Szczęśliwa kobieta.
0: No i tym szczęściem Iza nas będzie obdarowywała do 15. Bądźcie z nami.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Izabelo Miko, zacznę od tego, co tak naprawdę jest twoim domem. Czy Polska, czy Stany Zjednoczone, do których wyemigrowałaś jako 15-letnia dziewczyna?
2: Trudno jest to określić, dlatego że w Los Angeles mam swój dom, ukochany swój dom.
1: Pokazujesz go z taką czułością.
2: Ja go tak kocham i tyle serca włożam w ten dom. Natomiast tu mam całą rodzinę. Tu mam też teraz przyjaciół, dzieciństwo, wspomnienia. Też pracuję tutaj raz po raz, także trochę tak żyję w rozkroku, ale muszę powiedzieć, że nie przeszkadza mi to. Ja nie lubię monotonności, nie lubię być znudzona. Ja lubię, jak się cały czas coś dzieje i gdzieś jadę. Ja żyję na walizkach, zawsze tak było. Już trochę tęsknię za domem, bo byłam teraz w Polsce.
1: I teraz mówiąc dom, myślisz o Los Angeles.
2: Los Angeles, ze swoim domem, ze swoim życiem tam, bo byłam tutaj już 3,5 miesiąca, no od 31 stycznia. To jest najdłużej, jak byłam w Polsce od wyjazdu. Miałam 15 lat.
1: Wyrażę po raz kolejny swój podziw, ponieważ wyjechać do Los Angeles i jednak żyć ze swojego zawodu, czyli z bycia aktorką, tancerką, ty sobie jeszcze dołożyłaś pisanie scenariuszy, utrzymywać się tam, mieć swój dom.
2: Utrzymywać dom, bo to jest utrzymać dom, bo to są takie koszty niesamowite.
1: To jest coś wielkiego, dlatego teraz zagram coś optymistycznego. Kasia Kowalska.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Oczywiście Izabela Miko razem z nami, aktorka, tancerka. Izo, mam takie poczucie, że w Polsce nie do końca ludzie wiedzą, co ty tam porabiasz w Los Angeles.
2: Tak, ja też jakby nie jestem taką osobą, która jakby za każdym razem coś tam zrobię, to przyjeżdża mi się chwalę w
1: hej,
2: media.
1: Znam Vala Kilmera. Hej, znam Tyler tak. Banks.
2: Ja sobie nie robię zdjęć ze sławnymi ludźmi. Jak jestem z kimś i z kimś rozmawiam, to ja chcę być tu i teraz. I może dlatego też wiele osób takich sławnych lubi ze mną być, bo wiedzą, że ja jakby nie chcę tego wykorzystać w żaden sposób.

0: autopromocja.
1: Kochani, tu Beata Kozidrak. Zapraszam na mój nowy program w Radiu Złote Przeboje.
2: To będzie wyjątkowy czas. Historie, wspomnienia, anegdoty.
1: I moje najlepsze piosenki.
2: Włącz Radio Złote Przeboje już jutro.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: Na weekend jak marzenie do Radia Złote Przeboje zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Izabela Miko, porozmawiajmy o Coyote Ugly, twoim pierwszym dużym filmie, gdzie zagrałaś mocną, drugoplanową rolę, rolę Kami. Film nosił tytuł w Polsce Wygrane marzenia.
2: To był mój pierwszy casting. To też nie było tak, że ja od razu dostałam tę rolę, bo ja byłam na castingu, potem byłam na 4 różnych castingach i ja dostałam tak zwane callback, czyli następne zdjęcia próbne, castingi do tych ról, do 3 filmów. I dopiero po chyba 2 miesiącach z castingu zadzwonili. Dzień później, pakuj walizki, dzisiaj idziesz na 3 casting, ale to będzie już w Los Angeles, bo ja wtedy byłam w Nowym Jorku, mieszkałam w Nowym Jorku. I to było tak, że ja musiałam dosłownie rzucić wszystko, co robiłam, pojechać do domu, spakować się na jedną noc w Los Angeles, przyjechała mnie limuzyna, nie dlatego, że oni tak chcieli, żeby to była limuzyna, tylko nie mieli żadnego innego samochodu, żeby wysłać, bo to na ostatnią chwilę.
3: Ale to był znak, Iza.
2: Tak, tak.
3: To był znak.
2: I ta limuzyna w ogóle nie mogła nawet zakręcić w tą małą uliczkę, gdzie ja mieszkałam, więc pamiętam, że było takie: co ja tu robię, co się dzieje? Wtedy już tą rolę dostałam, ale to też to się tak szybko nie potoczyło. Natomiast do 2 innych filmów, też tam o tańcu, byłam też blisko. I tym drugim filmem był Save Last Dance, którego nie zagrałam, bo zagrałam w Coyote Ugly, ale potem w 2 zagrałam i grałam główną rolę Sarah Johnson, więc też myślę, że jakby ta rola do mnie wróciła później.
1: To nie przypadek, moja droga, że zagram teraz utwór Snap pod tytułem Rhythm is a Dancer.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Izabela Miko. Izo, miałaś zaledwie 18 lat w filmie Coyote Ugly, ale tak przepięknym angielskim tam się posługujesz, że brawo ty.
2: Bardzo pracowałam nad tym angielskim, też miałam nauczyciela, ponieważ wtedy jeszcze nie mówiłam dobrze po angielsku. Mówiłam, znaczy dobrze w sensie, że świetnie się porozumiewałam, bo już wtedy mieszkałam w Stanach przez 2,5-3 lata. Natomiast akcent był mój okropny, więc musiałam pracować z takim coachem, który mi pomagał, żeby mnie mogli zrozumieć w tym filmie.

0: 299 zł i 99 groszy. Saturator Soda Stream w zestawie z dwoma butelkami. Teraz za 499 zł i 99 groszy. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Człowieku, nie bądź boomer. Podaruj odlot na komunię. Szukasz pomysłu na ciekawy prezent na komunię lub dzień dziecka? Podaruj loty w tunelu aerodynamicznym MaxFly. To ekscytująca przygoda i niezapomniane przeżycie. Teraz rabaty nawet do 50% dla początkujących. Twój prezent zrobi furorę. Pamiętaj, MaxFly, tunel aerodynamiczny. Więcej na www.tunel.aero.
2: Jeśli chcesz dobrze spać,

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
2: Zapraszamy na Dzień Reportażu i spotkania z finalistami 17. edycji Nagrody imienia Ryszarda Kapuścińskiego. Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie, 30 maja od godziny 11. Organizatorem i fundatorem nagrody jest Miasto Stołeczne Warszawa.
3: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II, 115.
4: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już dziś finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy w zestawie z akumulatorem i ładowarką 20 V. Parkside 50 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Jedziemy?
8: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
9: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
10: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
11: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
10: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
11: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
10: Czyli?
11: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Diohyspanie Max. Diohyspan Max. Maksymalna ulga dla nóg.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
13: Cukiernia Sowa w parku handlowym Balaton już otwarta. Czekają na Ciebie aromatyczne wypieki, wyborna kawa i gorąca promocja. Pyszne z pieca 2 plus 1 za grosz. Przyjdź i odkryj wyjątkowy smak naszych słodkości. Przy ciastku łatwiej się rozmawia. Cukiernia Sowa zaprasza.
14: Reklama. Na weekend jak marzenie zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Pozwól, Izabelo, Izamiko z nami, że wrócę jeszcze raz do twojej pierwszej ważnej roli. Roli Kami w filmie Wygrane Marzenia. Tyra Banks obok ciebie, Maria Bello, Piper Perabo, czyli duże nazwiska. Czy te aktorki były dla ciebie miłe?
2: Dziewczyny nie były super dla mnie miłe, dlatego że dla nich to było, no tak, przyszła jeden casting, pierwszy casting dostała, w ogóle my tutaj w tym biznesie pracujemy ile lat, więc
1: takie?
2: To było troszeczkę... Tak, było to troszeczkę
1: nie,
2: było tego...
1: Ładnie.
2: Taki typu wiesz, że tak przychodzę i na przykład tak
1: za
2: dziewczyny...
1: Za szybko się jej udało.
2: Chociaż one nie wiedziały, że ja pracowałam od dziecka, tak, tylko że byłam w szkole baletowej, sama potem byłam w Stanach, ja to wszystko jakby sobie bardzo na tą szansę, żeby w ogóle być na tym castingu, ja sobie bardzo zapracowałam. Więc ja już pracowałam od samego dziecka.
1: Nikt ci nie dał nic
2: za darmo.
1: Na piękne oczy. I na piękną urodę.
2: Ale to było okej, okay, bo ja byłam w takich sytuacjach, no w szkole nawet baletowej wtedy w Stanach, gdzie też dziewczyny tak się na mnie, z Polski przyjechała jak w obciachowym takim kostiumie, bo ja sobie łatałam sobie rajstopy, nie? Jak miałam dziurę, one sobie kupowały nowe do tego baletu. W takich obciachowych w puentach w ogóle, co ona w ogóle na głowie ma. Więc ja to czułam, więc ja już byłam jakby przyzwyczajona do tego. Mówię, ja tu jestem, robię swoje i tyle.
1: I to jest podejście, które mi się podoba. Czas na muzykę. Paula Abdul.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Już za chwilę wybije 13 i zaproszę Was na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje. A tuż po nich wrócimy do rozmowy z naszą gościnią Izabelą Miko, aktorką, która odpowie na parę pytań. Na przykład, dlaczego wybrała Stany Zjednoczone na swój dom i o życiu w zgodzie z naturą, o byciu eko.
2: Radio Złote Przeboje.
0: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. Już dziś od 18.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
5: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
4: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.

0: Dzięki do MediaMarkt.
1: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
2: Reklama.
3: Jest 13. To czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
4: Policja rozbiła grupę przestępczą zakładającą fikcyjne uczelnie. Benzyna tanieje, diesel najtańszy od 3 miesięcy. Największa parada Łodzi na Wiśle odbędzie się już dziś wieczorem w Warszawie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Sprzedawali fałszywe dokumenty szkolne, otwierali fikcyjne filie uczelni, wyłudzali dotacje. Policjanci z Łodzi rozbili grupę przestępczą, mówi komisarz Adam Dębiński z łódzkiej policji.
5: Grupa czerpała korzyści również z tworzenia nieprawdziwych zaświadczeń o pobieraniu nauki w szkole oraz legitymacji szkolnych i studenckich. W trakcie trwania dobrej koniunktury członkowie grupy otworzyli również 2 fikcyjne filie uczelni w Ostrołęce i Koninie. Personalia uczniów pozyskiwali od rekruterów Agencji Pośrednictwa Pracy.
4: Policja zatrzymała 5 osób, grozi im do 15 lat więzienia. Mundurowi zlikwidowali też drukarnię fałszywych dokumentów. Skarb państwa mógł stracić przez grupę co najmniej 5,5 miliona złotych. Ta wiadomość ucieszy kierowców. Mamy najtańszego diesla od końca lutego, czyli od momentu wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie. Olej napędowy kosztuje średnio 6 zł i 50 groszy. Tanieje też benzyna i gaz, mówi analityk rynku paliw z biura Reflex Urszula Cieślak.
6: Obniżki, które notujemy, to efekt spadku cen ropy naftowej i paliw gotowych na europejskim rynku ARA, który przekłada się na obniżki cen paliw w krajowych rafineriach. W związku z tym też maksymalne ceny z dnia na dzień są na coraz niższych poziomach.
4: A to nie koniec dobrych informacji, bo początek czerwca może przynieść kolejne spadki cen. Niezidentyfikowane drony latały nad lotniskiem w Monachium. Rano lotnisko zamknięto. Obiekty latały w pobliżu pasów, startów i lądowań. Niektóre loty odwołano, inne są opóźnione. Członkowie Polskiego Komitetu Olimpijskiego spróbują odwołać prezesa PKOL-u Radosława Piesiewicza. Złożyli wniosek o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. Jedynym punktem ma być właśnie odwołanie Piesiewicza. Wniosek podpisało 82 ze 106 członków PKOL-u. To będzie wyjątkowy wieczór w stolicy. River Lights, największa polska parada Łodzi na Wiśle. Jak informuje stołeczny ratusz, dziś po zachodzie słońca korowód oświetlonych łodzi już po raz 6 wyruszy na rzekę.
7: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
8: Sponsorem programu jest Subaru Import Polska. Importer japońskich SUV-ów ze stałym napędem na wszystkie koła. Subaru.pl.
7: Pogoda.
4: Niebo częściowo zachmurzone, zobaczymy trochę słońca, ale możliwe też przelotne opady deszczu, a miejscami burze. Najcieplej dzisiaj na zachodzie Polski, 24 stopnie, troszkę tylko chłodniej w górach i w centrum i na wschodzie 22, a jeszcze odrobinę chłodniej nad samym morzem, tu około 20.
8: Sponsorem programu był Subaru Import Polska, importer japońskich SUV-ów ze stałym napędem na wszystkie koła. Subaru.pl.
7: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
9: Cześć, tu Iza Miko. Bardzo się cieszę, że jestem z Wami tutaj w programie W Weekend jak marzenie z Marzeną.
10: Tak jest, z Marzeną Rogalską i będziemy sobie rozmawiały, o czym my sobie jeszcze, Izabelo, porozmawiamy.
9: O życiu.
10: Tak, o Twoim niegasnącym entuzjazmie i przyjmowaniu tego, co przynosi Ci życie.
9: Żyję z totalną wdzięcznością i radością w sercu.
10: Bądźcie z nami, wracamy za chwilę.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Izabelo Miko, kobieto wielu talentów. Jeszcze zapomniałam zapytać, dlaczego właściwie ty się uparłaś na Stany? Na jako miejsce do życia.
2: No ja się nie, w ogóle się nie uparłam na Stany. W ogóle. Właśnie o to chodzi, że ja miałam coś takiego, że coś będę robić gdzieś, ale nie, wiedziałam, że jakoś tak w tej Polsce jakoś tak mi za ciasno było i właśnie te moje marzenia, te zwariowane pomysły, to wszystko nie było nigdy akceptowane. I w szkole baletowej byłam tutaj, ale chodziłam, jeździłam na Biennale, pojechałam do Poznania i tam przyjechał taki choreograf z Nowego Jorku, który nas uczył. I on uczył techniki Balanchina. I wszyscy tak troszeczkę go ignorowali i tak dalej, a ja zostawałam po lekcjach i mówię, dobrze, ale jak to się robi? I miałam 1500 pytań i się tak odnajdywałam w tej takiej bardziej wolnej technice tego tańca. I mówię, słuchaj, ty się tutaj
1: marnujesz.
2: Ja miałam wtedy 14 lat. No i potem on się z mamą skontaktował.
1: Czyli on naprawdę w tobie zobaczył potencjał. No. To nie były przelewki,
2: jeżeli takie ruchy wykonał. I pojechałam. Okazało się, że ta jego szkoła to jest na Broadwayu, więc to jest taki...
3: Komercha.
2: Tak, więc ja mu powiedziałam, słuchaj, ten poziom nie jest taki wysoki jak u nas w Warszawie. Wiem, on się zdenerwował, mówi tak... Jeżeli ty myślisz, że taki chcesz wysoki poziom, to proszę bardzo, akurat mają castingi do szkoły baletowej tutaj, School of American Ballet w Nowym Jorku. Ja poszłam na ten casting. No i się dostałam do tej szkoły.
1: Twoje opowieści to gotowy scenariusz na film. Mała muzyczna przerwa, Easy Like Sunday Morning. Komodo.

0: Izabelo Miko. Pytanie za 100 punktów. Nowy Jork czy Los Angeles?
1: Teraz lubię przyjeżdżać tylko do Nowego Jorku i pracować. Natomiast, żeby żyć w Nowym Jorku, dla mnie już jest za intensywny tryb.
2: Bo ty jesteś człowiek natury.
1: Tak, lubię naturę. Lubię zwierzaki, które przychodzą i różne szopy bracze.
3: Lubię cytrusy. Normalnie cytrusy. Lubię sobie wejść do ogródka, zerwać pomarańczę,
1: mam
3: cytrynę.
1: Podobno najlepsze cytryny, jak kiedykolwiek moja mama jadła, a moja mama codziennie do herbaty sobie dodaje cytrynę, więc jak ona to powiedziała, to znaczy, to jest prawda.

0: ml. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Oferta nie dotyczy wielopaków. Biedronka.
1: Barbara?
2: No?
1: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
2: Co, Marian?
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
2: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
1: No.
3: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
4: Weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje. Zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zapraszam Marzena Rogalska.
1: Izabelo Miko, czy to będzie zbytnie spoufalenie się, jeśli zapytam cię o twoją znajomość z wnukiem Charlie'ego Chaplina, prawdę mówiąc na mieście, że się spotykaliście?
2: Byliśmy razem przez 2 lata z sobą, no.
1: To podobno wspaniały artysta.
2: Wspaniały artysta, geniusz. Być w związku z geniuszem jest bardzo trudne, bo on jakby nie widzi świata poza tym, co tworzy. Ja jestem perfekcjonistka, wszyscy, którzy ze mną pracują, dobrze o tym wiedzą. Uwielbiam to, co robię. Mam niesamowitą pasję. Natomiast moje życie rodzinne to jest dla mnie bardzo ważne. Bardzo ważne, bo ja z tego życia czerpię, żeby być artystką. Jeżeli jestem z osobą, która tylko widzi tą i tylko się spełnia w pracy.
1: No, ale jednak się w tobie zakochał.
2: Nie, no to była miłość. Myśmy mieli przepiękną miłość. I to też, żeśmy się tak rozstali, no wiedzieliśmy, że to nie ma przyszłości. Też dlatego, że on mieszkał w Paryżu, ja mieszkałam w Los Angeles. Jeździliśmy w tą z powrotem.
1: No to związek na odległość. No. Ale powiedz mi, czy ty byłaś już tak mocna, ukonstytuowana w sobie jako kobieta, że cię nie onieśmielało to, że... To jest wnuk Charlie'ego Chaplina?
2: Nie, ja to w ogóle nie
1: robię obojętnie. Tą minę.
2: W ogóle. Czy on był wnukiem tego, czy tego, to
1: wnuk
2: jest
1: Charlie'ego
2: osoba...
1: Chaplina. So what?
2: W ogóle... To może być Brad Pitt, jeżeli nie będzie, jak nie jest takim partnerem.
1: Hello, na to którego... będzie Brad Pitt, zadzwoń do mnie. To ja tak przejdę, tak wiesz.

0: Wiesz, Izabelo, Izamiko oczywiście z nami, że jesteś dla mnie prekursorką tematów eko. Przyjeżdżałaś do Polski i nas uświadamiałaś, prawda?
1: No, a teraz już wiemy, że te wszystkie rzeczy, które są zafoliowane z plastiku, to jeszcze mają te microplastics, które wchodzą nas, tuż o, jeżeli chodzi o środowisko, to jest jedna, ale na nasze zdrowie, jaki to ma wpływ.
0: Tak.
1: No ja wiele takich rzeczy tutaj, szczególnie w Polsce, przyjeżdżam i coś tam mówię, coś tego i mówią, nie no głupia, co tam tego, dopiero się po paru latach okazuje, że jest tam w tym dużo prawdy.
0: Tak, ty nawet nie wiesz, jaki wpływ wywarłaś na moje życie.
1: Ale to mnie bardzo cieszy.

0: autopromocja.
1: Jeśli lata 80. i 90. to twoje czasy, świetnie się rozumiemy.
2: Tu Beata Kozidrak. Radio Złote Przeboje gra muzykę, przy której dorastaliśmy, tańczyliśmy i zakochiwaliśmy się. Gra także moje piosenki. Jesteś
1: zdrowy. Spotkajmy się w Radiu Złote Przeboje już jutro.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
4: Arbuz 62% taniej. 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Cena przed obniżką 7,99. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
5: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II, 115.
6: Castorama. Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
7: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
10: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
11: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl+. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
12: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
13: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
12: TravistoFast i Travisto.
13: Aflofarm.
14: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
15: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
14: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
15: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
14: Czyli?
15: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
16: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.

0: Dzięki do MediaMarkt.
1: Człowieku, nie bądź boomer. Podaruj odlot na komunię. Szukasz pomysłu na ciekawy prezent na komunię lub dzień dziecka? Podaruj loty w tunelu aerodynamicznym MaxFly. To ekscytująca przygoda i niezapomniane przeżycie. Teraz rabaty nawet do 50% dla początkujących. Twój prezent zrobi furorę. Pamiętaj, MaxFly, tunel aerodynamiczny. Więcej na www.tunel.aero.
2: Reklama. Weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Izabela Miko. Izo, ten kto nas słucha i chce rozpocząć swoją ekoprzygodę, od czego może zacząć?
2: Od gotowania w domu, jedzenia w domu i czytania wszystkiego, bo to jest, jak znamy to co jemy, rośliny, komunikujemy się z tym jedzeniem, to już jesteśmy zbliżeni w właściwy kierunek. Aha. Bo to jest i super na ciało, i super, jeżeli chodzi o środowisko. To, co w siebie wkładamy, jest bardzo, bardzo ważne. Jak zaczynamy gotować, zaczynamy czytać etykietki, wszystko się zmienia.
3: Okej, okay, czyli zanim ty kupisz coś, to najpierw to przestudiujesz, czytasz.
2: Tak. No ja robię chleb sama i jogurt wegański w domu, więc ja wszystko jakby od zera. Jak potrafię przeczytać składniki, to jem, jak nie, to nic pakowanego staram się nie jeść w ogóle, więc...
3: A jak jesz na planie, jak
2: jesteś? No sama sobie zazwyczaj przywożę. Albo jak jestem, oni wiedzą,
3: czyli
2: że...
3: Czyli w barobusie Miko nie uświadczysz?
2: No raczej nie.
3: Aha.
2: No wiadomo, czasami nie mam wyjścia, nie? Ale zazwyczaj swoje 90% posiłków to są, które ja sobie sama zrobiłam, wszystko sobie i lubię to robić też.
3: Dzielna jesteś dziewczyna.
2: No, gotuję w słoiki, zamrażam. To też mama mnie nauczyła. Zamrażam, więc zawsze mam dobry swój, na przykład robię wielki gar zupy, zamrażam w słoiki i zawsze mam świeżą zupę.
3: Czas na muzykę Maya, All About The Money.

0: Już za chwilę wybije godzina 14 i zaproszę Was na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje. A tuż po nich wrócimy do rozmowy z Izabelą Miko i porozmawiamy o więzi z mamą. Czy można mieć w mamie najlepszą przyjaciółkę i jak budować taką więź? Bądźcie z nami.
1: Radio Złote Przeboje.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy w zestawie z akumulatorem i ładowarką 20 V. Parkside 50 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
1: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
2: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
3: Castorama!
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
3: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
5: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Kto zwalcza ból? Kto?
7: Kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
1: Reklama. Wybiła 14, to czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
9: 1300 strażaków dogasza pożar pod Wołominem na Mazowszu. Prezydent zapowiedział, że zawetuje ustawę o osobie najbliższej. O 18:00 wielki finał Ligi Mistrzów. Po raz pierwszy to będzie finał francusko-angielski. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. 1300 strażaków gasi zarzewia ognia w lasach powiatu wołomińskiego na Mazowszu. Sytuacja jest dość stabilna, ale dynamiczna, mówią służby. Synoptycy ostrzegają, że z powodu suszy prawie wszystkie lasy w Polsce są zagrożone pożarem. Sejm uchwalił ustawę o statusie osoby najbliższej. Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział, że ustawę zawetuje. Trudno to zrozumieć, mówi Hubert Sobecki ze Stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza.
10: Nasz prezydent pokaże po raz kolejny, że osoby LGBT+, że rodziny takie jak moja w Polsce nie są mile widziane i nie mamy co liczyć na to, że głowa państwa zatroszczy się o bezpieczeństwo i godność, tylko jeśli już będzie nami straszyć i po raz kolejny po prostu zorganizuje wokół tego jakiś polityczny cyrk.
9: Umowa o statusie osoby najbliższej zawierana byłaby u notariusza. Dotyczy m.in. alimentów, wspólnych finansów, prawa do informacji medycznej i pełnienia roli pełnomocnika w codziennych sprawach. Droga nad Morskie Oko znów jest otwarta. Zakończył się główny etap remontu. Można wejść na własnych nogach albo część pokonać wozem konnym, a dalej e-busem, choć te wrócą na trasę dopiero jutro. Na ten mecz czekała cała piłkarska Europa. Na stadionie w Budapeszcie dziś finał Ligi Mistrzów PSG-Arsenal. Paryżanie to obrońcy tytułu, ale drużyna z Londynu nie przegrała w tej edycji żadnego meczu. To kto jest faworytem? Odpowiedzi szuka Błażej Kulesza.
11: Wyniki zespołu Mikela Artety w obecnej edycji tych rozgrywek są imponujące. 14 meczów bez porażki, co podkreślał trener Londyńczyków. Mamy prawo tu być. Będziemy musieli jednak zasłużyć na prawo do zdobycia trofeum. PSG chce zostać drugą drużyną w historii po Realu Madryt, która dwa razy z rzędu sięgnęła po trofeum, mówi Luis Enrique, trener Francuzów. Nie ma lepszej motywacji niż gra w finale Ligi Mistrzów. Reszta to kwestia taktyki, kwestia zobaczymy po meczu. Oba zespoły grały przeciwko sobie 7 razy. Oba wygrały po 2 spotkania. W pozostałych 3 był remis, ale w Budapeszcie remisu nie będzie.
9: Czyli zdecydowanego faworyta też chyba nie ma. Początek meczu o 18:00.
12: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Pogoda.
1: Około 20 stopni maksymalnie dzisiaj nad morzem, troszkę cieplej w centrum, na wschodzie i na południu 22, a najcieplej na zachodzie Polski 24. Niebo dzisiaj przeważnie zachmurzone, czasem całkowicie, a czasem jakieś lekkie przejaśnienia, możliwe też przelotne opady deszczu i burze.

0: weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Witamy w kolejnej godzinie. Izabela Miko i Marzena Rogalska. Izo, jesteś niezwykle pozytywną osobą. Nigdy nie słyszałam, żebyś o kimś źle mówiła. Jak ty to robisz? Taki jest twój pomysł na życie? Żyć bez zazdrości, zawiści?
2: Żyć z wdzięcznością w sercu za wszystko, za wszystko. Ktoś ci wjechał w samochód? Fajnie, ciekawe jestem, może pójdę, kogoś poznam, jak będę naprawiać samochód. A może to było mi potrzebne. Po prostu tak, może to jest takie głupie, tak? Ale to nie ma znaczenia, jak sobie to tłumaczymy, to jest energia.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Izabelo, Izamiko oczywiście z nami. Twoja mama jest dla ciebie bardzo ważna. Przyjeżdżasz tu na każde święta. Ty jesteś niesamowicie lojalna. Jesteście bardzo ze sobą związane. Mm-hmm. Bardzo. Mm-hmm. Liczysz się z jej zdaniem. Ona też bardzo o ciebie dba. Czy jest odcięta pępowina, czy nie ma odciętej pępowiny w tym związku?
2: Ale czy ona musi być odcięta?
1: Tego pytania sobie nie zadam.
3: Bo podobno jest... musi.
2: No podobno musi, ale chociaż my się takie... tak strasznie fajnie bawimy. To jest taki... Tyle, ile ja przyjdziałam u różnych terapeutów, ja nad sobą pracuję i jakby nigdy nie było czegoś takiego, jest to toksyczne. Ja się z nikim tak nie śmieję jak z moją mamą. I tak jak miałam wybór, żeby z kimś pojechać, no to z mamą pojadę na wakacje. No bo po prostu my się tak bawimy dobrze razem i tutaj tym miesiącem też jakby powodem, dlaczego chciałam zrobić ten program, żeby być z mamą, być oczywiście też z tatą, też tyle czasu z tatą spędziłam teraz w Polsce.
1: Samo to, że pilnujesz tych świąt i takiego regularnego bywania, spotykania się z nią.
2: My parę razy dziennie rozmawiamy, to jest w ogóle FaceTime, non-stop, także jest ktoś, kto o nią dba, bo ja non-stop, ona do mnie dzwoni, ona nie zapina pasów. Jak tylko wiem, że jest w samochodzie, zapnij pasy. Ja to słyszę,
1: Grażyna, co ty w ogóle odpalasz?
2: I mówię, to jest, i ona jeszcze się ze mną kłóci, że mówi, no przecież jadę teraz. Ja mówię, no właśnie.
1: Zapnij pasy.
2: O to chodzi.
1: Zapnijcie pasy, bo teraz będzie Communard, Don't Leave Me This Way. A my wracamy za chwilę.

0: Izabela Miko. Izo, zaczęłaś też pisać scenariusze. To powiedz proszę, nad czym teraz pracujesz?
1: Trzecią wersję już kończę. Myślę, że skończę za dwa miesiące. Już powstaje ten film 2,5 roku. Mogę uwierzyć, 2,5 roku.
0: Tyle powstają filmy.
1: No, jak się dobrze, jak się dobrze pisze i też, ja chcę jednak, żeby ten film był trochę komercyjny, natomiast nie taki super niszowy, natomiast jest to film o rozwoju duchowym, ale to jest zwariowana komedia.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II, 115.
1: Cukiernia Sowa w parku handlowym Balaton już otwarta. Czekają na Ciebie aromatyczne wypieki, wyborna kawa i gorąca promocja. Pyszne z pieca 2 plus 1 za grosz. Przyjdź i odkryj wyjątkowy smak naszych słodkości. Przy ciastku łatwiej się rozmawia. Cukiernia Sowa zaprasza.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
6: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.

0: Na weekend jak marzenie. Zapraszam Marzena Rogalska.
1: Izabela Miko z nami.
2: Izuniu, czy ty jesteś już na takim etapie życia w Stanach i jesteś tak zrośnięta z tym krajem, że śnisz po angielsku, czy wciąż po polsku?
3: Ja śnię obrazami. Ja wszystko widzę obrazami. Liczę po polsku. Na przykład jak gdziekolwiek na siłowni jestem, czy coś liczę, to po polsku. Więc to jest śmieszne, że po polsku liczę. No, myślę, że po angielsku myślę, jak sobie na przykład układam rozmowę, czy coś tam, jak sobie układam rozmowę, no, to mi się wydaje, że ja po angielsku. Łatwiej jest na pewno mi mówić i bardziej elokwentnie mówić po angielsku. To absolutnie.
2: Dobra, nie chciałam wypominać, powiedziałaś odcinek pilotowy, a mówi się pilotażowy. Przecież nie będziesz... Tak, już się to tak stało, że jednak no tak. Angielski jest twoim pierwszym językiem. Znaczy... najczęściej używanym, prawda?
3: No, więc ja czasami takie mówię rzeczy śmieszne po polsku, jak mama mówi, co ty powiedziałaś? Ja mówię, wiesz, o co mi chodzi, no.
2: Aha.
3: Tak jak krem na zmarszczki, to nie powiedziałam, że na zmarszczki, krem na wgniotki.
2: Wgniotki? No.
3: Prawda? Zgadza się wszystko.
2: Oczywiście, wiadomo, o co chodzi. No tak, krem na wgniotki. A to śliczne. No tak, ale wiesz, no cały czas nie masz w języku polskim.
3: Tego nie masz. Całe szczęście jeszcze nie ma czegoś takiego.
2: Ale to może przyjść jak na przykład, wiesz.
3: Nie, i mnie się chyba matka by mnie zabiła.
2: Grażyna by nie pozwoliła na to.
3: Ona by nie pozwoliła na to.

0: drodzy słuchacze Radia Złote Przeboje, uprzejma przypominajka o tym, że możecie nas słuchać, być z nami absolutnie wszędzie dzięki aplikacji Radia Złote Przeboje na wasze smartfony. Pamiętajcie też, że nasza rozmowa w całości będzie tuż po godzinie 15 na YouTubie. Będziecie mogli nas i posłuchać, i zobaczyć. Gorąco z Izabelą Miko zapraszamy.
1: Radio Złote Przeboje.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: No, to jedziemy.
1: Tato, czy dziś ja prowadzę?
0: Jasne, w końcu to twój dzień.
1: Jedź prosto, skręć w prawo
2: i gotowe!
1: Jesteśmy w salonie Cherry.
3: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
4: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Speed Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 8,99 za kilogram. A kapusta biała młoda. Cena przed obniżką 7,99. A teraz tylko złoty 99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II, 115.
8: Człowieku, nie bądź boomer. Podaruj odlot na komunię. Szukasz pomysłu na ciekawy prezent na komunię lub Dzień Dziecka? Podaruj loty w tunelu aerodynamicznym MaxFly. To ekscytująca przygoda i niezapomniane przeżycie. Teraz rabaty nawet do 50% dla początkujących. Twój prezent zrobi furorę. Pamiętaj, MaxFly, tunel aerodynamiczny. Więcej na www.tunel.aero.
9: Reklama. Sponsorem programu jest Subaru Import Polska, importer japońskich SUV-ów ze stałym napędem na wszystkie koła. Subaru.pl.
10: Na weekend jak marzenie zaprasza Marzena Rogalska.

0: Małe rzeczy, wielkie przyjemności w radiu Złote Przeboje.
1: Izabelo Miko, jakie są twoje małe rzeczy, małe rytuały, które sprawiają ci wielką radość?
2: Słuchanie ptaków, które śpiewają. Chcę wiedzieć, co one mówią.
1: A rano to jest kiedy? Która godzina to jest rano u Izabeli? Piąta, trzydzieści?
2: Nie szósta? Jestem tak bardzo. Ja chodzę spać koło pierwszej w nocy, niestety 12:00, więc u mnie to jest tak 9:00, powiedzmy.
1: No poproszę, pani tak, pani mówi o zdrowym życiu, a pani się tak późno kładzie.
2: Ja wiem, walczę z tym, walczę. Jestem nocny Marek Koszmarek. Uwielbiam tą nocną porę, dlatego że nikt do mnie już nie dzwoni, to jest czas dla mnie.
1: To też jest czas ciszy, tak. No. Ale poranek też ma piękną ciszę.
2: Piękną ciszę ma i jest przede wszystkim piękną bardzo energię. Zdrowy. Trzeba wychodzić w pierwszej godzinie od wstania, wyjść, żeby słoneczko w źrenice. To jest jedna z najlepszych rzeczy, co można zrobić na swoje zdrowie. Słoneczko w źrenice.
1: Jedna z miłych rzeczy, którą ja w tym momencie zaproponuję, to jest Rick Astley. Together Forever.
0: Małe rzeczy, wielkie przyjemności w radiu Złote Przeboje.

0: Izo, to już koniec naszego spotkania. Czego ci życzyć, kochana moja? Czego najbardziej w tym momencie potrzebujesz? Dzień przed wylotem do Los Angeles.
1: Spokoju i też cierpliwości, jeżeli chodzi o mój projekt, bo jestem taka, że już teraz i na wczoraj. Te dwie rzeczy.
0: No bardzo dziękuję.
1: Bo wszystko inne to mam.
0: Wszystko inne.
1: I zdrowa, i szczęśliwa. I...
0: Izabela Miko, dziękuję. Mogłabym z tobą jeszcze rozmawiać sobie tak. Do odlotu samolotu.
1: Do odlotu, tak.
0: Tak, i szczęśliwej podróży.
1: Dziękuję,
0: do domu.
1: Dziękuję.
0: Izabela Miko była z nami.

0: Sponsorem programu był Subaru Import Polska. Importer japońskich SUV-ów ze stałym napędem na wszystkie koła. Subaru.pl.
1: Weekend spędzacie z Radiem Złote Przeboje na zegarach 15. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
2: Maja Chwalińska awansowała do czwartej rundy Wielkiego Szlema. Roczne dziecko wypadło z 10. piętra. Policja bada przyczyny tragedii. Turyści w Zakopanem znów mogą spacerować drogą nad Morskie Oko. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Życiowy sukces naszej tenisistki. Maja Chwalińska awansowała do czwartej rundy turnieju wielkoszlemowego, czyli najlepszej szesnastki. Na kortach Rolanda Garrosa w Paryżu wygrała z dużo wyżej notowaną Greczynką Marią Sakkari 1-6, 6-3, 6-2. A tuż po meczu z rodzicami Mai, Marcelą i Tomaszem rozmawiał wysłannik na paryski turniej Przemysław Pozowski.
3: Jak pani te emocje znosi? Ja ledwo usiedziałem do końca.
4: Powiem szczerze, że te pierwsze mecze najbardziej mi doskwierały, bo tak chciałam, żeby przeszła ta eliminacja, żeby jej się udało chociaż tą pierwszą rundę. I wtedy bardzo się bałam, po prostu wychodziłam, bo nie dawałam rady, a dzisiaj jakoś udało mi się tak przebrnąć cały mecz.
5: Wierzyliśmy, nie napinaliśmy się, bo to wiadomo, to jest szósty mecz, to też jest zmęczenie straszne na tym upale.
4: Ale ona jest twarda, ona zawsze gra do końca, więc udało się, super.
2: Maja Chwalińska mecz o ćwierćfinał zagra w poniedziałek. Do czwartej rundy awansowała też wcześniej Iga Świątek. Jutro o 11 zagra z Ukrainką Martą Kostiuk. Prokuratura bada sprawę śmierci rocznego chłopca, który wypadł z balkonu mieszkania na 10. piętrze na warszawskim Brudnie. Do tragedii doszło wczoraj wieczorem, mówi Ewelina Gromek-Oćwieja z Komendy Stołecznej.
6: Chłopiec w wieku roku i 2 miesięcy w tym czasie przebywał pod opieką matki. Kobieta była trzeźwa.
2: Według pierwszych informacji w tej sprawie matka na chwilę straciła dziecko z oczu i wtedy dziecko spadło z balkonu. Druhowie z OSP w Turze na Mazowszu potrzebują pomocy. Podczas gaszenia pożaru w lesie w powiecie wołomińskim zapalił się silnik ich ciężkiego wozu Tatry z 73 roku, mówi mieszkaniec Tura.
7: Ten stary samochód bardzo wiernie służył, zawsze na pierwszej linii, ponieważ nowe samochody są oszczędzane i stoją zawsze w bezpiecznych odległościach, a stare samochody typu Tatra, typu Star, zawsze są wysłane na pierwszy ogień.
2: Do dyspozycji druhów został tylko lekki pojazd, który nie nadaje się do gaszenia lasów. Turyści znów mogą skorzystać z głównej drogi do Morskiego Oka w Tatrach. Po 5-dniowym zamknięciu zakończył się główny etap remontu. Elektryczne busy wrócą na trasę jutro.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl. Pogoda.
1: Do końca dnia w całym kraju proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu, a także burz. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Mielnie. Tam termometry pokazują zaledwie do 15 stopni, a najcieplej w Zielonej Górze. Tu termometry o 15 pokazywały 24 stopnie.
0: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych CarBazar.pl.

4 minuty po godzinie 15. Zaczynamy przyjemną część weekendu, czyli to sobotnie popołudnie, na które gorąco Was zapraszam do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a na dobry początek już teraz Smokey.

Radio Złote Przeboje Elita 92,1 FM.

Autorem tej piosenki jest David Bowie, Iggy Pop. Ta piosenka zrodziła się w 77 roku i na początku, słuchajcie, była to taka mroczna, powolna ballada, ale takiego pazura i energii dodała Tina Turner, która zaśpiewała to razem z Davidem Bowie w 84 roku. To już prawie 12 minut po godzinie 15 razem z wami w to sobotnie popołudnie Radio Złote Przeboje. To teraz zabieram was do cudownego miejsca na świecie, gdzie pachnie na ulicach kuminem, kardamonem i anyżem. Nas uliczek dobiega taki między innymi dźwięk. To Sting, Chap Money. No trochę orientów puszczam wam przez głośniki.

0: Autopromocja.
1: Rozpocznij niedzielę z wysokiego C.
2: W Złotej Piątce prezentujemy największe złote przeboje, które łączy wspólna historia. Wybieramy, odliczamy i prezentujemy je bez zawijania w sreberka.
1: Już jutro po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Na zakupy świeżym rytmem polecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
4: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu, kurka wolna, 10 sztuk klasy M, tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
3: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
4: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej.

Sobotnie popołudnie to idealny czas na to, żeby zrelaksować się po całym ciężkim tygodniu pracy i podyrektować takimi cudownymi balladami z lat 80. Genesis Into Deep w radiu Złote Przeboje. Za 28 minut będzie 16. 30 dzień maja mamy w kalendarzu. No a dziś swoje urodziny świętuje były senator, no i artysta, który będzie nam się kojarzył od zawsze z budką suflera. I chyba wszystko już jasne. Krzysztof Cugowski świętuje dziś swoje 76. urodziny. Ach, Krzysztofie, gdziekolwiek jesteś, cokolwiek teraz porabiasz, to ściskamy cię bardzo gorąco, pozdrawiamy, no i życzymy kolejnych cudownych piosenek, bo mamy wielką zawsze przyjemność prezentować twój głos na antenie Radia Złote Przeboje. No a teraz podkręcamy wam to sobotnie popołudnie takimi przyjemnymi dźwiękami. No mam nadzieję, że teraz bioderka będą, o, właśnie tak pracować. W prawo, w lewo, w prawo, w lewo, lambada.

0: autopromocja.
1: Kochani, tu Beata Kozidrak. Zapraszam na mój nowy program w Radiu Złote Przeboje.
2: To będzie wyjątkowy czas. Historie, wspomnienia, anegdoty.
1: I moje najlepsze piosenki.
2: Włącz Radio Złote Przeboje już jutro.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Dzieciaki zaskakują Cię swoją wyobraźnią? To Ty zaskocz je prezentem na Dzień Dziecka. Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. I do tego w atrakcyjnych cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
4: Kto zwalcza ból?
5: Voltaren!
4: Kto?
5: Voltaren! Voltaren!
6: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
2: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy?
4: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w MediaExpert. No przecież.
5: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w MediaExpert.
6: ZUS, podatki, czynsz, konto.
7: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
6: Ty nie?
7: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
6: Płacą ci? Dużo?
7: 4000 się uzbierało.
6: No żartujesz.
8: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. Dziennika 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 8,99 za kilogram. A kapusta biała młoda. Cena przed obniżką 7,99. A teraz tylko złoty 99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
10: Lidl. To się opłaca.

To zespół, który już w lipcu rozpoczyna koncerty weekendowe w Las Vegas. Backstreet Boys w radiu Złote Przeboje. Za 9 minut będzie 16. Podobno o gustach się nie dyskutuje. No ale taka rozmowa na temat może się naprawdę wam bardzo opłacić. No właśnie, kochani, już w poniedziałek, Dzień Dziecka, powiedzcie nam, czego nie lubiliście w dzieciństwie, ale z czasem uznaliście to za naprawdę fajne. No i macie szansę na to, żeby wygrać 500. Wystarczy tylko już teraz dołączyć do naszej zabawy przez naszą stronę internetową złoteprzeboje.pl. No i czekać w poniedziałek na nasz telefon. Więcej o tej zabawie już teraz możecie także przeczytać na złoteprzeboje.pl. No a skoro mamy weekend, to teraz pora na tak zwaną piosenkę przytulankę. No to jeśli możecie, to gdzieś tam do siebie się lekko przytulcie. Kylie Minogue i Jason Donovan.

0: No to hej, genialny tekst i jeszcze lepsza muzyka, elektryczne gitary i dzieci wybiegły w radiu złote przeboje do takich niezapomnianych kawałków lat 80. i 90. Obiecuję wam, powrócimy tuż po sprawdzonych wiadomościach w radiu złote przeboje, które punktualnie o 16:00. Zostańcie z nami.
1: Radio Złote Przeboje.

0: 18.47.12.
1: Co liczysz?
0: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
1: To ja też chcę! 24.30.
2: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz Twój ulubiony hot dog z Wild Bean Cafe 35% taniej do 9 czerwca. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
3: VeloBank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? VeloBank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
4: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II, 115.
5: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl. Reklama.
6: Weekendowe popołudnie spędzacie z Radiem Złote Przeboje. Na zegarach 16, a przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
7: Jeszcze do poniedziałku co najmniej potrwa dogaszanie pożaru na Mazowszu. Dziś dzień rodzicielstwa zastępczego. Brakuje takich rodzin w Polsce. Jutro we Wrocławiu gramy towarzysko z Ukrainą. Piłkarze szykują się do meczu. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Przynajmniej do poniedziałku może potrwać dogaszanie pożaru lasów w podwarszawskim Wołominie. Od czwartku pali się ponad 300 hektarów. Z zarzewiami ognia walczy ponad 1300 strażaków i setki pojazdów. Zdaniem policji na razie jest za wcześnie, by mówić, że było to celowe podpalenie. Służby zbierają dowody. Dziś obchodzimy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. W Polsce brakuje rodzin zastępczych, ale jest szansa, że to się zmieni. Do Sejmu niebawem trafi projekt nowej ustawy o pieczy zastępczej. Przewiduje m.in. większe wsparcie finansowe i systemowe dla takich rodzin. A wyzwań, jak mówi mama zastępcza Dorota Zając, jest wiele.
8: Przyjęcie przez społeczeństwo tego, że jesteśmy po prostu rodziną, która ma inny początek, ale że jesteśmy rodziną, która tworzy swoje więzi i potrzebuje też na to czasu. Borykamy się z przeszłością, z którą nasze dzieci na co dzień muszą się mierzyć i zacząć z tym nowym początkiem życie w nowej rodzinie. Nie czarujmy się, każdy z naszych dzieci doświadczało przemocy i dzisiaj muszą stanąć i poznać bezpieczny świat i bezpiecznych dorosłych. Dlatego to jest takie ważne, żeby po prostu nasze dzieciaki miały wsparcie w społeczeństwie, żeby mogły zacząć od nowa, nowy początek.
7: Na miejsce w pieczy zastępczej czeka w Polsce około 2000 dzieci. Ratownicy uratowali 4 mężczyzn uwięzionych w zalanej jaskini w środkowym Laosie. Mężczyźni szukali pod ziemią złota. Weszli do jaskini 10 dni temu. Powódź odcięła im drogę powrotną. Woda szybko się podniosła. 7 mężczyzn zostało uwięzionych. Jednemu udało się wydostać. Ratownicy z kilku krajów azjatyckich wydobyli kolejnych 4. Została jeszcze 2. Na razie uznaje się ich za zaginionych. Piłkarska reprezentacja Polski trenuje przed jutrzejszym meczem we Wrocławiu z Ukrainą. Rywale są zagadką, mówi obrońca Tomasz Kędziora.
9: U nich teraz jest trochę zmian, bo zmienił się trener. Myślę, że mogą grać, nie wiem, czy innym systemem. Inni zawodnicy są też powołani. Na pewno będą próbować grać odważnie, bo to mecz towarzyski, ale chcą się pokazać jak najlepszej strony, ale tak samo my, więc będzie to ciekawe spotkanie.
7: Mecz Polska-Ukraina jutro o 17.30. A dziś o 18.00 przypominam finał Ligi Mistrzów.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
6: Sobotnie popołudnie z niewielkimi przejaśnieniami. Teraz na zachodzie i na północy kraju, gdzie indziej chmury i mogą pojawić się do końca dnia przelotne opady deszczu, a także burze. Najchłodniej teraz w Koszalinie 16 stopni, a najcieplej we Wrocławiu 23. 3 minuty po godzinie 16, no to zaczynamy wspólnie kolejną godzinę tego sobotniego popołudnia ze złotymi przebojami. Wojtek Łabiarczyk, witajcie pięknie, a już za kilka minut będę miał niespodziankę i to dla całej rodziny. Bądźcie z nami, nie odchodźcie od radia Złote Przeboje, nawet na sekundę. A na dobry początek piosenka z lat 60. Lubię was w weekend zaskakiwać takimi pięknymi polskimi przebojami. Dajcie głośniej radio. Czesław Niemen i wspomnienie.

To damy on and back w Radiu Złote Przeboje w to sobotnie popołudnie, 11 minut po godzinie 16, Dzień Dziecka w poniedziałek, no ale my już w ten weekend będziemy świętować ten wyjątkowy dzień. Już teraz mam dla was jedno zaproszenie, drugie, trzecie, czwarte, w sumie cztery zaproszenia do Jura Parku w Solcu Kujawskim. Tam można naprawdę fajnie spędzić czas, ale wy musicie mnie przekonać, dlaczego to właśnie do waszej rodziny powinny powędrować te cztery zaproszenia. 22 4 4 i 3 0. Czekam na wasze telefony. No przekonajcie mnie, że to właśnie wam mam wręczyć te zaproszenia. Może jesteście tak wyjątkową rodziną, na przykład, że codziennie rano, idąc nawet do pracy, do szkoły, śpiewacie je Złote Przeboje. 22 4 4 4 i 3 0. Czekam na wasze sygnały, a finał naszej zabawy jeszcze przed 17. No a teraz Samantha Fox.

0: Autopromocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
4: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
5: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
6: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
5: I dla dzieci z rodzicami.
7: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.

Jako dziecko marzył o lataniu, jednak na drodze do kariery w lotnictwie stanęła jego wada wzroku. To był George Michael w to sobotnie popołudnie w radiu Złote Przeboje. No a teraz pora na gwiazdę, z którą George Michael nigdy oficjalnie nie nagrał wspólnego utworu, ani nawet nie wystąpili razem w żadnym duecie muzycznym na scenie. Przed wami... No i chyba wszystko już jasne. To Madonna.

0: Tak już jest. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty. Wszystkie masła 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. Oraz świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej świeża ćwiartka tylna kurczaka 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie niskie
1: ceny. A co tam w Carrefourze?
2: Odlotowy Dzień Dziecka. Klocki Lego z linii Creator Botanicals City Speed Champions i Disney aż 20% taniej. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
3: 18, 47, 12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
4: To ja też chcę. 24, 30.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II, 115.
7: Uwielbiam rysowanie.
8: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
9: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
10: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
11: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
9: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.

0: Tak, sporo hałasu narobiliśmy tym numerem w to sobotnie popołudnie w Radiu Złote Przeboje. To był Ricky Martin, za 10 minut będzie 17. Jura Park w Solcu Kujawskim czeka, obok mnie czekają 4 zaproszenia rodzinne. Dzwoniliście pod 22, 4, 4 i 3, 0, no i musieliście mnie przekonać, dlaczego to właśnie do was ma powędrować aż 4 fantastyczne zaproszenia. Po drugiej stronie telefonu powinien być Maciej. Dzień dobry, Maćku.
1: Jestem, cześć, melduję cię.
0: Bardzo się cieszę, że jesteś. Z jakiego miasta dzwonisz do nas, jeszcze nam powiedz.
1: Słuchaj, dzwonimy ze Szczecina.
0: Ze Szczecina dzwonicie. To tak. Był taki pan Jarzyna chyba ze Szczecina, jak dobrze kojarzę.
1: No, szef wszystkich szefów.
0: Szef wszystkich, czyli ty jesteś tym szefem wszystkich szefów. No,
1: nie, jeszcze nie jestem podwładnym Krzysztofa Jarzyny, tak.
0: Dobra, słuchaj, gdzie cię złapałem o tej porze, co tam porabiasz, powiedz.
1: Słuchaj, próbujemy tutaj dzieciom urządzić przedwczesny Dzień Dziecka, bo niestety wypada w poniedziałek, więc objeżdżamy lodziarnię, parki rozrywki.
0: To karta kredytowa będzie nadszarpnięta, co?
1: No, za chwilę jedziemy na kawę, lody, takie rzeczy.
0: Ale na przyjemnościach się nie oszczędza, Maciej.
1: Na dzieciach. Nie da rady.
0: Na dzieciach i na sobie też, proszę, jest weekend, od tego jest przecież czas, żeby trochę poszaleć, żeby ta karta
1: tak
0: troszeczkę...
1: Tak też robię.
0: No właśnie, to bardzo nam miło. Słuchaj, przekonaliście mnie telefonem, bo dzwoniłeś ty, gdzieś tam w tle pojawiał się także twój syn, jak dobrze przypominam sobie, Tymek, i powiedzieliście o tym, że jadąc codziennie z domu do szkoły, słuchacie w samochodzie Radia Złote Przeboje, to muszę zapytać o to jeszcze, jaka jest wasza ulubiona piosenka.
1: No, uwielbiamy Edytę Bartosiewicz, a w szczególności piosenkę Sen.
0: A, no to idealny kawałek na poranek. Tak. Sen, tak? Chce się spać, tak, prawda?
1: Dokładnie.
0: Słuchaj, no to w takim razie, jaką masz liczną tą rodzinę, powiedz mi jeszcze, Maćku?
1: No, mam jeszcze córkę i jeszcze mam żonę, także jest nas czworo.
0: No to słuchaj, Maciej, no to taka fantastyczna, czteroosobowa rodzina będzie mogła spędzić super dzień w Jura Parku w Solcu Kujawskim. 4 zaproszenia są wasze, Maciej!
1: Nie! Bardzo się cieszymy, super, w końcu coś mówiliśmy. A jeżeli chodzi o Tymka, to jest najwierniejszy wasz fan. No. Więcej niż połowę swojego życia słucha Radia Złote Przeboje i terroryzuje wszystkich, żeby przełączyć tylko i wyłącznie na Radio Złote Przeboje.
0: To niech terroryzuje do końca świata jeden dzień dłużej. Ściskam was bardzo, pozdrawiam. No i fantastycznego dnia wam życzę jeszcze. Trzymajcie się ciepło, pozdrawiamy również. Teraz Redbox i For America w Radiu Złote Przeboje. No takie prezenty i takie numery tylko u nas.

0: że trudno się oderwać od głośników. T-Love i Bóg w radiu Złote Przeboje, do takich magicznych kawałków lat 80. i 90. Obiecuję wam, powrócimy tuż po sprawdzonych wiadomościach w radiu Złote Przeboje, które punktualnie o 17.
1: To jest radio Złote Przeboje.

0: precyzyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy w zestawie z akumulatorem i ładowarką 20 V. Parkside 50 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Jedziemy!
6: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
7: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
8: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny!
9: 18, 47, 12.
10: Co liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
10: To ja też chcę! 24, 30.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Reklama.
13: Weekendowe popołudnie spędzacie z Radiem Złote Przeboje na zegarach 17. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
14: Sportowa Europa patrzy na Budapeszt. O 18:00 finał Ligi Mistrzów. Polskie zakłady zbrojeniowe podpisały kontrakty na 60 miliardów złotych. Międzynarodowe targi książki w Warszawie.
15: Przyszłam właśnie dla książek. Mnie interesuje wszystko.
14: Jeszcze do jutra. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Kibice piłkarscy odliczają minuty. Zapełnia się już stadion Ferenca Puszkasza w Budapeszcie. Połowa będzie niebieska, połowa pewnie czerwono-biała, bo gra PSG z Arsenalem Londyn. Arsenal ostatni raz w finale Ligi Mistrzów był 20 lat temu, ale w tej edycji nie przegrał jeszcze meczu, mówi trener kanonierów Mikel Arteta.
16: Mamy prawo tu być. Będziemy musieli jednak zasłużyć na prawo do zdobycia trofeum.
14: Tytułu bronią Paryżanie. Chcą jako drugi zespół w historii po Realu Madryt zdobyć puchar dwa razy z rzędu. Trener Luis Enrique.
16: Nie ma lepszej motywacji niż gra w finale Ligi Mistrzów. Reszta to kwestia taktyki, kwestia zobaczymy po meczu.
14: Kiedyś finały Ligi Mistrzów grano o 9:00, uwaga dzisiejszy już o 18:00. Żandarmeria wojskowa wyjaśnia sprawę porzucenia w lesie koło Niedzicy 33 pustych skrzyń do transportu amunicji ćwiczebnej. Nie wiadomo, do kogo należało znalezisko i nie wiadomo, jak się znalazło w lesie. 60 miliardów złotych trafi do Huty Stalowa Wola i innych spółek Polskiej Grupy Zbrojeniowej, poinformował minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. W Hucie Stalowa Wola podpisał dziś umowy dotyczące dostaw m.in. bojowych wozów piechoty Borsuk. W Warszawie czytelnicy mogą poznać swoich ulubionych autorów, a to międzynarodowe targi książki. Dla niektórych to okazja do zdobycia autografu, a dla innych targi to pretekst do zawarcia nowych znajomości.
17: Tutaj jestem po to, żeby zobaczyć trochę ten świat i trochę jeszcze popatrzeć, co jest nowego.
18: Czekam na spotkanie z Remkiem Mrozem, z Michałem Śmielakiem, ale też na przykład z Martyną Wojciechowską.
15: Ja raczej przyszłam właśnie dla książek. Mnie interesuje wszystko, więc na razie jestem tutaj w strefie komiksów i szukam sobie różnych komiksów. Ale potem będę szukała i reportaży, i beletrystyki, i książek popularno-naukowych albo naukowych.
14: Częścią wydarzenia jest Dzień Reportażu. Zakończy się wieczorną nagrodą imienia Ryszarda Kapuścińskiego. Targi odbywają się na Stadionie Narodowym. Potrwają do jutra.
19: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
13: Pogodnie mamy teraz na wybrzeżu, między innymi, a także na zachodzie kraju. Gdzie indziej do końca dnia proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu, a także burz. Jeśli chodzi o temperaturę, to nadal najchłodniej w Koszalinie 15 stopni, a najcieplej we Wrocławiu i Zielonej Górze, tam nawet do 24. 3 minuty po godzinie 17. No jakby na to nie patrzeć, panie i panowie, zaczynamy ostatnią godzinę tego sobotniego popołudnia, na którą gorąco was zapraszam do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie. Pięknie tutaj będzie, pięknie po godzinie 18. Mariusz Stelmaszczyk obiecał dzisiaj cudowne śpiewające kobiety. Co to się będzie działo? No ale to za mniej więcej godzinę. Na teraz coś dla facetów i nie tylko. In the Army Now.

Zanim stał się wielką gwiazdą, komponował muzykę do reklam. Kiedyś na pewnym koncercie Frank Sinatra powiedział o nim: on będzie moim następcą. To artysta, którego zna cały świat, no i kocha za takie właśnie cudowne ballady. To Barry Manilow w radiu Złote Przeboje. 12 minut po godzinie 17, a 26 lat temu w Kolonii rodzi się zespół, który nagrywa parę numerów. Ich piosenki błyskawicznie lądują na szczytach list przebojów, a mowa o tym oto zespole. Panie i panowie, przed wami No Angels.

0: Autopromocja.
1: Jeśli lata 80. i 90. to twoje czasy, świetnie się rozumiemy.
2: Tu Beata Kozidrak. Radio Złote Przeboje gra muzykę, przy której dorastaliśmy, tańczyliśmy i zakochiwaliśmy się. Gra także moje piosenki. Jesteś zdaniem.
1: Spotkajmy się w Radiu Złote Przeboje już jutro.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Chcecie wygrywać więcej?
7: Tak!
6: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
7: Ale to kręci!
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
9: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
8: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
9: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
8: Czyli?
9: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
11: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
12: Volkswagen.

Ten artysta, który uzależniony był od futbolu, w czasie tras koncertowych zawsze zabierał ze sobą ekipę i organizował mecze, no i obowiązkowo stadion musiał być oddalony od miejsca, gdzie będzie koncertował, no przynajmniej 1 kilometr. To był Bob Marley w to późne sobotnie popołudnie w radiu Złote Przeboje. Za 28 minut będzie 18, to teraz zespół, który nie wiem jak wam, ale mi zawsze będzie kojarzył się z dzieciństwem. Pamiętam sobotni wieczór na osiedlu, no z każdego zakątka osiedla dobiegały rytmy tej oto formacji. Przed wami Modern Talking.

0: Radio Złote Przeboje. Autopromocja.
1: Rozpocznij niedzielę z wysokiego C.
2: W Złotej Piątce prezentujemy największe złote przeboje, które łączy wspólna historia. Wybieramy, odliczamy i prezentujemy je bez zawijania w sreberka.
1: Już jutro po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Co za dzień.
7: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
10: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
13: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już dziś finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
14: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
15: ZUS, podatki, czynsz, konto.
16: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
15: Ty nie?
16: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
15: Płacą ci? Dużo?
16: 4000 się uzbierało.
15: No żartujesz.
17: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
18: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
19: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
20: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
19: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.

I jak dziewczyny się rozpędzą, to naprawdę trudno je zatrzymać. Pointer Sisters w radiu Złote Przeboje. Za 13 minut będzie godzina 18. Jeśli nie macie planów na sobotni wieczór, to już po godzinie 18 rusza Czas Gwiazd na to wyjątkowe spotkanie dzisiaj z pięknymi, śpiewającymi kobietami. Zaprasza was Mariusz Stelmaszczyk, Wojtek Babiarczyk. Cudownego wieczoru wam życzę ze Złotymi Przebojami. No a teraz taka plażowa piosenka w ten późno popołudniowy wiosenny czas. To Robert Palmer w Radiu Złote Przeboje.

sobotni prawie że wieczór, podobijamy do godziny 18 w Radiu Złote Przeboje. Już za chwilę tylko sprawdzone wiadomości. Będzie też pogoda, a potem też program Czas Gwiazd i dzisiaj historia Girls Bandów.

0: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II, 115.
1: Kategoria trawienie.
2: Po jednej nutce.
1: Ciężko na żołądku.
2: A teraz?
1: Uczucie pełności.
2: Dobrze, i ostatni.
1: Gazy.
2: Świetnie, a co można na to zaradzić?
1: Najlepiej zastosować Travisto.
3: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
4: A cappuccino też za siódemkę?
5: Też.
4: A flat white?
5: Też.
4: A...
5: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
6: Co za dzień.
7: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
10: Reklama.
11: Dzień dobry, wieczór, godzina 18. Czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
12: Życiowy sukces tenisistki Maja Chwalińska w czwartej rundzie French Open. Od najbliższej środy młodzież na hulajnodze tylko w kasku. Naukowcy apelują o więcej pieniędzy na rozwój nauki. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Na początek wracamy do sukcesu Maji Chwalińskiej. Nasza tenisistka pierwszy raz w karierze awansowała do najlepszej szesnastki Wielkiego Szlema. W trzeciej rundzie wygrała dziś w Paryżu w trzech setach z Marią Sakkari. Mecz oglądali rodzice Mai, państwo Marcela i Tomasz. Rozmawia Przemysław Pozowski.
13: Jak pani te emocje znosi? Ja ledwo usiedziałem do końca.
14: Te pierwsze mecze najbardziej. Tak chciałam, żeby przeszła ta eliminacja, żeby jej się udało chociaż tą pierwszą rundę. I wtedy bardzo się bałam. Po prostu wychodziłam, bo nie dawałam rady. A dzisiaj jakoś udało mi się tak przebrnąć cały mecz.
15: Wierzyliśmy, no nie napinaliśmy się, bo to wiadomo, to jest szósty mecz. To też jest zmęczenie straszne na tym upale.
14: Ale ona jest twarda, ona zawsze gra do końca, więc udało się, super.
12: Maja Chwalińska mecz o ćwierćfinał zagra w poniedziałek. Od środy młodzież do 16 roku życia jeżdżąca na hulajnodze elektrycznej albo rowerze będzie musiała jeździć w kasku. Taka zmiana to dobry pierwszy krok, mówi ekspert Maciej Bednik z Automobil Klubu Wielkopolski.
16: Kask ratuje życie bez względu na wiek, w którym osoba porusza się, czy też na hulajnodze elektrycznej, czy na rowerze. Cieszy widok rodziców, którzy podróżują z dziećmi rowerami, gdzie te dzieci są w kaskach, ale rodzice też są w kaskach. Dają dobry przykład i tak powinno to wyglądać.
12: Jeśli dziecko nie będzie miało kasku, rodzice dostaną mandat. Środowisko akademickie apeluje o zwiększenie finansowania szkolnictwa wyższego o ponad połowę, do 3% PKB, mówi fizyk kwantowy z Uniwersytetu Warszawskiego profesor Michał Tomza.
17: W naszej petycji, w naszej akcji najbardziej podkreślamy tą tragiczną rolę młodych naukowców, doktorantów, młodych doktorów i tego nie rozumiemy, tak? Dlaczego właśnie rząd, pomimo bardzo pięknych i obłych słów o tym, jak nauka jest ważna, nie podejmie tak strategicznej decyzji, jak dofinansowanie i lepsze warunki dla najmłodszych naukowców. Dobrobyt, rozwój gospodarczy, a także bezpieczeństwo Polski w dużej mierze zależą od rozwoju nauki.
12: Najbogatsze kraje w Europie wydają ponad 3% swojego PKB. Unijna średnia to trochę powyżej 2%, a Polska niecałe 1,5%. Piłkarki Czarnych Sosnowiec zostały dziś mistrzyniami Polski. W ostatniej kolejce sezonu wygrały z UKS-em SMS Łódź 3-2. Czarne są najbardziej utytułowaną drużyną w Polsce. To ich 14. mistrzostwo w historii.
18: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
19: Jeśli chodzi o pogodę na niedzielę, to ona zapowiada się w kratkę. Trochę słońca, trochę przelotnych opadów deszczu, natomiast głównie powyżej 20 stopni. I nastał piątek, a dzisiaj w sobotni wieczór historia girls bandów. Spodziewajcie się mnóstwo anegdot o takich grupach jak na przykład Pussycat Dolls, Spice Girls czy też Sugababes. Już za moment w Radiu Złote Przeboje.

0: Czas gwiazd w Radiu Złote Przeboje.
1: Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje opowiadam o girls bandach. Czas na Sugar Babes. Przenosimy się do końcówki lat 90., kiedy to w Londynie 13-letnie dziewczyny Keisha, Matuja i Siwon za sprawą menadżera Arona Toma założyły zespół

dziewczyny bawiły się gatunkami. Tak było w przypadku albumu Taller in More Ways, na którym to znalazł się Push the Button. Sam zresztą znalazłem recenzję, w której to jeden z dziennikarzy powiedział, że ten singiel mogłaby nagrać nawet ABBA. Najciekawsze jest jednak to, że tekst powstał z prawdziwej sytuacji. Keisha podkochiwała się wówczas chłopaku, który kompletnie nie rozumiał jej sygnałów, jakby sam nie wiedział, co robić. No i tak narodził się refren tego utworu. No to słuchamy. Push the Button, Sugababes w Radiu Złote Przeboje.

0: gwiazd.
1: Dziś w Radiu Złote Przeboje opowiadam o girls bandach, no i czas na absolutne królowe Spice Girls. Historia Spice Girls zaczęła się w 1994 roku w Londynie. Dwaj menadżerowie, Bob i Chris, chcieli stworzyć żeński odpowiednik popularnych wtedy boysbandów. Sami zresztą zamieścili ogłoszenie w branżowym magazynie, no i na przesłuchaniach pojawiło się ponad 400 dziewczyn. Spośród nich wybrano 5. Mel B, Mel C, Jerry, Victoria i Michelle, która nie pobyła długo, bo w jej miejsce wskoczyła drobna blondynka, czyli Emma. Początkowo nazywały się Touch, ale kompletnie to się dziewczynom nie podobało i poprosiły menadżerów o zmianę. Debiutancki album Spice sprzedał się w gigantycznym nakładzie, ponad 30 milionów egzemplarzy na całym świecie. Ich sukces był jednak czymś więcej niż muzyką. Spice Girls praktycznie zdominowały kulturę końca lat 90. Miały własny film Spice World. Lalki, ubrania, napoje, gry i niezliczoną liczbę gadżetów. Były wszędzie, od MTV po tabloidy, a ślub Wiktorii z najbardziej popularnym wówczas piłkarzem na świecie, a więc Davidem Beckhamem, był podsumowaniem całego szaleństwa.

0: obrazek.
1: W 1996 roku w opuszczonym Grand Hotelu przy londyńskiej stacji metra nakręcono teledysk do singla Wannabe, utworu, który dziewczyny same wybrały na swój pierwszy potencjalny hit. I miały nosa, bo kawałek stał się numerem 1 w 37 krajach i do dziś puszczany jest w wielu stacjach radiowych, również w złotych przebojach. Yo!

0: Chcecie wygrywać więcej?
1: Tak!
0: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
1: Ale to kręci!
0: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
3: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
4: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
3: TravistoFast i Travisto.
4: Aflofarm.
5: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
6: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
7: Człowieku, nie bądź boomer. Podaruj odlot na komunię. Szukasz pomysłu na ciekawy prezent na komunię lub dzień dziecka? Podaruj loty w tunelu aerodynamicznym MaxFly. To ekscytująca przygoda i niezapomniane przeżycie. Teraz rabaty nawet do 50% dla początkujących. Twój prezent zrobi furorę. Pamiętaj, MaxFly, tunel aerodynamiczny. Więcej na www.tunel.aero.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
10: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
11: No, to jedziemy.
12: Tato, czy dziś ja prowadzę?
11: Jasne. W końcu to twój dzień.
12: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe. Jesteśmy w salonie Cherry.
13: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie Wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.

założyły trzy przyjaciółki: Sara, Karen i Siobhan. Sara i Karen znały się jeszcze z dzieciństwa w Bristolu w Anglii, a z kolei podczas studiów trafiły na pochodzącą z Irlandii Siobhan. Razem chodziły na koncerty i obracały się też w środowisku punkowych muzyków, między innymi Sex Pistols. Zresztą perkusista tej grupy, Peter Cook, pomagał im nagrać pierwszy singiel. Zespół posiada oficjalny rekord Guinnessa dla żeńskiego składu z największą liczbą singli na brytyjskich listach przebojów w historii. Między 1982 rokiem a 2009 aż 30 ich utworów dotarło do topowej 50 UK Chart. Piosenka Venus w wykonaniu Bananarama to cover przeboju holenderskiej grupy Shocking Blues z 1969 roku. Co ciekawe, dziewczyny śpiewały tę piosenkę już dużo wcześniej na próbach i koncertach, ale oficjalnie nagrały ją dopiero w 1986 roku i bardzo dobrze, że to zrobiły. Słuchamy teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Marian, a po całym tygodniu pracy...
1: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
2: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert. Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Reklama.
5: 19. Wybiła sobota i program Czas Gwiazd, w którym dzisiaj przyglądamy się girls bandom. Już za chwilę między innymi historia takich grup jak The Bangles czy też Atomic Kitten.

w radiu Złote Przeboje czas na Salt and Pepa, a więc jedną z najważniejszych kobiecych grup, które łączyły hip-hop z muzyką popową. Grupa powstała w 1985 roku w Nowym Jorku. Tworzyły ją Sheryl James i Sandra Denton, które poznały się podczas studiów. Od początku wyróżniały się pewnością siebie, poczuciem humoru i bardzo odważnymi tekstami. Album Very Necessary z 1993 roku sprzedał się w ponad 7 milionach egzemplarzy na świecie i przez lata pozostawał najlepiej sprzedającym się rapowym albumem kobiecego wykonawcy.

Ale wracając do wizerunku i przekazu Salt and Pepa, były też jednymi z pierwszych artystek rapowych, które otwarcie mówiły o bezpiecznym seksie, a także o prawach kobiet. Dla wielu młodych słuchaczek stały się symbolem niezależności i odwagi. Ba, to one inspirowały potem takie artystki jak Missy Elliott, Lil' Kim czy też

singiel Let's Talk About Sex można uznać, że był ówczesnym WDŻ w szkołach. W czasach, gdy o bezpiecznym seksie, HIV-ie, AIDS mówiło się bardzo ostrożnie, dziewczyny postanowiły podejść do tematu otwarcie. Powstała nawet specjalna wersja utworu zatytułowana Let's Talk About AIDS, która miała promować edukację dotyczącą HIV. Muzycznie numer był mieszanką hip-hopu, dance i popu, dzięki czemu trafił zarówno do klubów, jak i stacji radiowych. No to posłuchajmy już teraz w radiu Złote Przeboje, Salt and Pepper, Let's Talk About Sex.

Czas gwiazd. W Radiu Złote Przeboje The Bangles, czyli jeden z najważniejszych kobiecych zespołów rockowo-popowych lat 80. Zespół powstał w Los Angeles w 1981 roku. Dziewczyny bardzo mocno inspirowały się muzyką lat 60. The Beatles czy też The Mamas and Papas były częścią kalifornijskiego ruchu muzycznego łączącego psychodelię garażową.

fanem zespołu okazał się legendarny Prince, który pewnego wieczoru bez uprzedzenia pojawił się na koncercie The Bangles, a także wprosił się na scenę. Z czasem też podarował im napisaną przez siebie piosenkę Manic Monday. Największym przebojem okazało się Eternal Flames. Otóż dziewczyny z The Bangles miały okazję odwiedzić ogród wspomnień. Znajduje się tam grobowiec Presleya, a także wiecznie płonący znicz, który ustawiono tuż obok płyty w celu uczczenia jego pamięci. To właśnie ten widok zainspirował jedną z artystek do napisania piosenki. Zresztą też swoją wersję Eternal Flame nagrały dziewczyny z Atomic Kitten. My natomiast w Radiu Złote Przeboje słuchamy oryginału.

0: jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
1: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
2: Człowieku, nie bądź boomer. Podaruj odlot na komunię. Szukasz pomysłu na ciekawy prezent na komunię lub Dzień Dziecka? Podaruj loty w tunelu aerodynamicznym MaxFly. To ekscytująca przygoda i niezapomniane przeżycie. Teraz rabaty nawet do 50% dla początkujących. Twój prezent zrobi furorę. Pamiętaj, MaxFly, tunel aerodynamiczny. Więcej na www.tunel.aero.

0: miso, pyszną donteriyaki, onigiri, słodkie mochi i matcha w wielu smakach. 29, 30 i 31 maja. Bydgoszcz, Wyspa Muńska. I Irashaymasy.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
3: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
5: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Sporting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Sporting. Napędzany potrzebami rodziny.

gwiazd. Dziś w Radiu Złote Przeboje temat Girls Bandów. Czas na Atomic Kitten. Jak w przypadku boys bandów w latach 90. grupa rodziła się podczas castingów, tym razem przeprowadzonych przez panów z OMD w Liverpoolu. Przez salę prób przetoczyły się setki dziewczyn. Ostatecznie Atomic Kitten tworzyły Carrie, Liz i Natasha. Wcześniej przez chwilę w projekcie była też Heidi Range, która trafiła ostatecznie do girls bandu Sugar Babes, a z kolei Carrie zaszła potem w ciążę i zastąpiła ją Jenny Frost. Tak wiem, brzmi to trochę jak odcinek Mody na sukces. Ich debiutancki singiel Right Now przeszedł bez echa. Podobna była też reakcja na ich debiutancki krążek o tym samym tytule. Dopiero kiedy w radiu i w telewizji zaczęto puszczać piosenkę Whole Again, wszystko się zmieniło. Piosenka stała się ogromnym międzynarodowym hitem. W sumie dziewczyny nagrały 3 albumy. Ten ostatni to Ladies Night, na którym m.in. za sprawą piosenki tytułowej znajdziemy nawiązania do kultury disco. Ale w Radiu Złote Przeboje mam dla Was inny kawałek. If You Come To Me. Dajcie głośniej.

0: Panoramiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
1: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
2: Godzina 20, sobota to jest dobry moment, żeby się zrelaksować i poznać historię girls bandów, tak jest. Dzisiaj wieczorem opowiadam wam m.in. o takich grupach jak na przykład TLC czy za moment Pussycat Dolls.

Złote przeboje, czas na jeden z najgłośniejszych girls bandów w historii. Pussycat Dolls. Wszystko zaczęło się w 1995 roku w Los Angeles. Choreografka Robin Antin stworzyła burleskową trupę taneczną, która występowała w klubach i na specjalnych eventach, często w stylu retro lat 40. czy też 50. Swego czasu też do współpracy zaprosiła je Gwen Stefani z No Doubt.

Muzyczny rynek dość szybko dostrzegł potencjał projektu, dlatego zaproponowano, że pod nazwą Pussycat Dolls może powstać nowy girls band. I to w nowym składzie. Tam znalazły się m.in. Nicole Scherzinger, Kermit Bachar, Ashley Roberts, Jessica Suta, Kimberly Waite, a także Melody Thornton. Każda z nich miała inne doświadczenia, część była tancerkami, część wokalistkami, ale centralną postacią szybko stała się Nicole, która przejęła większość wokali. Złośliwi mówili, że była jedyną śpiewającą członkini tej grupy. Ale to akurat prawda, ponieważ urodzona na Hawajach Nicole nie tylko była zawodową tancerką, ale spełniała się w musicalach, a deski Broadwayu nie były jej obce. W 2005 roku ukazał się debiutancki album i to właśnie wtedy Pussycat Dolls eksplodowały wielką, wielką popularnością, a singiel Don'tcha stał się absolutnym hitem. Dziewczyny przez lata też współpracowały z artystami z branży hip-hopowej. Te najgłośniejsze to oczywiście Timbaland, Busta Rhymes czy też Snoop Dogg. Jednak wracamy do debiutanckiej płyty, na której znalazł się singiel, który, jak można wywnioskować z tytułu, opowiada o niezależności kobiet.

Zespół powstał w Atlancie na początku lat 90., a panie wyróżniały się od typowych ówczesnych girls bandów. Każda z nich miała swoje zadanie. T-Boss wnosiła chłodny, charakterystyczny wokal. Chili była typową popową wokalistką, a Left Eye była ziomalką, raperką. To połączenie sprawiło, że ich brzmienie było miksem R&B i hip-hopu. I podobnie jak dziewczyny z Salt and Pepper, nie bały się poruszać trudnych tematów ważnych dla ich rówieśników. W tekstach znajdziemy mnóstwo nawiązań do bezpiecznego seksu, HIV, AIDS, przemocy czy też uzależnień. Zresztą, jak pamiętam, każda dziewczyna dorastająca na przełomie wieku, tak jak ja dorastałem, mówiła, abym koniecznie posłuchał ich płyt, a także poczekał na teledyski na Vivie czy też MTV. Sukces TLC miał jednak ogromną cenę. W połowie lat 90. grupa ogłosiła bankructwo mimo gigantycznych sprzedaży płyt, co wywołało ogromny skandal w branży muzycznej. Konflikty z managementem czy też wytwórnią doprowadziły do długich sporów finansowych oraz sądowych. A to nie koniec dramatów, ponieważ w 2002 roku Lisa Left Eye Lopez zginęła w wypadku samochodowym w Hondurasie. W Radiu Złote Przeboje czas na kawałek, który podbił listy przebojów w Stanach i wielu innych krajach. Też ten kawałek zgarnął nagrody Grammy i do dzisiaj uchodzi za jeden z najważniejszych kobiecych hymnów R&B tamtej dekady. TLC, No Scrubs.

0: Udon teriyaki, onigiri, słodkie mochi i matcha w wielu smakach. 29, 30 i 31 maja. Bydgoszcz, Wyspa Muńska. Irashaymasy.
1: 18,47,12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
2: To ja też chcę! 24,30.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Reklama.

0: Czas gwiazd.
1: Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje tematy girls bandów i czas na naprawdę duży muzyczny kaliber, a więc panie z Destiny's Child.
2: Say my name, say my name. No one is around you. Say baby, I love you. You ain't running game. Say my name, say my name.
1: Wszystko zaczęło się na początku lat 90. w Houston, w Teksasie. Bardzo młode wtedy Beyoncé Knowles i Kelly Rowland poznały się jako dzieci podczas przesłuchań i konkursów wokalnych. Wkrótce zaczęły występować razem też w programach Talent Show, a rodzice, szczególnie ojciec Beyoncé, mocno angażował się w rozwój tego projektu. Przez pewien czas dziewczyny funkcjonowały pod różnymi nazwami, aż w końcu narodziły się jako Destiny's Child. Narodziły to w sumie dobre określenie, bo nazwa nawiązuje do Biblii. Oczywiście, jak było w tego typu zespołach, skład zmieniał się, ale sukces komercyjny był niepodważalny. Ich sukces komercyjny był wręcz gigantyczny. Sprzedały ponad 60 milionów płyt na całym świecie, co czyni ich jednym z najlepiej sprzedających się girls bandów w historii. Zwłaszcza drugi album The Writings on the Wall sprawił, że o Beyoncé i jej koleżankach zrobiło się naprawdę głośno. Stawa oraz te teksty pokazywały, że kobiety mogą odnosić sukcesy podobne jak mężczyźni. Mogą być pewne siebie, niezależne finansowo i kontrolujące własne życie. Zresztą to, jakie imperium po rozpadzie grupy zbudowała Beyoncé, jest tego najlepszym dowodem. No a w Radiu Złote Przeboje czas na kawałek wykorzystany także w filmie Aniołki Charlie'ego. Destiny's Child, Independent Woman. A ja, Mariusz Stelmaszczyk, dziękuję za dzisiaj. Do usłyszenia jutro po 17:00.

0: 18, 47, 12.
1: Co liczysz?
0: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
1: To ja też chcę! 24, 30.
2: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Reklama.
4: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
5: Czy Kujawsko-Pomorskie rozwija się dobrze? Zdania na ten temat są podzielone, ale zarząd województwa dopiero co uzyskał absolutorium i dalej będzie troszczyć się o korzystną przyszłość dla naszego regionu. Gustaw Nowak, kłaniam się i zapraszam. Tej sprawie przyjrzymy się niebawem, ale tematów będzie oczywiście więcej, bo odwiedzimy też Urząd Miasta, gdzie odbyła się kolejna sesja. Przy jej okazji mówiono m.in. o kolejnym rozdziale w historii o uciążliwościach zapachowych z Remondisu. Pochylono się też nad kwestią słynnego chyba na cały kraj dębu, któremu najpierw groziła wycinka, teraz wiadomo jednak, że drzewo uda się zachować. Przy okazji sesji zapowiedziano też nowy sezon roweru miejskiego, na którego rozpoczęcie zaczekamy jeszcze kilka tygodni. O tym wszystkim, co działo się na sesji i przy okazji sesji, powiemy sobie w ciągu najbliższej godziny, a spotkamy się też z Szymonem i Beatą. Odwiedzimy ponadto Park Przemysłowo-Technologiczny. Fajnie będzie i ciekawie, zatem nie traćmy czasu i zaczynajmy. Zapraszam.
4: Tydzień w Bydgoszczy.
5: Ja się jeszcze dziś nagadam, więc póki co zapraszam na antenę Beatę Korzeniowską. Co jej zdaniem było najważniejsze w tym tygodniu? Posłuchajmy.
4: Przegląd wydarzeń tygodnia w Bydgoszczy.
6: Ten tydzień w Bydgoszczy upłynął pod hasłem dębu, a sprawa drzewa zjednoczyła bydgoszczan. Po tym jak Wyborcza napisała, że 120-letni dom przypułkowy rosnący na skrzyżowaniu Ogińskiego i Moniuszki ma zostać wycięty, bo stoi na drodze ścieżki rowerowej, w mieście zawrzało. W obronie drzewa stanęli ekolodzy, społecznicy, rowerzyści i po prostu bydgoszczanie. Niektórzy zapowiadali nawet, że przykują się do dębu łańcuchami. Ale nie będzie takiej konieczności. Dąb zostanie uratowany. Po fali krytyki, a także naciskach ze strony władz miasta, zarząd dróg miejskich wycofał się z kontrowersyjnej decyzji, mówi dyrektor Wojciech Nalazek.
7: Podjęliśmy w zarządzie dróg analizy różnego typu, żeby pozostawić drzewo. Tak? To jest podstawowa jakby informacja, którą przekazuję, natomiast ostateczne decyzje zapadną po weryfikacji tego przez projektanta i audytora Berda. To są bardzo istotne elementy, które muszą być również spełnione.
6: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej ogłosił, że na polecenie prezydenta miasta przygotował dwie inne koncepcje drogi rowerowej i w każdej dąb zostanie na swoim miejscu. Będzie dużo zakazów. Radni przyjęli nowy regulamin korzystania z Wyspy Młyńskiej. Celem wprowadzenia go jest, jak czytamy w uzasadnieniu uchwały, dostosowanie obecnych przepisów do faktycznych potrzeb i oczekiwań mieszkańców korzystających z wyspy przy uwzględnieniu specyfiki tego miejsca. Na Wyspę Młyńską nie będzie można wnosić materiałów pirotechnicznych, dokarmiać ptaków, kąpać się w remontowanych urządzeniach międzywodzia, a na teren całego trawnika. Nie wolno wprowadzać psów ani innych zwierząt. Jest absolutorium dla zarządu województwa. Tak zdecydowali kujawsko-pomorscy radni sejmiku. Nie obyło się jednak bez krytyki. Marek Gralik z PiS zwraca uwagę na niski, jego zdaniem, wskaźnik wykonania budżetu.
8: Są takie działy jak na przykład edukacja, gdzie wykonania inwestycyjne są na poziomie żenujących 32%.
6: A marszałek Piotr Całbecki odpowiada.
9: Nie widzę w ogóle żadnych problemów, wręcz odwrotnie. Należy się tylko cieszyć, że tempo inwestycji jest bardzo wysokie.
6: Przypomnę, Piotr Całbecki jest marszałkiem województwa od 2006 roku. Wraca wakacyjny pociąg z Bydgoszczy na Hel. Latarnik w pierwszą w tym roku podróż wyruszy 27 czerwca. Paweł Chudzio.
10: Pociąg na Półwysep Helski dojeżdżać będzie codziennie przed południem, a z dworca głównego ruszy o 6.40. Pasażerowie będą mogli wrócić do Bydgoszczy wieczorem tego samego dnia. Start z Półwyspu nastąpi o 19.56, a przyjazd do Bydgoszczy o 23.41.
6: 27 czerwca uruchomione zostaną również pozostałe regionalne pociągi sezonowe Rybitwa do Kołobrzegu i Borsuk w Bory Tucholskie. Kryształowe żyrandole, krzesła i fotele z sali koncertowej wystawiła na sprzedaż Filharmonia Pomorska. Można je nabyć bardzo oficjalną drogą przez dostępny w internecie formularz. Ten trzeba złożyć do 8 czerwca przez Biuletyn Informacji Publicznej Filharmonii. A Filharmonia w obecnym budynku będzie pracować do 30 czerwca. Potem za swoje instrumenty chwycą budowlańcy i zacznie się długo oczekiwany remont i budowa. A na koniec kierowca, który wjechał na czerwonym świetle na skrzyżowanie we Włocławku. Tam zderzył się z mającym zielone światło Audi. Dostał 15 punktów karnych i 1500 zł mandatu. Dodam, że to policjant. prowadzący radiowóz.
5: Przegląd wydarzeń tygodnia przygotowała i przedstawiła Beata Korzeniowska, a o sprawach zagrożonego i uratowanego dębu oraz absolutorium dla zarządu województwa jeszcze dziś pomówimy nieco bardziej szczegółowo. Na razie skupmy się jednak na kulturze i tym, co ciekawego przed nami. To oznacza więc, że pora na spotkanie z Szymonem Stępczyńskim, którego witam na antenie.
4: Co jest grane w Bydgoszczy? Tydzień w Bydgoszczy.
3: Początek czerwca poświęcamy oczywiście dzieciom z okazji ich święta. W Dzień Dziecka uczniowie klas 4-6 wezmą udział w spektaklu plenerowym Wyprawa po legendę. Fundacja Teatr Dźwięku przygotowała w Myślęcinku wydarzenie łączące teatr, grę plenerową i muzykę na żywo. Uczestnicy nie są jedynie widzami, ale aktywnie współtworzą przebieg historii. Spektakl w reżyserii Magdaleny Kuny przeniesie dzieci do XVI-wiecznej Bydgoszczy. W trakcie wyprawy leśnymi ścieżkami znajdą zadania i elementy, odkrywając kolejne fragmenty opowieści inspirowanej legendami naszego miasta. A wszystko to z muzyką na żywo autorstwa Karola Sapuszyńskiego. Na Wyspie Młyńskiej za to o godzinie 15 wystartuje Festiwal Dobrej Zabawy, czyli wydarzenie przygotowane z okazji Dnia Dziecka. Organizatorzy zapowiadają popołudnie pełne atrakcji, animacji i wszelakich aktywności. Pałac Młodzieży za to zaprasza o godzinie 16 na koncerty, animacje, liczne niespodzianki oraz zabawy dla dzieci. O 17 będzie można wrócić na Wyspę Młyńską, gdyż zamieni się ona w prehistoryczny festiwal dinozaurów. Organizatorzy zapowiadają, że najważniejszą nowością tegorocznej edycji będzie interaktywna misja poszukiwania zaginionego dinozaurzego jaja. Każde dziecko otrzyma specjalny paszport odkrywcy i wyruszy w terenową wyprawę z zagadkami, zadaniami i punktami do zaliczenia. Dodatkowo znajdziemy tam słodkie przekąski, dino-gadżety i liczne animacje oraz zabawy. Wstęp oczywiście wolny. A w bydgoskim kinie Helios w ramach cyklu Helios dla dzieci obejrzymy przygody w Muzeum Toma i Jerry'ego. Seans poza prezentacją filmu urozmaicony będzie konkursami z nagrodami. We wtorek, 2 czerwca w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kultury odbędzie się spektakl Klekot, czyli pełna ciepła i delikatności teatralna opowieść skierowana do najmłodszych widzów. Przedstawienie opierać się będzie na komunikacji bez słów, dzięki czemu dzieci będą odbierać historię wszystkimi zmysłami. Aktorzy rozgoszczą nas w bajkowym świecie inspirowanym spokojnym rytmem życia na wsi, tworząc atmosferę bliskości i odkrywania teatru poprzez ruch, dźwięk i obraz. W przyszłym tygodniu także w ramach Święta Województwa Kujawsko-Pomorskiego na Wyspie Młyńskiej i w Młynach Rodera miejsce mieć będzie Astrofestiwal 2026, również z naciskiem na atrakcje dla dzieci. W programie znalazły się pokazy astronomiczne, warsztaty naukowe, spotkania z popularyzatorami nauki oraz liczne atrakcje rodzinne. Zaplanowano warsztaty z budowy rakiety zakończone startem własnych konstrukcji oraz mobilną wystawę astrofotografii. Wśród tematów spotkań pojawią się m.in. misja Artemis II, wyprawa Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego na orbitę oraz nadchodzące całkowite zaćmienie Słońca. Po raz pierwszy teleskopowe obserwacje nieba odbędą się z tarasu Młynów Rodera. Finałem wydarzenia będzie multimedialny mapping Jasna Strona Księżyca o godzinie 22 na 6-metrowym ekranie sferycznym. Będzie można w międzyczasie sobie także cyknąć foteczkę z postaciami z Gwiezdnych Wojen. Grupa Mozarta także przygotowała coś dla dzieci. W niedzielę 7 czerwca w Akademii Muzycznej artyści połączą muzykę z zabawą, pokazując, że utwory Bacha, Mozarta czy Chopina mogą bawić i angażować także dzieci. W programie znajdą się muzyczne żarty, interakcje z publicznością oraz nauka rozpoznawania instrumentów smyczkowych. Ja tu cały czas wspominam o dzieciaczkach, ale spokojnie, dla tych ciut starszych również mam co nieco. W międzyczasie na scenie Opery Nowa zobaczymy Halkę Stanisława Moniuszki, uznawaną za najwybitniejszą polską operę romantyczną. Czteroaktowa wersja dzieła miała swoją premierę w Warszawie w 1858 roku i od tamtej pory pozostaje jednym z najważniejszych utworów polskiej sceny operowej. Bydgoska inscenizacja jest czwartą realizacją Halki w historii Opery Nowa. Spektakl przygotowały przedstawicielki młodego pokolenia twórców teatralnych, natomiast kierownictwo muzyczne i przygotowanie chóru powierzono mężczyznom. A na koniec kryminalna komedia w reżyserii Artura Barcisia pod tytułem Porwanie w Akademii Muzycznej. To pełna absurdalnych sytuacji, rodzinnych konfliktów i nieprzewidywalnych zwrotów akcji opowieść. Główny bohater, stojąc w obliczu bankructwa, wpada na desperacki pomysł porwania syna ministra odpowiedzialnego za jego problemy. Plan szybko wymyka się spod kontroli, a brak doświadczenia, rodzinne sprzeczki i pojawienie się tajemniczej kobiety prowadzą do serii komicznych wydarzeń. Występują m.in. Katarzyna Ucherska, Antoni Pawlicki i Piotr Grabowski.
5: O tym, co przed nami informował Szymon Stępczyński, chyba jest w czym wybierać, co?
4: Tydzień. Tydzień w Bydgoszczy.
5: Szymon zapraszał do korzystania z kultury, a ja zaproszę do Urzędu Miasta, gdzie przy okazji majowej sesji mówiono m.in. o kwestii uciążliwości zapachowych, na które wciąż skarżą się osoby mieszkające w pobliżu zakładów Remondis. Wielkie inwestycje mające zażegnać problem tylko go załagodziły, a o tym, jak sytuacja wygląda obecnie, mówili sami mieszkańcy, których wysłuchała Agnieszka Wynarska. Zapraszam.
11: Dzień dobry Państwu. Bożena Szałkowska, przewodnicząca Rady Osiedla Bydgoszcz Wschód Sierniczek.
12: Andrzej Piasecki, mieszkaniec długoletni.
13: I Maciej Harczuk, też mieszkaniec.
11: Remondis zainstalował wprawdzie hermetyzację hal tych do przetwarzania odpadów i kompostowania, ale właściwie efekt jest taki sobie. Czyli smród nadal jest, jeżeli o to Państwo pytacie. I on jest odczuwalny. W zależności od tego, jaki jest kierunek wiatru, czyli w zależności, gdzie mieszkamy, przeważnie jest kierunek zachodni, czyli najbardziej odczuwa to Sierniczek, ale Bydgoszcz Wschód też odczuwa, w zależności od tego, jakie są zawirowania. Powiem Państwu jeszcze jedno. Remondis, który już też ma serdecznie dosyć tych wszystkich naszych apeli, uwag, zgłoszeń, telefonów i tak dalej, uruchomił tak zwaną linię interwencyjną własną, na którą zgłaszaliśmy najpierw bardzo gremialnie wszystkie takie sytuacje, które miały miejsce, a było ich sporo, były prawie codziennie albo od Państwa z Sierniczka, albo od nas z Bydgoszcz Wschód, na co przyjeżdżał pracownik Remondisu. Okazywało się, że już wtedy na przykład nie śmierdzi, co skrzętnie odnotował w swoich notatkach i taka informacja szła do Remondisu. Czyli my wychodziliśmy w tym momencie na kłamców. I tak nadal jesteśmy postrzegani, że my manipulujemy, że tutaj coś jest nie tak, że chcemy koniecznie tylko i wyłącznie zła dla Remondisu, a dobra dla społeczeństwa. Tak to może medialnie wyglądać.
13: Jako mieszkańcy Bydgoszczy też chcielibyśmy, żeby władze miasta jakby dbały o nas też, bo przy ulicy, powiedzmy, Kaplicznej, Róg Kaplicznej i Fordońskiej zawsze pojawia się smrodek, ale uczciwie trzeba powiedzieć, że w momencie tej hermetyzacji, czyli firma zainwestowała tam ponad 50 milionów złotych, jest delikatna poprawa, ale...
11: Na... Firma mniej, bo to poszło z funduszu.
13: Tak,
11: bo,
13: no, mniejsza o to, ale no, jak się zjeżdża z wiaduktu warszawskiego, zawsze jednak pojawia się taki delikatny smrodek. Zresztą mieszkańcy, którzy mieszkają w Fordonie i przejeżdżają czy ulicą Fordońską, czy ulicą Inwalidów, z drugiej strony po prostu to czują. No i teraz chodzi o to, że jakby miasto planuje rozbudowę i inwestycje na terenie dzielnicy Bydgoszcz Wschód i w tym momencie po prostu dzisiaj jest Rada Miasta i radni powinni zdawać sobie sprawę, że jeżeli nie my, to w późniejszych latach po prostu ten problem będzie się ciągle pojawiał, póki ta firma będzie istniała, ponieważ ona przetwarza tak duże ilości odpadów, że tam zawsze będzie pojawiał się smrodek.
11: Te konflikty między nami rosną, natomiast miasto na razie nie rozwiązuje sprawy. Plan miejscowy by w jakiś sposób rozwiązał sprawę. O co chodzi? Na terenie Bydgoszcz Wschód, rejon harcerskiej, weteranów i tak dalej, wychodziły decyzje o warunkach zabudowy. Deweloperzy są chętni, ale oni po prostu się boją, że ludzie nie kupią tych mieszkań, jeżeli nadal Remondis będzie generował takie uciążliwości. Tak? Jeszcze Państwu powiem, że ta uciążliwość, która jest w tej chwili, to nie jest wszystko. Oni w tej chwili chcą uruchomić kolejną linię. Tym razem będą przewalali przez swoje instalacje ogromne ilości odpadów wielkogabarytowych i odpadów budowlanych. Czyli dojdzie jeszcze chmura

0: propozycję dla nas, dla mieszkańców, którzy niestety są najbardziej prześladowani już od 2013 roku. Dowiedzieliśmy się, że taki znakomity pomysł jest nasadzenie krzewów i krzaków. Proszę Państwa, Państwo wiecie, Bydgoszcz, Sierniczek jest w lesie, mieści się. No nie oszukujmy się, jakie nasadzenie drzew. Już kiedyś miała być...
1: Nie przejdzie przez drzewa.
0: Tak, i ciekawostka następna. Firma matka w Niemczech, w której byliśmy, mieści się w odległości 7 kilometrów od pierwszego zabudowania budynku. Teraz proszę sobie porównać u nas te możliwości.
1: Naszą sytuację.
2: Mówili mieszkańcy, a za chwilę posłuchamy też przedstawicieli Remondisu oraz Urzędu Miasta.
3: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
2: Kontynuujemy kwestię nieprzyjemnych zapachów, na które wciąż narzekają osoby mieszkające w pobliżu zakładów Remondis. O komentarz w sprawie Agnieszka Wynarska poprosiła także Aleksandrę Kowalską, dyrektorkę Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta.
4: Analiza jest w trakcie opracowywania. Jej termin upływa z końcem roku. Zakład ma zgodnie z zapisami decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, którą wydawał prezydent w 2021 roku, czas do końca bieżącego roku na wykonanie tej analizy. Określone miesiące są kwiecień, od kwietnia do października. Także jest teraz ten moment, w którym zakład wykonuje badania, ocenia efekty modernizacji, hermetyzacji instalacji. Wykaże efekt unieszkodliwiania odorów oraz wskaże, czy w powietrzu mamy do czynienia z substancjami właśnie odorowymi i czy znajdują się tam bakterie i grzyby. Firma zleca te analizy, my ją potem oceniamy i odbieramy i efekty tej analizy będą służyły marszałkowi województwa, który wydał pozwolenie zintegrowane, do podejmowania kolejnych działań. Jeżeli będą złe wyniki z pisma marszałka, które dotarło do pani przewodniczącej, wynika, że będą podejmowali działania zgodnie z przepisami prawa.
2: Warto jeszcze zapytać, co jeśli analiza wykaże, że normy są w dalszym ciągu przekraczane?
4: Wówczas z naszego doświadczenia sprzed wielu lat wynika, że prowadzi się kolejne postępowanie w sprawie nałożenia kolejnych zabezpieczeń instalacji, aby uniknąć tych oddziaływań negatywnych.
2: Sprawa jest zatem wciąż w toku, a przed obradami Rady Miasta skomentowała ją również Małgorzata Gotowska, członkini zarządu Remondis S.A.
5: Dzisiaj na sesji Rady Miasta będzie mowa o przykrym zapachu, który ma dokuczać mieszkańcom Sierniczka, czyli tych okolic, w których właśnie zakład się znajduje. No jak Państwo na to odpowiadacie? No bo już dużo się w tej sprawie wydarzyło, bo i nowa hala, prawda, niedawno otwierana, więc no co to się jeszcze może zmienić?
6: Szanowni Państwo, Remondis Bydgoszcz rzeczywiście zawsze wsłuchuje się w głos mieszkańców. Prowadzimy dialog społeczny od 7 lat. W związku z tym rzeczywiście w 2024 roku postanowiliśmy całkowicie schermetyzować proces biologicznego przetwarzania. Jest to 12 tysięcy metrów kwadratowych zadeszonych hal z bardzo nowoczesnym systemem wentylacji i odpylania. Natomiast użytkowanie hal pod względem środowiskowym nastąpiło w czerwcu 2025 roku i od tego momentu wszystkie odpady, które znajdowały się na zewnątrz, znajdują się właśnie w schermetyzowanych halach. Przez rok uczyliśmy się tych nowych wyzwań. Wiemy, gdzie mamy problem, tak, i próbujemy go rozwiązać. W ostatnim czasie ilość zgłoszeń na pewno uległa zmniejszeniu, a w zasadzie są momenty, kiedy w zasadzie tych zgłoszeń nie ma wcale. Natomiast słuchujemy się zgłoszeń mieszkańców, tak żeby reagować na każdą informację od nich. Natomiast hermetyzacja jest procesem najwyższego możliwości schermetyzowania tego typu instalacji, no i systemy, które są w nim się znajdują, no mają zapewnić przede wszystkim no brak uciążliwości substancji złowonnych.
7: A tak najprościej mówiąc, gdzie tkwi problem? Tak to byśmy mieli z inżynierskiego przełożyć na taki najprostszy język.
6: Z punktu widzenia hermetyzacji tak naprawdę zawsze punktem, który jest problematyczny, to jest punkt, jeżeli jest jakaś nieszczelność. My mamy zdiagnozowaną sytuację jeśli chodzi o styczeń i luty tego roku, ze względu na bardzo wysokie, właściwie niskie temperatury ujemne, które spowodowały po prostu awarię bram. No i po prostu bramy były otwarte, no i w związku reagowaliśmy na to, ale zanim zostały one naprawione, bo mrozy musiały po prostu, mówiąc wprost, zelżeć, no i te bramy po prostu są zamykane.

0: zmiany. I to w tym okresie był to najczęstszy jakby powód tego, że mieszkańcy mogli odczuć jakieś niedogodności.
1: Ale potem po tych mrozach mieszkańcy też zgłaszali, że ten zapach cały czas jest obecny, czyli bramy plus coś jeszcze?
0: Znaczy ja powiem tak, w ostatnim czasie od kwietnia tego roku my nie dostajemy żadnych zgłoszeń, tak, że jest jakiś problem, a staramy się reagować. Mamy wdrożone procedurę odpowiadania na różnego rodzaju zgłoszenia i od kwietnia tego roku no, nie mamy żadnych zgłoszeń, więc no, ten system działa. Ale, tak jak powtarzam, jeśli mieszkańcy nas o coś pytają albo chcą do nas przyjść, nawet bez zapowiedzi, zawsze jesteśmy otwarci na to, żeby mieszkańcy mogli odwiedzić naszą firmę.
2: Rozumiem, bo pani powiedziała, że to jest jakby już ostatni taki punkt, ta hermetyzacja, czyli jakby tu już nic więcej, jeśli chodzi o technologię, o, nie wiem, o jakieś nowe rozwiązania się nie da zrobić, bo to już jest wszystko, co państwo mogliście?
0: Myślę, że zawsze w działaniach technologicznych zawsze jest coś do zrobienia i zawsze pojawiają się nowe rozwiązania. Natomiast wszystkie hale są podciśnieniowe, w związku z tym one wciągają powietrze do środka i na ten moment uważamy, że zostało zrobione bardzo dużo. No i cały czas się przyglądamy tej sytuacji na naszej instalacji.
3: W sprawie uciążliwości zapachowych w pobliżu bydgoskiego zakładu Remondis przyjrzała się Agnieszka Wynarska. Dalszy rozwój wydarzeń będziemy śledzić. Do Urzędu Miasta jeszcze wrócimy, ale chwilowo zmieńmy temat.
4: Tydzień w Bydgoszczy.
3: Porozmawiajmy o naprawdę sporych pieniądzach, liczonych w dziesiątkach milionów złotych. Chodzi o wsparcie dla 10 firm z regionu, przyznane przez Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną. Wsparcie o tyle ciekawe, że polegające na zwolnieniu z podatku. W ten sposób wspierane są kluczowe gałęzie gospodarki i rosnące przedsiębiorstwa. Wśród nich bydgoski Nitrochem. Decyzję o przyznaniu takiego wsparcia wręczono w Bydgoskim Parku Przemysłowo-Technologicznym. Zapraszam zatem na miejsce.
5: Łukasz Krupa, zastępca prezydenta miasta Bydgoszczy. Dzisiaj Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna wręcza 10 firmom z naszego województwa decyzję o wsparciu. Wsparciu polegającym na możliwości odliczenia od podatku w kolejnych latach części, kilkudziesięciu procent nawet inwestycji, które te firmy będą przeprowadzać. Firmy z różnych branż, oczywiście dla nas tutaj, dla Bydgoszczy najważniejsza to firma Nitrochem, która planuje ogromne inwestycje właśnie w rynek zbrojeniowy, co dzisiaj jest szczególnie istotne, ale także firmy z Włocławka i z Brodnicy i z Inowrocławia. Dla Nitrochemu to jest blisko 60 milionów złotych, to jest 40% inwestycji, czyli inwestycja za grubo ponad 100 milionów i to jest tylko jedna z inwestycji, która przez tą firmę będzie realizowana. Mówi się o kolejnych. Tutaj rozmawiałem właśnie też z członkiem zarządu strefy ekonomicznej, który też wspominał, że ma Nitrochem szansę występować o kolejne decyzje wsparcia, na kolejne inwestycje.
6: Mirosław Kamiński, prezes zarządu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Chcemy w pewien sposób docenić tą współpracę z firmami, z którymi współpracujemy i dzisiaj to zwieńczenie polega na tym, że wręczamy decyzję o wsparciu, czyli jest to rzecz, w ramach których funkcjonuje Polska Strefa Inwestycji. My jako spółka zarządzająca w imieniu ministra finansów i gospodarki dajemy zwolnienie z podatków dla firm, które wpisują się w program Polskiej Strefy Inwestycji. To dotyczy możliwości uzyskania na bazie kosztów kwalifikowanych, które inwestorzy nam zgłaszają, obniżenia podstawy podatkowania, czyli ten podatek nie idzie do Skarbu Państwa, nie idzie do ministra finansów, ale zostaje w firmie na kolejny rozwój. Oczywiście to jest też uzależnione od miejsca, gdzie dany inwestor funkcjonuje, dlatego że jest to związane też ze stopą bezrobocia. Im stopa bezrobocia jest wyższa, wtedy te parametry dotyczące chociażby ilości inwestycji, one są obniżone. W przypadku, kiedy ta stopa bezrobocia jest niska, to oczywiście te parametry są podwyższone. My działamy na terenie województwa kujawsko-pomorskiego i województwa pomorskiego. Branże, które obsługujemy, to w zasadzie szeroko rozumiana produkcja, usługi, ale też od ubiegłego roku jest to przemysł obronny. No, żyjemy w takich czasach, jak państwo wiecie, niespokojnych i też w ostatnim okresie rząd robi wszystko, żeby wesprzeć firmy branży obronnej. Dzisiaj też mamy taką jedną z firm, której będziemy taką decyzję wręczali. Myślimy, że jest to bardzo dobry sposób na optymalizowanie ekonomiczne, szczególnie tej swojej działalności, dlatego że narzędzie okazuje się jest sprawdzone. To nie jest inwestycja na terenie wydzielonym, tak jak kiedyś strefy ekonomiczne funkcjonowały, jeszcze do końca tego roku funkcjonują, ale jest to miejsce, które wskazują bezpośrednio inwestorzy. Oczywiście ona musi być w takiej lokalizacji, gdzie jest funkcjonujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Oczywiście są też warunki dotyczące dostępu do mediów i odpowiednia infrastruktura, która pozwoli realizować dany projekt inwestycyjny. Też widzimy, że firmy są na różnym etapie. Są firmy, które zaczynają działalność, ale są też takie firmy, które już mają po kilka decyzji o wsparciu i widzą, że jest to narzędzie, które się na tyle dobrze sprawdza, że bierze się kolejne. Jeżeli chodzi o ubiegły rok, bo on jest taki już zamknięty i tutaj możemy podać pewne dane, to wartość inwestycji, która została zadeklarowana przez inwestorów, to była kwota 3,3 miliarda złotych. Wydaliśmy 85 decyzji i to pokazuje, że gro z tych decyzji, około 70%, jeżeli chodzi o ilość, to są małe i średnie firmy, głównie kapitał polski, tak? A jeżeli chodzi o te duże projekty inwestycyjne, to jest też kilka takich projektów, których wartość jest ponad 100 milionów złotych. Jeden z takich największych, który został ulokowany w Bydgoszczy, to może nie jeszcze kwestia ubiegłego roku, tylko końcówka 24, ponad 400 milionów złotych, tak? Firma z Bydgoszczy, która dostała taką decyzję o wsparciu.
7: Główne kryteria są dwa.
3: Wojewoda Michał Sztybel.
7: Realizacja inwestycji, bo zwolnienie wynika z zainwestowanych własnych pieniędzy, ale także utworzenie miejsc pracy i gwarancja, że ta inwestycja przyniesie w przyszłości, że tak powiem, dochód. Wtedy Pomorska Strefa Ekonomiczna w imieniu państwa polskiego jego ocenia, czy rzeczywiście taka inwestycja może w przyszłości przynieść jeszcze większe dochody do budżetu państwa, chociażby w podatkach już po tym okresie zwolnienia. To są główne kryteria, oczywiście jest szereg różnych formalnych związanych z analizą sytuacji finansowej, wiarygodności, że tak powiem, potencjalnego podmiotu, no ale to są te takie kluczowe, które jakby definiują wstępne w ogóle przyjęcie i możliwość starania się o takie pieniądze. Co do zasady, jakby to jest na wniosek firmy, Pomorska Strefa Ekonomiczna jest operatorem, pomaga, wskazuje, chociażby koordynuje w zakresie spółek obronnych, dostaw specjalnych pełnomocnictwa, aby tą rolę bardziej jeszcze aktywną pełnić. Tak naprawdę nie ma tutaj żadnego ograniczenia budżetowego, bo tutaj mówimy tak naprawdę o zwolnieniu jakby w podatku, czyli uwzględniamy to, że ta firma przynosi zyski, państwo jest w stanie na jakiś czas zrezygnować jakby z podatków wynikających z zysku za to, że ta działalność będzie dalej utrzymana i w przyszłości wpływy z podatku będą jeszcze większe. Tego wsparcia jest dużo, chociażby jednym z większych w naszym w ogóle całym województwie było wsparcie dla firmy Canpac, która zainwestowała 500 000 000 złotych w Bydgoszczy, budując swoje nowe linie technologiczne. Więc to jest działanie, którego zachęcamy, bo nie jest działaniem wyjątkowym, jednorazowym. Jeżeli przedsiębiorcy czują, że mogą inwestować i stworzą miejsca pracy, to wtedy, że tak powiem, zachęcam do kontaktu z Pomorską Strefą Ekonomiczną.
8: Arkadiusz Miszuk, Nitrochem, prezes zarządu. O kwotach nie chcemy się na razie wypowiadać. One dopiero przyjdą. Znaczenie ma dla nas ogromne, bo pozwala nam finansować nasze inwestycje rozwojowe, wzrost potencjału produkcyjnego, o którym cały czas mówimy, i te wyzwania przed Nitrochemem są duże. Stąd też mówiliśmy o tym wcześniej. My bardzo mocno staramy się uczestniczyć w wielu programach wsparcia i z nich korzystać, no bo mówimy, te inwestycje w przypadku Nitrochemu są naprawdę duże. Te pieniądze, które nie odprowadzimy do budżetu, będziemy inwestować przede wszystkim w rozwój, w nowe technologie, w następne nasze linie produkcyjne. To nie są pieniądze do tak zwanego bieżącego przejedzenia. To pieniądze, które będziemy przeznaczali na inwestycje także w ludzi, także w szkolenia dla pracowników, ich poprawę ich warunków pracy, bo one nie są najłatwiejsze.
3: No i temu właśnie kibicuję najbardziej, czyli poprawie warunków szeregowych pracowników, a nie tylko prezesów i ich zastępców. O Nitrochemie mówi się ostatnio często i sporo, ale pewnie taki stan się jeszcze utrzyma. Ofensywa inwestycyjna w bydgoskiej spółce trwa i będę się jej jeszcze przyglądać.
4: Tydzień w Bydgoszczy.
3: Za chwilę kolejne tematy. Powrócimy jeszcze do urzędu. Urzędu Miasta i do tego, co działo się przy okazji majowej sesji. Będzie zatem o tym, jak włosy dęba stanęły na wieść o tym, że dąb może runąć. Przy okazji przyjrzymy się ochronie przyrody w Bydgoszczy, ale zapytamy też o aktualności związane z rowerem aglomeracyjnym. Najpierw jednak pomówmy o absolucie, przepraszam, o absolutorium.
4: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
3: Niektórzy mówią, że to polityczna szopka, kilkugodzinny teatrzyk, którego finał i tak wszyscy znają. Inni widzą w tym jednak szansę na zapoznanie się z aktualnościami związanymi z naszym regionem i poszczególnymi jego, powiedzmy, szufladami. Obiektywnie jednak mogę stwierdzić, że kujawsko-pomorski sejmik wysłuchał raportu o stanie województwa za 2025 rok, a następnie zagłosował nad absolutorium dla zarządu województwa. Obiektywnie mogę też stwierdzić, że w tym sejmiku rządzi koalicja KO Trzecia Droga. Fakty są zatem rzeczywiście takie, że wynik głosowania był do przewidzenia, podobnie jak było to, że radni sejmiku z ramienia PiS nie poprą absolutorium. Gustaw Nowak, kłaniam się niziutko i zapraszam właśnie do Urzędu Marszałkowskiego. Przybliżę dyskusję między dwoma obozami politycznymi, które na sytuację w województwie patrzą zgoła odmiennie.
9: Zeszły rok był naprawdę najlepszy w historii.
10: Są obszary zaniedbane pod względem infrastrukturalnym, pod względem przepływu środków europejskich.
3: Najpierw jednak, żeby było jasne, wyjaśnijmy sobie, jak zakończyło się głosowanie nad absolutorium dla zarządu województwa. Tu wycinek z majowej sesji sejmiku, a obrady prowadzi oczywiście przewodnicząca Elżbieta Piniewska.
11: 17 głosów za, przy 11 głosach przeciwnych, bez głosów wstrzymujących się. Informuję, że po rozpatrzeniu raportu o stanie województwa kujawsko-pomorskiego w 2025 roku sejmik województwa kujawsko-pomorskiego bezwzględną większością głosów podjął uchwałę w sprawie udzielenia wotum zaufania dla zarządu województwa kujawsko-pomorskiego i udzielił wotum zaufania. Serdecznie gratuluję zarządowi województwa kujawsko-pomorskiego uzyskanego wotum zaufania.
3: Były gromkie brawa, nie wiem czy były kwiaty, ale to absolutorium, a nie wotum zaufania, więc chyba obeszło się bez bukietu i bez 100 lat. Była za to konferencja prasowa radnych Prawa i Sprawiedliwości, poprzedzająca obrady sejmiku. Na niej właśnie wyłożono zastrzeżenia wobec zarządu województwa i marszałka Piotra Całbeckiego. Przybliżę je w pierwszej kolejności, by marszałkowi oddać antenę za kilka chwil. A zacznie posłanka na Sejm RP 8 i 9 kadencji i Anna Borowiak, od niedawna przewodnicząca Rady Regionalnej Prawa i Sprawiedliwości w województwie kujawsko-pomorskim.
10: Mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego oczekują zrównoważonego rozwoju całego województwa. Takiego zrównoważenia rozwoju nie widać pod rządami pana marszałka. Są obszary zaniedbane pod względem infrastrukturalnym, pod względem przepływu środków europejskich. Znów ta ekipa, która wróciła do władzy w kraju, chce centralizować rozwój swoich regionów poprzez wsparcie wielkich miast. Znów wraca jakby rozwój dyfuzyjno-polaryzacyjny. My zawsze staliśmy jako Prawo i Sprawiedliwość na stanowisku, że rozwój ma być zrównoważony. Dlatego też uważamy, że w centrum działań zarządu województwa kujawsko-pomorskiego powinna właśnie znaleźć się Polska Powiatowa. Powiaty z naszego regionu, to one powinny otrzymywać wsparcie, szczególnie nie tylko przez pryzmat liczby ludności, ale także potrzeb, które w tych powiatach i w gminach się ukazują.
3: Radni PiS jeszcze przed sesją zapowiedzieli głosowanie przeciwko przyjęciu sprawozdania z realizacji budżetu za 2025 rok. Jak zapowiedzieli, tak zrobili, a o przyczynach takiej decyzji opowiadał radny sejmiku Marek Gralik.
12: Jest bardzo wiele powodów, ale wymienię tylko dwa najważniejsze. Kwestia najpierw wydatków. Wydatki, które zostały zaplanowane, zostały wydatkowane na poziomie zaledwie 94%, a co to oznacza? To oznacza, że 135 milionów złotych nie zostało przekazane w postaci, byśmy powiedzieli, konkretów na rzecz mieszkańców, na rzecz naszego regionu. Co ciekawe, zadań, i to jest drugi powód, zadań inwestycyjnych nie wykonano wykonano w 91%, a to oznacza z kolei, że 53 miliony złotych nie zostały zostały zrealizowane, jeśli chodzi o inwestycje, a jak ważne to są zadania, to chyba nie trzeba przekonywać. Co ciekawe, są również takie zadania inwestycyjne, jednoroczne lub wieloletnie, które w ogóle nie zostały zrealizowane, znaczy nie wydano ani złotówki. Takich przykładów jest bardzo dużo, ale takim bardzo widocznym przykładem jest zaniechanie budowy w tym roku obwodnicy Tucholi. Z kolei na inne obwodnice Rypina, czy też Więcborka, czy też Brodnicy, no i średnio wydatkowano niecałe 50%. Są też takie działy, jak na przykład edukacja, gdzie wykonania inwestycyjne są na poziomie żenujących 32%. Na 11 zadań, bo tyle tylko było inwestycyjnych, wykonano zaledwie 5. To są nasze główne zastrzeżenia, oczywiście jest ich znacznie więcej. Wspomnę tylko jeszcze o tym, że również środki europejskie, które miały być przeznaczone na inwestycje, zostały wydatkowane w naszym zdaniu na dalece niesatysfakcjonującym poziomie.
3: Mówił radny Marek Gralik. Zostańmy jeszcze na konferencji radnych Prawa i Sprawiedliwości sprzed obrad sejmiku, bo w sprawie raportu o stanie województwa i głosowaniu przeciwko absolutorium dla zarządu powiedział jeszcze radny Wojciech Jaranowski.
13: Głównym powodem jest słaba realizacja po 5 latach obowiązywania strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego, strategii przyspieszenia 2030+. Nie widzimy tego przyspieszenia, bowiem na 134 projekty kluczowe tylko ukończono dotychczas 20 tych projektów. W roku 2025 zakończono tylko 2 projekty kluczowe. 46 projektów kluczowych jest w trakcie realizacji. 21 jest w fazie zerowej, czyli nie rozpoczęto prac. 27 projektów jest w fazie pierwszej, początkowej. Tak więc słabo to widzimy. Nie realizuje się projektów kluczowych, które są niezbędne dla rozwoju województwa, jak sama nazwa wskazuje, projekty kluczowe. Natomiast też nie ma opracowanych 11 dokumentów strategicznych do strategii rozwoju województwa. To też jest negatywne zjawisko, które wpływa na to, że te projekty kluczowe nie są realizowane. Dostrzegamy także nierównomierny rozwój województwa, dlatego że na przykład w polityce terytorialnej przyjęto kryterium ludnościowe, a więc są środki per capita na jednego mieszkańca, no to wiadomo, że w tym momencie największe miasta najbardziej korzystają z tej polityki terytorialnej. Jest to prawda premia dla gmin zagrożonych złą sytuacją społeczno-gospodarczą, 25%, ale to jest tylko 10% alokacji w polityce terytorialnej, także nie jest to dużo. Dlatego uważamy, że powinny być zwiększone środki w przyszłej perspektywie na te gminy zagrożone złą sytuacją społeczno-gospodarczą. W tej chwili zdiagnozowano 93 takie gminy i miasta, które mają tak zwane obszary problemowe, które mają tą premię, ale to pokazuje właśnie, że ten rozwój nie przebiega równomiernie, bo większe miasta szybciej się rozwijają, a 93 gminy mają z tym problem. Mają złą sytuację społeczno-gospodarczą, więc domagamy się zwiększenia środków na te zaniedbane obszary, obszary problemowe, obszary skutecznej interwencji, określone w dokumentach krajowych i w strategii rozwoju województwa, a także postulujemy przywrócenie funduszu wsparcia dla najmniej zamożnych gmin. Taki fundusz obowiązywał kilkanaście lat temu, nawet wtedy, kiedy budżet województwa był o wiele, wiele mniejszy.
3: To główne, ale jak podkreślał Marek Gralik, nie jedyne zarzuty radnych PiS wobec zarządu województwa kujawsko-pomorskiego. Stawianych przez nich znaków zapytania jest więcej, ale pora dać możliwości na obronienie się drugiej stronie, czyli marszałkowi Piotrowi Całbeckiemu. Nieco dziwić może brak zdziwienia u marszałka. Posłuchajmy.
14: No ja się wcale nie dziwię PiS-owi, że nie głosuje za absolutorium, bo jest opozycją. To jest ich naturalne prawo i obowiązek właściwie. Instrukcja idzie z góry, jak mają się zachowywać w wielu sytuacjach oczywistych. Głosowali przeciwko budżetowi, ale potem, kiedy trzeba było na przykład w ramach tego budżetu odkupić baseny solankowe w Ciechocinku, tam są za. Więc nie będę komentował, jest to normalna gra polityczna. Za to budżet wykonaliśmy bardzo dobrze. Zeszły rok był naprawdę, moim zdaniem, najlepszy w historii województwa. Wydatkowaliśmy 35% wszystkich wydatków na inwestycje, na wydatki majątkowe. Udało się zrealizować je w 99%. Owszem, zamieniliśmy te drogi, które wyszły wolniej, na inne, ale jeszcze raz powtórzę, my nie realizujemy inwestycji drogowych w planie rocznym, tylko w planie wieloletnim do 2030 roku. Przesuwamy więc te zadania, których nie dało się zrealizować, uzyskać odpowiednich decyzji i tak dalej, na lata następne. Za to żadna inwestycja, żadne euro, żadna złotówka
9: szybko nie zostały uronione, jeśli chodzi o inwestycje drogowe. Wręcz odwrotnie, rekordową ilość oddaliśmy w zeszłym roku. Przeszło 100 kilometrów nowych dróg. A co do innych wydatków, przypomnę, Opera. Historyczny projekt, który właściwie nie ma precedensu w historii kultury kujawsko-pomorskiej. Kiedyś budowana 30-50 lat, w 2 lata w tej chwili dobudowujemy 4. krąg, tak naprawdę ogromna inwestycja, która właściwie jest w tym roku już na ukończeniu, ale realizowaliśmy ją w zeszłym roku. Przypomnę chociażby tak inwestycje jak Księżnica Kopernikańska w Toruniu. W tym roku oddany ostatecznie do użytku obiekt, ale przecież zrealizowany w zeszłym roku. Mógłbym mnożyć i wymieniać bardzo długo inwestycje, które realizowaliśmy. Co do wydatków związanych z funkcjonowaniem naszych wydatków unijnych, no, to też jest rekordowy czas, no więc jeżeli ktoś zarzuca nam, że słabo idzie, a jesteśmy najlepsi w Polsce, to nie wiem, kim jeszcze, jak powinniśmy jeszcze wydatkować te środki, bo tak jest rzeczywiście, jeśli chodzi o nasz regionalny program operacyjny, mamy najlepsze wskaźniki kontraktacji w Polsce. Jeśli chodzi o certyfikację, czyli rozliczone już wydatki, 6 jesteśmy w Polsce, więc nie widzę w ogóle żadnych problemów i tutaj wręcz odwrotnie, należy się tylko tym cieszyć, że tempo inwestycji jest bardzo wysokie. I czy przyspieszamy? Oczywiście, że przyspieszamy, ponieważ wskaźniki liczone rok do roku, ale i w perspektywie ostatnich 5 lat wskazują na to, że mamy coraz lepsze warunki życia w naszym województwie, a o to nam chodzi w naszej strategii rozwoju województwa.
3: Warto dopytać jeszcze marszałka Całbeckiego o inny zarzut stawiany przez opozycję, a mianowicie o rzekome faworyzowanie dużych ośrodków miejskich i co za tym idzie marginalizowanie małych miejscowości i wsi.
9: Absolutnie to jest nieprawda. W sposób szczególny zadbaliśmy o wsparcie dla mniejszych ośrodków, które mają niższe wskaźniki rozwojowe, gorsze wskaźniki rozwojowe i one są odzwierciedlone w naszej polityce terytorialnej. Jeśli pani poseł by zajrzała, jak wydatkujemy nasz regionalny program operacyjny, zauważyłaby, że właśnie te ośrodki mają o 30% środków więcej do dyspozycji unijnych niż duże miasta, te, które są rozwinięte lepiej. No więc nie wiem, skąd ten zarzut. A to, że my realizujemy własne zadania w całym regionie, raz kupujemy basen w Ciechocinku, innym razem, tak jak dzisiaj, będziemy odkupować od powiatu golubsko-dobrzyńskiego przy Zamku Golubskim parcele, na której chcemy zbudować Muzeum Traktorów, pomóc zrealizować te inwestycje i zbudować Muzeum Traktorów. No to jest właśnie nasze zaangażowanie w rozwój dyfuzyjny, zrównoważony całego regionu. Także absolutnie odpieram ten zarząd, wręcz odwrotnie. Jesteśmy w ścisłym kontakcie z wszystkimi gminami, szczególnie te, które najbardziej potrzebują naszego wsparcia. A to wsparcie realizujemy poprzez odpowiednią realokację środków unijnych, zarówno naszego programu operacyjnego, PROW-u, jak i KPO.
3: Ja jestem ciekaw, jak wyjaśni się kwestia związana z dość kontrowersyjnym przetargiem na leasing samochodów dla Urzędu Marszałkowskiego. Przypomnę, że w tej sprawie w marcu wpłynęło zawiadomienie do Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Zastanawiające mogą być też rzeczywiście przeciągające się marszałkowskie inwestycje, przenoszone z roku na rok. A to siedziba Teatru Muzycznego w Toruniu, a to remont Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki w Bydgoszczy, który ostatecznie zakończy się budową zupełnie nowego obiektu, a to modernizacja Filharmonii Pomorskiej. Duże wydatki dobrze jednak sumiennie i rzeczowo dopilnować, by nie ryzykować wtopy, odpowiada często Piotr Całbecki, który marszałkiem województwa kujawsko-pomorskiego jest, przypomnę, od listopada 2026 roku. To już zatem 2 dekady i co ciekawe, Całbecki rekordzistą nie jest, bo w województwie mazowieckim pan Adam Struzik jest wojewodą od 2001 roku. Wiele przez ostatnie lat słyszeliśmy plotek. Jedna z nich mówiła na przykład o tym, że marszałek Całbecki chciałby zostać wojewodą. Inna kilka lat temu wskazywała na to, że wystartuje w wyborach prezydenckich w Toruniu, a fotelem marszałka miał być wówczas zainteresowany ówczesny prezydent Torunia Michał Zalewski. Ach, niektórzy wróżyli też marszałkowi karierę europosła. No sporo było tych przypuszczeń, domniemań, wróżb i historii wprost z końca głuchego telefonu, ale sytuacja na fotelu marszałka województwa pozostaje bez zmian. Ku radości jednych i zmęczeniu innych.
4: Radio Złote Przeboje Elita 92,1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
3: Gustaw Nowak. Wracamy do Urzędu Miasta, gdzie niedawno odbyła się wyjątkowo ciekawa sesja. W jej trakcie mówiono między innymi o temacie, który sprawił, że o Bydgoszczy stało się głośno chyba w całej Polsce. A poszło o drzewo, które kolidowało z planowanym przebiegiem drogi rowerowej. Strona społeczna zainterweniowała i dość prędko odpowiednie organy obwieściły, że nastąpi korekta planu. O szczegółach tej sprawy jeszcze przed sesją powiedział Agnieszce Wynarskiej dyrektor Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej Wojciech Nalazek.
15: Generalnie podjęliśmy w Zarządzie Dróg analizy różnego typu, żeby pozostawić drzewo. Tak, to jest podstawowa jakby informacja, którą przekazuję, natomiast ostateczne decyzje zapadną po weryfikacji tego przez projektanta i audytora BRD. To są bardzo istotne elementy, które muszą być również spełnione. Natomiast, tak jak powiedziałem na początku, drzewo zostaje. Tylko jak powstanie układ drogowy pod względem infrastruktury rowerowej zostanie docelowo zaprojektowany, no to będziemy dopiero wiedzieli w kolejnych tam, myślę, że tygodniach. Zaprezentuję dzisiaj na sesji dwa elementy, które właśnie pokazują alternatywne rozwiązania. Jedno z zawężeniem jezdni, czyli likwidacją lewoskrętu, a drugie z poprowadzeniem drogi rowerowej ulicami alternatywnymi, ulicą Chopina bądź Sportową. Oczywiście no, nie mamy jak gdyby wpływu na ostateczne decyzje projektowe. Oczywiście my to rekomendujemy i tutaj, tak jak powiedziałem, będziemy oczekiwali odniesienia się projektanta, którym to przekazaliśmy wczoraj, oraz audytora. Tutaj akurat jeżeli chodzi o kwestię przebudowy tego, co zaplanowaliśmy w naszych rekomendacjach, czy też odstąpienia od realizacji pewnego odcinka drogi rowerowej, to nie powinno wpłynąć na cenę inwestycji. Generalnie, jeżeli chodzi o koncepcję, pierwsza koncepcja zakładała wykonanie dróg rowerowych w niepełnym, jak gdyby, zakresie na skrzyżowaniu. Natomiast zostało to poddane pod opinię i jednym z takich opiniotwórców był zespół do spraw polityki rowerowej, który jednak narzucił, żeby infrastruktura rowerowa była w całym obszarze skrzyżowania. I wtedy musieliśmy jakby przekazać te informacje dalej. No jeżeli wprowadzamy infrastrukturę, gdzie jest bardzo wąsko, no to automatycznie ma to oddziaływanie na drzewa. I tak też się stało.
2: Ale Bydgoszcz ma standardy ochrony zieleni i one powinny być w szczególności brane pod uwagę. Od wielu lat miasto wskazuje na to, że będzie zieleń chronić. Wiemy, że jest w ostatnim czasie bardzo dużo kontrowersyjnych decyzji i to drzewo pewnie zostałoby wycięte, gdyby nie reakcja społeczników i bardzo duży też odzew społeczny.
15: Oczywiście, że tak. Powiem tak. My jako zarządca drogi w ogóle nie możemy sobie pozwolić na to, żebyśmy dokonywali wycinek niezgodnych z prawem i z standardami, tak? Wszelkie decyzje, które mieliśmy, były to decyzje organów, które zezwalają na wycinkę drzewa. Podkreślam, zezwolenie otrzymaliśmy, natomiast oczywiście teraz mówimy o zmianie w ogóle całkowicie podejścia do sprawy. Natomiast te decyzje, o których pani mówi, to było rok 2021, czyli tak naprawdę z tego, co pamiętam, żadnych wytycznych dotyczących ochrony wtedy jeszcze nie było.
3: To tyle od dyrektora Nalazka, do którego jeszcze dziś wrócimy, a o sprawie Agnieszka Wynarska porozmawiała też z Marzeną Błaszczyk ze Stowarzyszenia Modrzew, obywatelski monitoring drzew. Będzie też ogólnie o dbaniu o przyrodę w naszym mieście.
16: Jeśli chodzi o ochronę zieleni w Bydgoszczy, to bardzo dużo emocji wzbudza w tej chwili sprawa dębu przy ulicy Moniuszki. Zwracaliście Państwo uwagę na to, żeby go chronić. Dlaczego i z czego się wzięła w ogóle cała ta historia?
17: Jesteśmy obecnie w trakcie prowadzenia takiego projektu poświęconemu monitoringowi drzew w Bydgoszczy. Patrzymy po prostu, wnioskujemy o informacje związane z różnymi inwestycjami. No i potem analizujemy te dokumenty. Patrzymy, gdzie drzewa będą wycinane, gdzie będą nasadzane. No i jednym z takich obszarów, gdzie poprosiliśmy o dokumenty, były drogi rowerowe. No i zaczęliśmy się przyglądać właśnie tutaj najpierw drodze rowerowej, która ma powstać przy ulicy Filii Skłodowskiej, Moniuszki, Sienki i tak dalej. No i ze zdziwieniem zauważyliśmy, że ten dąb jest przeznaczony do wycięcia. Jest to bardzo dorodne drzewo o pomnikowych rozmiarach i jest na stałe jakby wpisane w krajobraz Bydgoszczy. Pełni nie tylko ważne funkcje ekosystemowe czy przyrodnicze, ale też jest związane z historią w Bydgoszczy, bo Jak się potem okazało, w internecie się odezwała pani, której dziadek prawdopodobnie to drzewo posadził. Dziadek był, działał w Polonii Bydgoszcz, więc jest to też kawał historii miasta.
16: Wywiązała się duża dyskusja. Wielu mieszkańców stanęło w obronie tego drzewa, które miało zostać wycięte. Teraz zapadła decyzja, że ono jednak ocaleje.
17: Tak, cieszymy się bardzo z tego. Szkoda, że ta decyzja dopiero zapada po tym, jak dowiaduje się opinia publiczna i następuje po prostu takie wzmożenie w internecie. Ja bym wolała, żeby takie decyzje po prostu, czy alternatywne rozwiązania, no, były wyszukiwane przez specjalistów i przez nich przygotowywane. No też w tych dokumentach, do których myśmy dotarli, do korespondencji pomiędzy Wydziałem Zieleni i Gospodarki Komunalnej a Zarządem Dróg, no widać było, jak Wydział Zieleni walczył też o to drzewo, no ale jakby w starciu z drogowcami tutaj z argumentami, że drzewo rośnie niezgodnie z przepisami z 2022 roku, no nie miała szans argumentacja o tym, jak ważne to jest drzewo, jak to jest też unikatowy gatunek tego drzewa, no bo to jest dąb o takim określonym kolumnowym pokroju, nie mamy ich dużo w Bydgoszczy. To drzewo też jest zdrowe, więc to naprawdę jest coś, co należy chronić, a nie niszczyć.
16: Jak pani ocenia ogólnie te standardy zieleni w Bydgoszczy? Bardzo duża jest też w tej chwili dyskusja o tym, o parku centralnym, który ma postać kąpielisko. Jest to też teren cenny przyrodniczo. Decyzja już zapadła, więc pewnie nie uda się już jej cofnąć. No ale wzbudza ona dużo kontrowersji.
17: Standardy zieleni dotyczą tego, jak drzewa są traktowane w czasie inwestycji. To jest właśnie też coś, co my chcemy w tym naszym projekcie zbadać i będziemy tutaj przygotowywać raport. Natomiast no, cały czas widzimy w Bydgoszczy, no pewnie nie tylko u nas, też w innych miastach, że cały czas kosztem drzew, kosztem terenów zielonych miasto się rozbudowuje. Jest pytanie o to, gdzie jest jakaś granica, bo wiemy, co się dzieje z klimatem. Znamy problem związany z miejskimi wyspami ciepła, no ale jakoś za każdym razem, gdy przychodzi do inwestycji, no gdzieś się o tym zapomina i po prostu ważniejsze staje się to, żeby zabetonować, wybudować. My nie jesteśmy na przykład przeciwni kąpielisku, bo na pewno no, jest kąpielisko potrzebne w Bydgoszczy. Też przecież wcześniej różne kąpieliska funkcjonowały dawniej, czy to na Kosaka, czy przy Astorii, czy na Miedzyniu. Natomiast no, ta lokalizacja nie jest zbyt szczęśliwa. Z tego względu, że Park Centralny, no takie miejsce niektórym dobrze znane, niektórym w ogóle nie kojarzone, ze względu na to, że leży w centrum, ale z boku w jakiś sposób. Przez lata pozwoliło to przyrodzie tam bujnie się rozwinąć. Mamy tam i siedliska różnych ptaków. No według bydgoskich ornitologów w tym roku 66 gatunków obserwowano. Nie wszystkie tam ptaki oczywiście mają swoje lęgi, ale dla niektórych jest to ważne miejsce odpoczynku czy żerowania. No i po prostu budując w tym miejscu taką inwestycję, zabieramy im ten dom. Już nie mówiąc o płazach, o gadach, o bezkręgowcach, no ale to już powiedzmy też nie wszyscy się tym przejmują. Inwestycja ważniejsza. Na pewno wzrasta świadomość, znaczy wzrasta i świadomość mieszkańców, wzrasta też świadomość urzędników, tylko nieraz te cele, które mi się wydaje są stawiane przed projektantami, są no, ze sobą sprzeczne, bo trudno jest pogodzić interesy wszystkich stron. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że my też jesteśmy częścią przyrody i po prostu może się nam wydawać, że ten bezkręgowiec, jakiś ptak, który gdzieś tam sobie w tym parku centralnym mieszka, nie ma wpływu na nasze zdrowie, na nasze życie, ale no, to jest powiedzmy część tej jednej gałęzi, na której wszyscy siedzimy, no i tracąc te miejsca, tą gałąź podcinamy, no i niestety w dłuższej perspektywie pewnie zrobimy sobie krzywdę.
3: Mówiła Marzena Błaszczyk ze Stowarzyszenia Modrzew. Rozwojowi wydarzeń w sprawie uratowanego dębu będziemy się przyglądać, a teraz weźmy pod lupę bydgoski rower aglomeracyjny, którego nowy sezon wciąż nie wystartował. Mamy jednak zapowiedź, mieć i konkretną datę, kiedy ma to nastąpić. I tu ponownie witam na antenie Agnieszkę Wynarską oraz dyrektora Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej Wojciecha Nalaska.
2: Mieszkańcy Bydgoszczy czekają trochę, bo są pewne zawirowania, jeśli chodzi o bydgoski rower aglomeracyjny, ale okazuje się, że już tutaj sprawa dochodzi do finiszu. Kiedy możemy się spodziewać nowych rowerów na ulicach?
15: Rower miejski rzeczywiście ma tutaj zawirowania, wynikają głównie z tego, że walczyły o jego jak gdyby możliwość uruchomienia w Bydgoszczy aż trzy firmy. Były odwołania w Krajowej Izbie Odwoławczej, różnego typu. Procedura przetargowa się bardzo przedłużyła, natomiast mamy szczęśliwy finał. W poniedziałek podpisałem tutaj w imieniu miasta umowę z firmą konsorcjum Orange Rowi, czyli wykonawcą roweru miejskiego w Bydgoszczy. Ten wykonawca zadeklarował najpóźniej, że uruchomi ten system 1 sierpnia. Będzie się starał oczywiście zrobić to wcześniej, dlatego że liczy również na to, że oczywiście każdy dzień to jest dla niego strata. Rowery są już jak gdyby przygotowane. W tej chwili trwa uzgadnianie ostatecznej kolorystyki, estetyki tego roweru z Plastykiem Miejskim oraz Radą do Spraw Estetyki. Oczywiście równocześnie są przygotowane różnego typu regulaminy, aplikacje. Kontrolujemy to z naszymi tutaj inspektorami. Jak tylko zostanie to dograne właśnie pod względem kolorystyki, to myślę, że wykonawca w ciągu najbliższych tygodni ustawi to na ulicach. Rowery są zarówno rowery standardowe, rowery elektryczne. Wszystkie są wyposażone w pozycjoner GPS. Będziemy wiedzieli, gdzie te rowery są. Nie będzie stojaków. To jest taka nowość. Będą one jak gdyby zgrupowane w pewne kody znaku informującego o wypożyczalni roweru i będą jak gdyby w sposób zamykane zamkami, które będą umieszczone bezpośrednio na rowerze.
2: Czyli będzie można je w dowolnym miejscu zostawić, tak jak hulajnogi elektryczne?
15: Będzie trzeba je zostawiać w sektorze zbliżonym do stacji, bo tak jak powiedziałem, będą takie jak gdyby wirtualne stacje oznaczone specjalnym znakiem. Pozostawienie poza stacją będzie możliwe, bo niestety nie ma jak tego uniknąć, natomiast będzie jak gdyby obarczone pewną dodatkową opłatą, co będzie naszym zdaniem zniechęcało użytkowników, żeby takie rowery porzucać gdziekolwiek, tak?
2: Tak, bo to jest problem zawsze z hulajnogami, tak. Też wiele miast się mierzy, prawda?
15: Natomiast systemy, to jest nazywane jest to ogólnie systemem czwartej generacji, takie systemy funkcjonują już w wielu miastach i nie ma raczej z tym problemu, żeby te rowery są porzucane jak gdyby w każdym miejscu.
2: A te lokalizacje tych stacji wirtualnych będą takie same?
15: Jest 57 stacji bardzo zbliżonych, albo nawet takich samych, bo po to były przygotowane te stanowiska i też bardzo dobrze rozpoznawane są przez mieszkańców Bydgoszczy. Natomiast doszło 13 stacji, raczej koło 11 stacji dodatkowych i one są zlokalizowane w miejscach, gdzie były tutaj wnioski o to, żeby takie stacje powstały, a w szczególności jest dodana też Osowa Góra.
2: Liczy pan, że ta czwarta generacja, kolejna roweru zachęci mieszkańców do korzystania, bo w ostatnich latach, zresztą nie tylko Bydgoszcz, ale również inne samorządy notują spadki w tym obszarze.
15: Natomiast tutaj powiem tak, nie tyle, że jestem jakimś pełen optymizmu, natomiast czasy się zdecydowanie zmieniły. Zmieniły się też poruszanie się, wprowadzenie hulajnog zdecydowanie zdominowało rynek tutaj sharingowy i nie liczyłbym na powrót do pierwszej edycji. No trudno sobie to nawet wyobrazić. Natomiast liczę, że nowe otwarcie, sprawność, jakość tych rowerów, całkowicie inny sposób wypożyczania na pewno odbuduje pewną rzeszę tutaj użytkowników, sympatyków tego sposobu poruszania się po mieście. Natomiast jestem raczej realistą i nie sądzę, że będziemy mieli wyniki powtórzone z pierwszego otwarcia.
2: A stawki się zmieniają? Będą wyższe?
15: Będzie utrzymany pewien okres darmowego wypożyczenia, natomiast stawki rzeczywiście się zmieniają, a szczególnie dotyczy to rowerów elektrycznych, gdzie nie będzie okresu darmowego, właśnie od każdej pierwszej minuty już będą płatne.
3: Myślę, że wiele mieszkanek i mieszkańców Bydgoszczy nie może się doczekać powrotu roweru miejskiego. Brać przykład możemy między innymi z Torunia, gdzie też były pewne zawirowania ze startem nowego sezonu, ale tam właśnie się to udało, a system ruszy 1 czerwca. No to co? Gonimy.
4: Tydzień w Bydgoszczy.
3: I tak dotarliśmy do końca naszego dzisiejszego spotkania. Oczywiście jest mi niezmiernie miło, że spędziliśmy ten czas razem. Oddaję antenę w dobre ręce, a sam powrócę oczywiście za tydzień. Kłaniam się i życzę wszystkiego dobrego. Gustaw Nowak. Do usłyszenia.
4: Radio Złote Przeboje Elita 92,1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

0: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach, zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
1: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
1: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią, po jednym roku leczą się myśli.